0: Przyznał, że zgubiły go emocje. Co grozi mężczyznom?
1: Do 5 lat pozbawienia wolności, przy czym podejrzany, który odpowiada w warunkach recydywy, maksymalna grożąca jemu kara to 7,5 roku pozbawienia wolności.
0: Powiedział mi Jakub Dubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
2: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
3: Ponad 70 miliardów złotych. Tyle rocznie miałoby kosztować spełnienie obietnic podatkowych rządu. Chodzi o podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych oraz o waloryzację drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych. Czy budżet państwa jest w stanie udźwignąć taki wydatek? To wyjaśni dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Wydaje się, że nie, szczególnie jeśli rząd chciałby zrobić obie te rzeczy naraz. Podwyższenie kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych byłoby niezwykle kosztowne. 58 miliardów złotych rocznie. To prawie połowa zaplanowanego w tym roku deficytu budżetowego. Z takiego kroku nie byłaby też zadowolona Komisja Europejska.
5: W ramach procedury nadmiernego deficytu, w której się znajduje nasz kraj, jedną z obietnic, którą składa już od kilku lat resort finansów, jest to, że nie zmieni progów podatkowych.
4: Zauważa główny ekonomista Welobanku Piotr Arak, ale obietnicą wyborczą były zmiany progów podatkowych. Tańsza będzie waloryzacja drugiego progu do 140 tysięcy złotych. To koszt rzędu 11 miliardów złotych. Taka zmiana objęłaby jednak zdecydowanie mniej podatników niż podwyższenie kwoty wolnej.
3: Policjanci z Zakopanego prowadzą kontrolę quadów, które w wakacje wyjeżdżają na pola i do lasów. Tylko w ubiegły weekend skontrolowali 48 takich pojazdów. Nałożyli na kierujących 5 mandatów i udzielili 3 pouczeń. Fani piłki nożnej nie zobaczą już Neymara w brazylijskich barwach. 34-letni napastnik ogłosił koniec występów w reprezentacji. Mój czas dobiegł końca. Zapisałem się w historii, byłem bardzo szczęśliwy. Zawsze walczyłem za kadrę. Teraz jednak nie chcę w niej więcej występować, mówił brazylijskim dziennikarzom. Już po przegranej Canarinhos z Norwegią w 1/8 finału mundialu Neymar sugerował, że nie zdobędzie już w swojej karierze tytułu mistrza świata. Według brazylijskich mediów napastnik przeszedł do historii reprezentacji Brazylii jako gwiazda i rekordzista. Przypominają, że zdobył on w kadrze rekordową liczbę 80 bramek. W ekipie Canarinhos wystąpił 130 razy. Co z wojskami dronowymi, które miały powstać w Polsce? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
6: Wczoraj nawet podejmowaliśmy decyzję o uzupełnieniu programu SAFE o kolejne zakupy dronów. I rozpoznawcze, uderzeniowe, drony kamikadze, program SAN. Oczywiście ten proces następuje, ale zaczęliśmy już edukację z dronami w klasach wojskowych. Chcę rozszerzyć ten program. Pracujemy nad ligą dronową, czyli też nad to, żeby to weszło jako sport, jak było częścią takiej atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu. Z jakim problemem spotka się Ukraina? Bo dlaczego my to robimy dzisiaj? Ukraina spotkała się z problemem nie produkcji dronów, bo ich można wyprodukować w krótkim czasie bardzo dużo. Dlatego strażacy ochotnicy i kursy dla nich z obsługi dronów. Dlatego WOT, który bardzo mocno idzie w drony. Dlatego klasy mundurowe, no i jednostki, laboratoria dronów, drukarki 3D. Najprostsze dron, uproszczenie również zakupu, zmiana prawa. Bo ja zastałem prawo, które mówiło o tym, że zniszczenie drona to jest zniszczenie statku powietrznego. Czyli Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych miała być uruchamiana. Zmieniamy to, to już zostało wszystko zmienione.
7: Ilu mamy żołnierzy, którzy umieją już obsługiwać drony? Tak procentowo?
6: W każdej jednostce jest to grupa coraz większa i zwiększająca się z dnia na dzień. De facto tych kursów to weszło do podstawowego elementu działania wszystkich jednostek. Nie ma jednostki, która nie będzie się posługiwać dronami. Logistyczne drony, drony w służbie medycznej, w wojskach medycznych. Więc to jest ta przestrzeń, gdzie no każdy będzie przeszkolony.
7: A jak wygląda nasza współpraca z Ukrainą w tej sprawie? No bo tam
6: różne
7: wiadomo,
6: są momenty.
7: Różnie.
6: Różne momenty. Był taki moment, że zaczęliśmy fajnie i szkolenia na poligonie Lipa w Camp Jonsberg razem z naszymi skandynawskimi, bałtyckimi przyjaciółmi. I to miało miejsce. Emocje oczywiście polityczne wpływają nie na przekazywanie informacji i nie na strategię związaną pomiędzy wojskowymi, bo chciałbym powiedzieć, że te emocje polityczne na ten poziom się nie przeniosły. Czekamy na coś, na czym mi bardzo zależy, czyli na opcję migi za drony.
7: Ale rozumiem, że to się nic nie zmieniło, nie mamy żadnych...
6: Nie, zmieniło się po tych takich momentach i też twardych wypowiedziach z naszej strony. Przyszedł list ze strony ukraińskiej, że są dalej zainteresowani. No to powiedzieliśmy, dajcie nam konkrety z waszej strony. Pojawiają się. Jest lepszy moment, też to stanowisko prezydenta Zełenskiego, które się w sprawie Wołynia zmieniło. Mam nadzieję, że będzie kontynuowane, czyli przyspieszenie decyzji w sprawie...
7: Bo na razie tych decyzji jeszcze nie ma, przynajmniej wczoraj nie było. Była zapowiedź, ale wielu decyzji jeszcze nie było.
6: Ucieszyły, może to nie jest najlepsze słowo, ale dają szansę bardziej słowa szefa IPN-u, bo on powiedział, na każdą wniosek Polski będziemy odpowiadać. Więc teraz oczekuję od IPN-u wniosków ze strony Polski.
7: Ale wróćmy do migów i dronów. To znaczy, dostaliśmy tę technologię, czy jeszcze nie dostaliśmy? Są jakieś...
6: Nie, część instruktorów i współpracy w dziedzinie szkolenia już się rozpoczęła. Jeżeli chodzi o migi za drony, to się nie wydarzyło. Ta oferta jest na stole. Jest bardziej zaawansowana niż była miesiąc temu, ale nie mogę powiedzieć jeszcze, że zostanie sfinalizowana.
7: Czyli nie będziemy Bułgarii przekazywać tych migów.
6: Bułgaria chce od nas kupić.
7: No właśnie, nie będziemy jej sprzedawać.
6: Dobrze, że wystąpiła, bo to pokazuje, bo Ukraińcy mówią, a to już taki sprzęt. To wcale nie jest taki sprzęt beznadziejny, jeżeli Bułgaria chce go kupić do ochrony powietrznej swojej przestrzeni.
7: Czyli dostaliśmy mocny argument w ręce teraz.
6: Dostaliśmy argument, który sprawia, że to jest sprzęt, o który inne państwa zabiegają, więc chyba Ukrainie też na tym zależy.
7: Panie premierze, wczoraj był rząd, posiedzenie. Co z CPN? Będzie powrót CPN-u?
6: No niestety prezydent Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach spółek paliwowych. Nie rozumiem czemu. Koncerny paliwowe naprawdę mają się czym podzielić na czele z Orlenem.
7: Czyli nie ma pieniędzy
6: i
7: na ten program.
6: I spółkami zagranicznymi, bo to już tego kompletnie jestem w stanie zrozumieć, gdzie tu patriotyzm gospodarczy. I pan prezydent zablokował 5 miliardów, które mogły pójść na kolejny CPN.
7: Czyli nie ma tych pieniędzy i nie będzie CPN-u.
6: Ja wierzę w zdolności ministra Domańskiego. Więc nie przekreślałbym szans na taki projekt, ale to jest jego odpowiedzialność, jego decyzja wspólnie z ministrem energii, z Miłoszem Motyką, żeby dać szansę na lepsze, korzystniejsze warunki. Gdybyśmy mieli ustawę, prezydent może jeszcze wyjść z tej sytuacji. Może wycofać tą skargę do Trybunału, do czego szczerze go zachęcam, bo blokuje pieniądze na niższe ceny paliwa dla polskich rolników.
7: Ale to rozumiem, panie premierze, że gdyby były te pieniądze, to by
6: gdyby
7: był CPN.
6: Prezydent, na pewno byśmy spożytkowali tak jak pierwsze 5 miliardów pochodzące z podatków na to, żeby były niższe ceny paliwa. Polska jako jedno z państw masywnie udzieliła wsparcia w najtrudniejszym momencie. Chcielibyśmy udzielić tego wsparcia dalej. Prezydent blokuje rzecz niewiarygodną. Staje w obronie zagranicznych koncernów paliwowych, a nie polskich rodzin, nie finansów polskich rodzin. Nikt kompletnie tego nie rozumie.
7: Panie premierze, ale mamy sytuację, to jest, ja rozumiem oczywiście ten spór, rozumiem brak pieniędzy, ale mamy sytuację wakacyjną, mamy
6: ale
7: coraz
6: to proszę apelować razem ze mną do prezydenta. My chcemy, zgłosiliśmy ustawę. Prezydent nie cierpi tego rządu, robi wszystko, żeby utrudnić życie, ale przez to nie utrudnia życia politycznie nam, bo my mamy spór polityczny, którym też każdy pewnie jest emocjonalnie czasem zainteresowany, ale utrudnia życie konsumentom, utrudnia życie polskim rodzinom, które chcą jechać na wakacje dokładnie. Im utrudnił pan prezydent życie, nie rządowi, rodzinom polskim, i tego nie jestem w stanie zrozumieć. Rozumiem, że ma powody czasem do politycznych wet, do ideologicznych wet, ale nie rozumiem powodów do weta ekonomicznego.
7: Panie premierze, dostał pan burę, albo przynajmniej rozmawialiście panowie wczoraj na rządzie z premierem o ustawie o najmie krótkoterminowym przygotowanej przez wiceministra Ireneusza Rasia z PSL-u?
6: To jest ustawa, która w obszarze wolnej amerykanki wprowadza regulacje. Będziemy wprowadzać do niej autopoprawkę, ale zrobiliśmy to, co jest w regulaminie Rady Ministrów. Dokładnie przepisy unijne wprowadzamy na minimalnym poziomie.
7: No, ale pojawiły się zarzuty wobec Ireneusza Rasia, że on przygotowywał tę ustawę poniekąd, no już nie pod siebie, ale pod swój wcześniejszy biznes. Nie rozmawialiście o tym w ogóle?
6: Premier się do tego odniósł i powiedział, że po pierwsze, jeszcze raz wszystko zostanie zweryfikowane, nie ma powodów sądzić, żeby jakiekolwiek zaniedbania pod względem legalności procesu, czystości procesu tutaj zachodziły. I ja nie mam wobec posła i ministra Rasia żadnych wątpliwości o jego uczciwość.
7: Czyli nie będzie dymisji wiceministra Rasia. A wczoraj premier jeszcze powiedział, że oczekiwanie jednak było, że umożliwimy i samorządom, i lokatorom skuteczniejszą ochronę swoich praw. Tego efektu nie mamy, nie oszukujmy się. No to jest jednak zarzut do tego projektu samego premiera.
6: To jest, znaczy, że podejmujemy decyzję po wysłuchaniu stron, że wzmocnienie w obszarze samorządowym jest potrzebne i to jest rząd, który słucha ludzi, wsłuchuje się w głosy i podejmuje odpowiednie decyzje. Przyjęliśmy ustawę, która była możliwa. Niestety czasem w rządzie, jak są cztery partie, to tych głosów jest wiele i trzeba szukać tego wspólnego mianownika. Wspólny mianownik okazał się możliwy na tamtym etapie, na poziomie przyjęcia prawa europejskiego bez ozdobników, bez dodatków. Tak jak jest zapisane w regulaminie Rady Ministrów, na co umówiliśmy się już wiele miesięcy temu wszyscy ministrowie naszego rządu.
7: Ale powiedział pan o autopoprawce, to znaczy będzie jednak...
6: Będzie autopoprawka.
7: Dotycząca?
6: Ja jestem za tym, żeby ona dotyczyła wspólnot samorządowych. Nad taką pracowaliśmy tylko z przyczyn raczej ambicjonalnych jednego, nawet nie ugrupowania, no bo to nie całe ugrupowanie, tylko jednej pani minister. Nie doszło to do skutku.
7: Panie premierze, problemy, mówiliśmy o Wołyniu i mówiliśmy o pracach ekshumacyjnych. Czy brak prezesa IPN-u wpływa na postęp w tej sprawie?
6: Uważam, że Mateusz Pytma byłby bardzo dobrym prezesem.
7: No ale czy Koalicja Obywatelska tak uważa?
6: Nie.
7: Nie, czyli nie będzie poparcia Mateusza Szpytny w Senacie.
6: Tego nie wiem. Premier zapowiedział, że nie będzie. W głosowaniu, jak zawsze, wszystko się okaże. Nie mam tutaj wielkich nadziei.
3: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Teraz świat filmu, a ja już widziałem, Kasia.
2: To widziałeś?
1: No jak to co? Wszyscy już widzieli, więc ja też widziałem. Odyseję oczywiście, nie Odyseję. Każdy ma zdanie na temat Odysei, każdy ma swoją opinię na temat Odysei.
2: Myślałam, że widziałeś ten mój brudny kubek, co wstawiła mnie do zmywarki. Już się przestraszyłam.
1: A to zaraz, ale to za chwilę. Zaraz to rozstrzygniemy. Kto ma posprzątać się po Kasi Kawie? To teraz rozmawiamy o filmie oczywiście, tak?
2: Tak.
1: Aktorka Olivia White. W sukcesie najnowszej komedii Zaproszenie nakręci na kolejny film.
2: Tak.
1: Pod tytułem Niegrzeczny.
2: Niegrzeczny, tak.
1: No dobrze, i w obsadzie same gwiazdy Hollywoodu.
2: Same.
1: Czyli zagrasz, rozumiem, Kasia.
2: I tylko jeśli ty przyjmiesz główną rolę.
1: Oczywiście, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Dzień dobry.
1: Razem z nami, redakcja kulturalna RMF FM.
2: Dobrze,
1: Kasia, to teraz kogo zobaczymy na ekranie i o czym będzie film?
2: Olivia Wilde się rozkręca reżysersko w obsadzie ulubienica Ameryki, czyli Jennifer Aniston.
1: Moja też.
2: Twoja też, wiedziałam, oczywiście, że cię to ucieszy, trochę cię znam. Peter Dinklage, to jest ten niskorosły aktor, fantastyczny człowiek, tak znany z Gry o Tron, z filmu Drużnik. On zagra świętego Mikołaja.
1: O.
2: Bo ona będzie kobietą walczącą o prawo do opieki nad synem po rozwodzie, z takim manipulującym byłym mężem i, jak pisze portal filmowy Deadline, jedyną nadzieją dla bohaterki granej przez Aniston właśnie będzie odnalezienie świętego Mikołaja i namówienie go, żeby zeznawał w sądzie podczas rozprawy rozwodowej. Niby nieśmieszna historia, ale to ma być komedia.
1: Okay.
2: Za produkcję odpowiadać będzie firma innej gwiazdy Hollywood, czyli Margot Robbie, bo Margot Robbie nie tylko gra, ale też produkuje. Olivia Wilde nie tylko gra, ale też reżyseruje. Data premiery jest już konkretna, 5 listopada przyszłego roku.
1: No, 5 listopada?
2: Przyszłego roku.
1: Gdzie będzie wtedy Mateusz Morawiecki? Posłuchaj, zastanawiam się nad tym.
2: Ale... Nie wiem, ale nie wiem, czy Olivia Wilde to interesuje.
1: No właśnie, a powiem ci, że to jest bardzo ciekawa rzeczywiście osoba, bo to jest znana aktorka, ale najsłynniejsza jej rola to chyba 13.
2: 13 z Doktora House'a, to jest ona, tak zaczynała.
1: Ale dlaczego się teraz zabrała za reżyserię? Woli reżyserię?
2: Wiesz co, jej co całkiem dobrze wychodzi. Okay. Na początku było średnio, miała takie różne momenty reżyserskie, ale ta komedia Niegrzeczny będzie kolejnym reżyserskim projektem podocenionym przez krytykę Zaproszeniu, o którym wspomniałeś. To Zaproszenie chyba jeszcze jest grane, wydaje mi się, bo ten film wszedł na początku lipca do kin, więc pewnie go gdzieś jeszcze znajdziecie. O tym filmie już sporo opowiadałam, miałam także okazję porozmawiać z Olivią Wilde, to jest, i z Edwardem Nortonem, który też gra główną rolę w tym filmie, bo ona reżyseruje i gra. I pytałam ją o to, czy kino dzisiaj może nas jakoś zjednoczyć. W dzisiejszych czasach bardzo łatwo stracić wiarę, gdy śledzi się newsy, wiadomości, a jednak nieustannie widzimy przykłady ludzi, którzy mimo wszystko nie przestają walczyć. Myślę, że jako twórcy filmów możemy wnieść swój taki niewielki wkład, opowiadając historie, które sprawią, że ludzie czują się mniej samotni. Tak mówiła mi Olivia Wilde, ale też ja sporo czytam w ogóle ostatnio jej wypowiedzi. Sensownie mówi, na przykład o botoksie w Hollywood.
1: Tak, to pamiętam. Taka głośna wypowiedź o tym, jak trudno znaleźć do filmu aktorki, które wciąż potrafią ruszać twarzą.
2: Ona tak dokładnie powiedziała, bo w Fabryce Snów naturalna mimika, absolutny fundament aktorstwa przecież, coraz wyraźniej przegrywa z botoksem, z kultem wiecznej młodości. Ona tego oczywiście nie ocenia w tych rozmowach, w tych wywiadach, tylko stwierdza fakty. No jest reżyserką, szuka aktorek. Sama zagrała w Zaproszeniu. Nie wiem, czy wystąpi w tym z Jennifer Aniston, ale ona też wie, Olivia Wilde, jak okrutne potrafią być social media, bo przekonała się o tym w kwietniu podczas festiwalu w San Francisco. Pewnie pamiętacie takie historie memiczne wręcz z social mediów. Udzielała wywiadu na czerwonym dywanie i taki szerokokątny obiektyw zniekształcił na tyle jej twarz, miała takie wielkie oczy, małą brodę i wyglądała jak osoba, która jest czymś naszprycowana albo po jakimś środku na odchudzanie, którego nazwy nie będziemy wymieniać. I to wywołało lawinę spekulacji o rzekomej chorobie. Aktorka to skomentowała tę sprawę z humorem na Instagramie, pisząc: hej, jeszcze nie umarłam. Na dowód reżyseruje nowy film. Zobaczycie komedię Zaproszenie. To możemy o tym porozmawiać. Ja bardzo chętnie czekam na jakieś opinie. I wszystko z nią i z jej mimiką jest dobrze tam w tym filmie. Teraz czekamy na nowy film Olivia Wilde. Jestem bardzo ciekawa, jak się to potoczy, bo ona ma taki zmysł niesamowity, takie poczucie rytmu w tych swoich filmach ostatnich, że to jest wszystko tak dobrze rozpisane.
1: Ale żeby znaleźć świętego Mikołaja... No, to nie jest
2: ja wiem, że ciebie to zainteresowało najbardziej, bo ty jesteś takim lubiącym świętego Mikołaja,
1: tak,
2: prezenty.
1: Tak, no, kto nie lubi, oczywiście, tak.
2: No właśnie.
1: Tak, kto nie lubi. Do świąt jeszcze na szczęście trochę zostało, dzisiaj 29.
2: Ja cię wylosuję na Mikołajki, wszystko zrobię, żeby tak było.
1: A czyli te losowania są ustawione?
2: Tak.
1: A to wiedziałem od początku.
2: Ja ją stawiam.
1: Od początku tak podejrzewałem. Wiedziałem, że tak jest. Zaraz, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, bardzo
2: dziękujemy.
0: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w Radiu RMF24.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotem.

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: W zeszłym roku władze miasta przeprowadziły rewitalizację rezerwatu. Ścieżki wysypano żwirem, postawiono nowe ławki i zamontowano monitoring. Kiedyś jednak to miejsce wyglądało zupełnie inaczej. Po zmroku bywało tam niebezpiecznie. Dominika mieszkała przy dzisiejszej pętli autobusowej za źródłami, ciągnął Arek. Była u koleżanki. Dziewczyny wypiły po winie. Młodej szumiało w głowie i kiedy wracała do domu, postanowiła skrócić sobie drogę. Zamiast iść naokoło, ruszyła przez rezerwat. Tamtędy jest szybciej, ale powinna była wiedzieć, że nocą lepiej się tam nie zapuszczać. Od kumpeli wyszła około 10:00. Przy źródłach mogła być w 10:30, może kwadrans przed. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego wolała iść sama i nie pojechała autobusem, albo nie poprosiła rodziców, żeby po nią przyjechali, odpowiedź jest prosta. Moim zdaniem nie zadzwoniła po starych, bo była nawalona, a ostatni autobus odjechał chwilę przed 10:00, więc nie zdążyła. Pewnie chciała przetrzeźwieć, jak powiedziała koleżance. Dziewczyna mieszkała przy ulicy Świętego Antoniego. Odprowadziła ją kawałek, a potem Dominika poszła sama. Musiał popijał na ławeczce przy głównym wejściu. Widzieli go świadkowie, a konkretnie dwóch łebków na rowerach, którzy potem zgłosili się z rodzicami na policję. Dominika też widzieli? Dziennikarz pokręcił głową. Nie, odparł. Ale widziało ją dwóch innych świadków, dziewczyna i chłopak. Razem ze stałą ekipą balowali przy mostku przy źródłach. Kilkoro dwudziestolatków, którzy szukali ustronnego miejsca, żeby się napić. Ta dwójka postanowiła wcześniej wrócić do domu. Szli w kierunku głównego wejścia i widzieli idącą dziewczynę, a za nią miał iść właśnie musiał. Rozpoznali go, bo to stały bywalec tego miejsca. Rzecz w tym, że Dominika szła w przeciwnym kierunku. To znaczy? Najpewniej weszła głównym wejściem. Mieszkała przy pętli, więc powinna skręcić w lewo, prawda? Zamojski przypomniał sobie o kawie. Sięgnął po kubek, wpatrując się w Namirskiego. A tamci widzieli, jak szła w stronę źródeł, ciągnął dziennikarz. Czyli w prawo. Dlaczego? Jej ciało znaleziono na mokradłach od strony brzusówki, więc to potwierdzałoby wersję świadków. Policja założyła, że musiał zobaczył Dominikę, poszedł za nią, napadł i zabił. Dobra, tylko dlaczego? Została zgwałcona? Nie, ale jej ciało było zmasakrowane. Przynajmniej tyle dowiedziałem się od policjantów. Trudno było ją rozpoznać. Sprawca uderzał w jej twarz kamieniem. Aleksander poczuł nieprzyjemne mrowienie w kręgosłupie. Jaki był motyw? Zapytał. No i tutaj dochodzimy do sedna problemu. Policja przyjęła, że musiał zabił ją i ukradł portfel. To żulek, więc nawet składałoby się w całość. Nie wiem, ile mogła mieć w portfelu 17-latka, ale pewnie niedużo. No tak, ale może wystarczająco, żeby kupić kilka win. Może.
2: Kinga Wójcik, wywierzysko, trzymający w napięciu kryminał.

0: Na niekorzyść musiała przemawiał fakt, że obok zwłok znaleziono butelkę piwa. Resztę sam sobie dopowiedz. W badaniach wyszło, że musiał z niej pił? Namirski rozłożył ręce. Odciski na szkle i ślina, odparł. No i go posadzili, ale nie przyznał się do winy. Myślisz, że on zabił? Nie wiem. W podcaście również nie zająłem stanowiska. Postawiłem słuchaczy z wieloma pytaniami. Być może uznał Dominikę za łatwy łup, więc poszedł za nią z piwem w ręce. Dziewczyna zaczęła się bronić. Mógł się wystraszyć, że na niego doniesie, więc ją zabił, a potem zabrał portfel, żeby się napić i zagłuszyć wyrzuty sumienia. Był zdenerwowany i zszokowany tym, co zrobił, i zapomniał o butelce. Albo tak pijany, że nawet o niej nie pomyślał. Nie wierzysz w to? Leżący na stoliku telefon Namirskiego zawibrował. Aleksander mimowolnie zerknął w jego stronę i zobaczył, że nadawczynią wiadomości na komunikatorze była Roma Słuecka. Facet się powiesił, powiedział Namirski. Może ją zabił, a potem skończył ze sobą, bo nie mógł znieść myśli o tym, że odebrał komuś życie. Nikt nie negował winy Musiała. Po prostu wszyscy odetchnęli z ulgą, że morderca trafi za kraty. A właściwie czemu pytasz o tę sprawę? Namirski był dziennikarzem. Jeśli dowie się, że Zamoyski zajął się zaginięciem Hazelów, sprawa może nabrać niepotrzebnego rozgłosu. Media i zainteresowanie reporterów nie były mu potrzebne. W odpowiedzi pokręcił głową. Tu bez jaj, mruknął Arek. Chyba nie zajmujesz się śmiercią Dominiki, co? Nie, ale ta sprawa pojawiła się przypadkiem. Nie wiem, czy ma związek z moim śledztwem. Może tak, a może nie. Co to za sprawa? Uniósł rękę na znak, że nie powie. Pomogłem ci, naciskał Namirski. Jesteś dziennikarzem. Nie zapominaj, że za sobą nie przepadamy. Ze względu na nasze profesje nie jest nam ze sobą po drodze. Nie gadaj. Wy, prywatni detektywi, lubicie, jak się o was mówi. Zamoyski zaśmiał się pod nosem. Dopił kawę i odstawił kubek na stolik. Dzięki za pomoc, powiedział. Czekaj. Arek przyjrzał mu się podejrzliwie. Jeśli nie zajmujesz się morderstwem Dominiki, to... Niedługo po jej śmierci w Tomaszowie miało miejsce inne ważne wydarzenie, a mianowicie zniknięcie... To tylko twoje domysły, uciął Zamoyski, wstając. Raz jeszcze dzięki za rozmowę, będę się zbierał. W oczach dziennikarza rozbłysła iskierka zainteresowania. Namirski z laptopem pod pachą wszedł do redakcji mieszczącej się w lokalu przy Nowowiejskiej. Okna jego gabinetu wychodziły na parking Lidla, który o każdej porze pękał w szwach. Powiódł wzrokiem po zaparkowanych w równych rzędach samochodach. Nie miał pojęcia, dlaczego ludzie spędzają tyle czasu na zakupach. On, kiedy tylko mógł, unikał wizyt w marketach i zamawiał zakupy z dostawą do domu. Denerwowały go kolejki, przepychanki i bałagan na sklepowych półkach. Odkąd sięgał pamięcią, lubił porządek. Nieład go irytował, wytrącał z równowagi. Przybory na biurku musiały być poukładane, notesy ułożone w równiutkich stosach, a ikony w telefonie posegregowane tematycznie.
1: Aleksander Zamoyski i Roma Słuecka na tropie lokalnych tajemnic. Wywieszysko w RMF FM.

0: Jego była żona się z niego śmiała albo patrzyła z lekką rezerwą, kiedy segregował bieliznę według kolorów albo wstawał, by poprawić przedmiot, który jego zdaniem leżał nierówno. Z Romą jednak było inaczej. Ukrywał swoje małe natręctwa. Bał się, że uznałaby go za dziwaka. Starał się, by nie zauważyła, że kilkakrotnie układa rzeczy w plecaku. Zdarzało się, że po wyjściu z jej mieszkania wyjmował zawartość na klatce schodowej i pakował jeszcze raz, aby wszystko było ułożone jak należy. Równo, od najmniejszego do największego przedmiotu. Redakcyjny pokój dzielił z Patrycją Malaszczyk. Korpulentna blondynka pstryknęła kilka razy długopisem, wyrywając go z zamyślenia. Coś taki nieobecny, zapytała. Jej głos przypominał skrobanie paznokciami po styropianie. Był drażniący i piskliwy. Nic takiego, odbąknął. Zazwyczaj dobrze dogadywał się z ludźmi z pracy. Chętnie chodził na firmowe integracje. Nie był duszą towarzystwa, ale z racji tego, że w redakcji przeważały kobiety, miał kilka serdecznych koleżanek. Jednak Patrycja działała mu na nerwy. Denerwował go jej styl bycia. Dobijała 40, miała męża i dwójkę dzieci, ale zachowywała się jak 20-letnia singielka. W każdy poniedziałek opowiadała mu o imprezie, którą zaliczyła w weekend. Wdzięczyła się do facetów, a biedny mąż siedział z dziećmi w domu. Arka też próbowała podrywać, a przynajmniej tak mu się wydawało. Ale szybko zrezygnowała, kiedy nie wykazał zainteresowania. Coś się gnębi, powiedziała, przecież widzę. Spojrzał na nią. Miała mocno podkreśloną linię żuchwy i sztuczne rzęsy. Może mam ciekawy temat, odparł, ale muszę nad nim pomyśleć. Podzielisz się? Chciałabyś. Przecież ci nie ukradnę. Zaśmiał się. Za grosz jej nie ufał. W redakcji zajmowała się lokalnymi wydarzeniami kulturalnymi, ale narzekała, że się nudzi. Chętnie zmieniłaby dział, a interesujący temat mógłby okazać się niezłą przepustką. Zajmij się robotą, burknął. Jezu, ale z ciebie sztywniak. Zignorował ją. Włączył komputer i wszedł w wewnętrzną sieć gazety. Z archiwum wyciągnął artykuły Arlety Kowalskiej. Była jedną z lepszych dziennikarek śledczych. Uchodziła za legendę głosu Tomaszowa. Wiele lat zajmowała się tematami kryminalnymi. Wiedział, że musiała mieć dojścia. Znała wielu gliniarzy i urzędników lokalnych władz. Robiła dobrą robotę, przez co niejednokrotnie obrywała po głowie. Niektórzy ludzie woleliby, żeby pewne rzeczy pozostały tajemnicą, a Arleta bez skrupułów je ujawniała. Arek spojrzał na listę opublikowanych artykułów, a potem przeszedł do tych, które się nie ukazały. Było ich kilkanaście. Naczelna musiała je uwalić, bo ujawniały zbyt wiele informacji albo nie odpowiadały jakiemuś ważniakowi z urzędu. W roku 2008 były dwa nieopublikowane teksty. Jeden dotyczył przetargu na budowę kaplicy na cmentarzu przy Smutnej i związanych z tym przekrętów. Drugi zaś traktował o morderstwie Dominiki Okulskiej. Kliknął właśnie w ten. Przeczytał go z wypiekami na twarzy. Nie wiedział, skąd Arleta pozyskała takie informacje. Był jednak przekonany, że musiała być pewna tego, co pisze. Musiała mieć mocne dowody. Zamknął laptop. Zabębnił palcami w metalową klapę. Powinien przyjrzeć się tej sprawie.
1: A w RMF FM pora na nocny kryminał. Kinga Wójcik, Wywierzysko.

Włóczyste welony mgły unosiły się nad wodą. Zwykle pod powierzchnią bulgotały błękitno-zielone plamy, ale teraz wywierzyska wyglądały na słabsze. Ich kolor był inny, mniej intensywny, jakby źródła powoli obumierały. Przy brzegu dryfowały żółte liście, a na maleńkich wysepkach siedziały skulone z zimna kaczki. Opustoszały rezerwat wydawał się ciemny i nieprzyjazny, a gdy Roma oparła się o drewnianą balustradę w punkcie widokowym, poczuła lodowate dreszcze na plecach. Miała wrażenie, że ktoś ją obserwuje. Przełknęła ślinę, z napięcia zwilgotniały jej dłonie. Zazwyczaj odwiedzała rezerwat wiosną, kiedy po parkowych alejkach przechadzali się spacerowicze i turyści. Dziś nie było tutaj żywej duszy i poczuła się nieswojo. Powiodła wzrokiem po rosnących gęsto drzewach i odwróciła się w kierunku wody. Przez chwilę przyglądała się wywierzyskom. Przyszłaś pomyśleć, czy sprawdzasz, czy źródła jeszcze biją. Niemal podskoczyła. Gwałtownie się odwróciła i zobaczyła Aleksandra Zamoyskiego, który stał z rękoma wetkniętymi w kieszenie przemoczonego płaszcza. Ich spojrzenia się skrzyżowały, a na widok przestraszonej miny policjantki detektyw uśmiechnął się z rozbawieniem. Chryste, chcesz, żebym dostała zawału? Zapytała, kładąc dłoń na piersi. Mała rada. Oparł się o barierkę tak blisko, że stykali się łokciami. Nie trać czujności, szczególnie w takim miejscu. Przesunął wzrokiem po ogołoconych z liści drzewach i zerknął w dół. Nigdy nie wiadomo, kogo licho przyniesie. Nie zdążyła odpowiedzieć, bo odezwał się ponownie. Rzeczywiście słabo biją, skwitował, marszcząc brwi. Ledwo je widać. Tak, przyznała, straciły barwę. Ludzie uważają, że kiedy źródła nie pulsują, w mieście giną ludzie. Słyszałem o tym, ale nie wierzę w takie brednie. Wygrzebał z kieszeni papierośnicę, otworzył ją i podsunął Romie. Wyjęła papierosa, podpaliła go, a potem wciągnęła dym do płuc. Nie była nałogową palaczką, ale czasem nikotyna przynosiła jej ukojenie. Przez chwilę palili w milczeniu. Co tu robisz? Zapytała. Sprawdzam teren. Aha. Właściwie nie wiem dlaczego, ale pomyślałem, że może mi to pomóc. Ma związek ze sprawą, którą prowadzisz? Odwrócił się i oparł plecami o barierkę. Poniekąd, przyznał. A może nie. Zagadkowy jesteś. Zaśmiał się pod nos.

0: Słuchajcie, RMF FM, już jest godzina trzecia na zegarze, a to oznacza, że nocne fakty są przygotowane. Przedstawi je Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
1: Witam, zapraszam. Armia Stanów Zjednoczonych po kilku dniach przerwy wznawia ataki na Iran. Na początek najnowsze informacje z konfliktu na Bliskim Wschodzie. W faktach ostrzegamy też przed upałami w Polsce. Powiemy też o niezwykłej aukcji z Eminemem w roli głównej. Stany Zjednoczone rozpoczęły uderzenie na Iran, poinformowało o tym dowództwo Centralne Sił USA. To pierwsze ataki Amerykanów od piątku. Wtedy prezydent Donald Trump wstrzymał uderzenia, by dać szansę dyplomacji. Jednak już wczoraj zagraził wznowieniem ataków w odwecie za irański ostrzał sił Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Co najmniej jedna osoba zginęła w rosyjskim ataku na Kijów. Taką informację przekazały władze miasta. W stolicy Ukrainy było słychać syreny alarmowe i silne eksplozje. Rosjanie tej nocy zaatakowali również kilka innych miast, m.in. Charków, Czerkasy i Krzywy Róg. W związku z tymi uderzeniami polska armia poderwała myśliwce. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny. Jest list gończy za 30-latkiem podejrzanym o śmiertelne potrącenie pieszego na pasach w Suwałkach w nocy z soboty na niedzielę. Kierowca czarnego Mercedesa po wypadku, w którym na miejscu zginął 31-latek, nie zatrzymał się i uciekł. Ktokolwiek widział lub ma wiedzę o przebiegu wypadku, jest proszony o kontakt z Komendą Miejską Policji w Suwałkach lub prokuraturą rejonową w tym mieście. Synoptycy ostrzegają przed nową falą upałów w Polsce. Będzie nawet 36 stopni. Strażacy apelują o ostrożność z ogniem.
2: Wyrzucony niedopałek papierosa, iskra czy nieugaszone ognisko mogą doprowadzić do pożaru o ogromnych rozmiarach. Szybkie zgłoszenie pozwala strażakom skutecznie ograniczyć skutki pożaru.
1: Mówił Łukasz Nowak ze Straży Pożarnej w Opolu. 27 września krakowianie zagłosują w pierwszej turze wyborów prezydenta miasta. Na rządowych stronach pojawił się projekt rozporządzenia premiera w tej sprawie. O szczegółach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: Z projektu rozporządzenia wynika, że do 17 sierpnia będzie można zawiadamiać o utworzeniu komitetów wyborczych. Do 3 września zaś będzie

0: czas na zgłaszanie kandydatów na prezydenta Krakowa. Kampania wyborcza potrwa do 25 września, do piątku, a mieszkańcy miasta pójdą do urn dwa dni później, w niedzielę. Na razie to projekt rozporządzenia, który jest na etapie opiniowania i konsultacji. Premier dziś rano zapowiedział, że dokument zostanie podpisany i opublikowany w piątek. Przypomnę, że wczoraj krakowski sąd apelacyjny prawomocnie oddalił zażalenie w sprawie ostatniego z protestów referendalnych. To oznacza, że głosowanie, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego, jest ważne i to otworzyło drogę do zarządzenia przedterminowych wyborów.
1: Są i takie fakty.
2: To będzie największa jednorazowa wyprzedaż pamiątek związanych z Eminemem w historii publicznych aukcji. Raper przekazał ponad 100 par sneakersów na licytację. Jego okazałą kolekcję butów sportowych uszczupli się o dokładnie 117 par. Obok modeli z rynku detalicznego kolekcjonerzy mogą wylicytować niezwykle rzadkie okazy. W katalogu aukcyjnym wyraźnie wybija się kilka par, na przykład model Air Jordan 3 Slim Shady. To sneakersy stworzone specjalnie dla Eminema na jego występ w przerwie meczu Super Bowl w 2022 roku. Sneakersy, które miał wykonując ten utwór Eminem, mają unikatowe detale, takie jak odwrócone logo E na języku, a napięcie gumową naszywkę przypominającą plakietkę Hi, my name is Slim Shady. Kolekcjonerzy sneakersów stoczą także zaciętą walkę o buty powstałe z okazji 15. rocznicy Shady Records. Aukcję, z której dochód trafi na szczytny cel, zaplanowano na 25 sierpnia. Dawniej była to stajnia w sercu Bieszczad. Dziś to kawiarnia, kino i pracownia artystyczna. To tam powstały kultowe filmy Jerzego Janickiego, a magia regionu inspiruje kolejne pokolenia twórców. Wśród bieszczadzkich lasów w niewielkiej zatwarnicy w gminie Lutowiska znajduje się najdziwniejsze kino w Polsce. Kina Konkret nie znajdziecie jednak przy głównych ulicach. Żeby się tam znaleźć, trzeba się nieco postarać. Tak o tym miejscu mówią jego właściciele.
3: Jest to stajnia, w której trzymano konie do pracy w lesie. W czasach PRL-u i jednocześnie w tym momencie funkcjonuje tutaj kawiarnia i kino i pracownia, głównie ceramiczna. Jest to miejsce, które też było dawniej mocno filmowe, ponieważ na terenie tego parku konnego nakręcono 3 filmy na podstawie opowiadań Jerzego Janickiego, do których scenariusze też napisał Jerzy Janicki. Jerzy Janicki to był taki lwowiak, który później mieszkał w Warszawie, a bardzo lubił Bieszczady. I często przebywał tutaj z tymi wozakami przede wszystkim, którzy tutaj pracowali. I miał taki świetny słuch właśnie do tych ich dyskusji, do tych ich rozmów. I w tych, zarówno w jego opowiadaniach, jak i w tych filmach nakręconych na podstawie opowiadań są niesamowite dialogi. I te filmy pokazują też pracę wozaków i kręcone są właśnie na terenie tego parku konnego, tutaj między innymi we wnętrzach tej stajni, w której siedzimy obecnie.
4: To miejsce wyjątkowe, miejsce filmowe. Dlaczego właśnie Jerzy Janicki sobie wybrał to miejsce?
3: No jakoś tak z żoną zawsze mieliśmy takie podejście, że czasami to miejsce wybiera nas, że to nie my wybieramy miejsce, ale miejsce wybiera nas i może tak było też w przypadku Jerzego Janickiego. Po prostu tutaj trafił i coś w nim utkwiło tutaj i bardzo chętnie tutaj wracał. Sporo takich osób zresztą jest w Bieszczadach, którzy tak właśnie mają jakoś.
4: No właśnie Bieszczady są takim świetnym miejscem do pleneru filmowego i serialowego. Sporo dobrych produkcji było tutaj kręconych.
3: Tak, to prawda. Zresztą mieliśmy jakieś 2-3 lata temu mieliśmy też tutaj otwarcie szlaku filmowego i mamy tutaj przed wejściem do kina taki kubik informujący też o filmach, które były kręcone na terenie Bieszczad, więc rzeczywiście sporo tych filmów powstało.
4: Dlaczego Bieszczady właśnie inspirują filmowców?
3: No myślę, że te krajobrazy dookoła, no i ta dzicz trochę, bo jednak tym się Bieszczady wyróżniają, że głównie widać roślinność, zieleń, drzewa, że nawet jak wyjdziemy na szczyty, to tych domów prawie w ogóle wszędzie nie widać, tylko jest po prostu gąszcz zieleni. I to jest chyba takie najbardziej właśnie wyróżniające Bieszczady.
4: Bieszczady też stają się czasami jak taką krainą zagraniczną. Zagrały Jugosławię, zagrały także inne kraje.
3: Tak, to prawda. Był ostatnio kręcony odcinek serialu. Tutaj zatwornica była bośniacką wsią, która była okupowana, oblężona oblężona i mieliśmy tak tutaj przy wjeździe zamiast znaku zatwarnica, to mieliśmy niebieski znak z napisem bośniackiej wsi.
4: Macie tutaj kino wewnątrz, kino niewielkie, ale kino przyciągające turystów, bo też widać to chociażby po opiniach, które można znaleźć w internecie. Co to kino charakteryzuje? Dlaczego ono cieszy się taką popularnością?
3: No poza tym, że to są właśnie te trzy filmy, które były kręcone tutaj na terenie tego Parku Konnego, czyli oglądając film w tych wnętrzach, widzimy te same wnętrza kilkadziesiąt lat temu. Jednocześnie są to bardzo stare wnętrza, których historia cały czas tkwi w tych ścianach tutaj. Ale dodatkowo jeszcze prezentujemy to takie kino trochę inne, kino niszowe, kino autorskie, płynące trochę innym rytmem, które nie jest kinem łatwym, a jednak sporo osób tutaj przyciąga i spotyka się z bardzo dobrym odbiorem.
4: Artystów tutaj także Bieszczady przyciągają?
3: Tak, no bo poza tym właśnie, że tutaj jeszcze mamy projekcje filmowe, to mamy też występy artystów, mamy występy muzyków, także sporo takich rzeczy się tutaj dzieje też.
4: A właśnie, bo Bieszczady także stały się takim miejscem, oczywiście związane z piosenką turystyczną, to jest normalna sprawa i też wiadomo, dlaczego tak jest, ale też skąd ci artyści właściwie mogą w Bieszczadach czerpać, bo wiele utworów na podstawie właśnie tych widoków, tego co tutaj mamy, powstało w kręgu Ukrainy Łagodności, ale nie tylko. Jak to jest właśnie, że te Bieszczady tak przyciągają w ten magiczny sposób ludzi z gitarą, z piórem, artystów w postaci śpiewających, piszących? Jak to jest?
3: Wydaje mi się, że to jest ten spokój taki, który tutaj panuje. Jednak ta wszechobecność przyrody dookoła, nie tylko roślinności, ale też dzikich zwierząt, sprawia, że żyje się tutaj w innym rytmie po prostu. Zresztą taki był też powód właśnie, by stworzyć tutaj kino, które prezentuje właśnie to kino autorskie, które też płynie właśnie innym rytmem, trochę jak ta przyroda dookoła. Więc myślę, że to ma największy wpływ właśnie, że mamy poczucie dzięki tej dzikiej przyrodzie, że nie musimy pędzić, że możemy żyć trochę innym rytmem, trochę spokojniejszym i to chyba jest czymś, co najbardziej nas powoduje jakieś natchnienie takie do tworzenia, do wymyślania historii.
4: Mimo XXI wieku Bieszczady się zmieniają? Idą troszeczkę już tak z duchem czasu?
3: Wydaje mi się, że nie. To znaczy ja tutaj mieszkam w trochę innej części Bieszczadów. Zatwarnica to jest taki trochę koniec świata, gdzie nie ma żadnej drogi przejazdowej, więc nie można tutaj być przejazdem, trzeba przyjechać specjalnie. Jest to miejsce mało komercyjne, spokojne i jednak mocno broni się przed komercyjnością. To, że w pobliżu znajduje się Bieszczadzki Park Narodowy, że cała Zatwarnica jest w pobliżu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, powoduje, że i dużo terenów chronionych też jest, powoduje, że nie ma możliwości, żeby stworzyć jakieś takie duże kompleksy turystyczne. Aczkolwiek rzeczywiście jakieś takie pomysły ja często słyszę, się pojawiają. Wydaje mi się, że to by było z dużą szkodą dla Bieszczadów jednak, że głównym, najmocniejszym elementem i główną atrakcją Bieszczadów jest właśnie ten spokój, cisza i ten inny rytm. Jak tu wprowadzimy zbyt mocno rozbudowaną infrastrukturę, to po prostu zginie. No, staniemy się tacy sami jak cała masa innych miejsc na świecie.
4: Czyli Bieszczady nadal są taką oazą spokoju, takiego wytchnienia, takiego miejsca, gdzie można wyjechać, zapomnieć o wszystkim.
3: Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak i bardzo często prowadzimy też tutaj miejsca noclegowe, więc bardzo często jak rozmawiam z gośćmi, no to bardzo szybko to czują właśnie, że ten rytm jest zupełnie inny, sen jest zupełnie inny. Więc rzeczywiście bardzo, bardzo mocno to wpływa na samopoczucie, na odczuwanie.
4: Na koniec chciałem cię zapytać, dlaczego, bo są takie osoby, które nigdy nie były w Bieszczadach, dlaczego w Bieszczady dziś, w XXI wieku, warto przyjechać?
3: Chyba, ja jestem w ogóle zakochany w przyrodzie bieszczadzkiej, więc na pewno po to, żeby pobyć wśród tej przyrody tutaj i poczuć właśnie ten rytm, to inne tempo. My w ogóle, jeśli chodzi o to nasze miejsce, staramy się jak najmniej reklamować. Nie mamy żadnych jakichś krzykliwych szyldów. Jesteśmy trochę ukryci wśród roślinności. I to jest chyba właśnie istotą Bieszczadów, właśnie ten spokój, cisza, prowadzący do właśnie do jakiegoś natchnienia też, do przemyśleń, do zmiany trochę swojego podejścia do życia.
2: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Robert Jarecki, jeden z twórców kina Konkret.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: I jak zawsze o tej porze rozpoczyna się program, który nazywa się Pierwsza Kawa z RMF. To fajny napój do początek nowego dnia, ale także dla tych, którzy jeszcze trwają na posterunku z dnia poprzedniego. Marcin Jędrych, dzień dobry.

0: ten nocny czas w RMF FM. Wracamy teraz do tej wiadomości, która wczoraj się pojawiła i już w jakiś sposób układa polityczną rzeczywistość w Krakowie, czyli wybór nowego prezydenta. O szczegółach Piotr Sarak i Maciej Sołtys, Radia RMF 24.
1: Ponad dwa miesiące po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego zacznie się kampania wyborcza w stolicy Małopolski. Wreszcie, panie redaktorze?
2: Wreszcie.
1: Wreszcie. Maciej Sołtys razem ze mną w naszym krakowskim studiu. No dobrze, to powiedzmy, że w piątek premier ogłasza, kiedy są wybory, a kiedy krakowianie pójdą głosować. Policzyłeś to jakoś, Maciek?
2: Liczyłem, ale od razu mówię, powtarzam tutaj maksymę, którą nauczył mnie mój wykładowca z prawa cywilnego. Dobry prawnik nie mówi tak albo nie. Dobry prawnik mówi, to zależy. No i mamy pewien kłopot, bo są dwa przepisy, które trzeba wziąć pod uwagę. No i to jest chyba problem dla premiera.
3: W tej chwili jeszcze trwają konsultacje z Krajowym Biurem Wyborczym, bo taka jest wymagana procedura. W piątek wydam stosowne rozporządzenie o dacie wyborów prezydenckich w Krakowie. W ten piątek.
2: Tak dziś rano mówił Donald Tusk. No i mamy rozróżnienie, dwie sytuacje, które wynikają wprost z kodeksu wyborczego. Zasada ogólna, 90 dni, jeśli dochodzi do wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta i nie ma żadnego sporu sądowego, no to te przedterminowe wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 90 dni od wystąpienia przyczyny. No czyli referendum, tego majowego 24 maja, ale tutaj termin mija już za mniej więcej 4 tygodnie, więc raczej nikt nie pokusi się o taką interpretację przepisów, żeby ta kampania trwała dosłownie 4 tygodnie. Jest też wyjątek, czyli termin 60-dniowy. Jeżeli wygaśnięcie mandatu zostało zaskarżone do sądu, no to tutaj zastosowanie ma artykuł 474 kodeksu wyborczego. Wybory przedterminowe zarządza się i przeprowadza w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się wyroku sądu, który oddalił skargę. No i co to wszystko oznacza dla Krakowa? Jeżeli za punkt wyjścia przyjąć miniony wtorek, czyli oddalenie zażalenia w sprawie ostatniego protestu referendalnego, no to 60 dni upłynie nam 26 września. I to oznacza, że dzień głosowania powinien przypaść najpóźniej do tej daty. A ponieważ wybory odbywają się w niedzielę, no to realne daty to 30 sierpnia, 20 i kolejne wrześniowe trzy niedziele, czyli tam 6 i mniej więcej 20 września. No i z tej matematyki najprawdopodobniej wynika to, że pierwsza tura wyborów w Krakowie 20 września, a ewentualna druga, jeśli będzie taka konieczność, odbędzie się 4 października. Tak to wyliczyłem.
1: Zgubiłem się, powiem ci trochę.
2: Wiem, mniej więcej.
1: Przy drugiej cyfrze przed nawiasem.
2: Wiem. Musisz to wyciągnąć właśnie przed nawias wszystko.
1: No dobrze, to teraz będziemy liczyć dalej,
2: bo rozumiem,
1: że musimy sobie policzyć, kto wystartuje w tym wyścigu, a to wcale nie jest prosta matematyka.
2: Tak, 14 kandydatów mniej więcej, to między innymi były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, Bartosz Bochończak z Konfederacji, Michał Drewnicki z PiSu, jeden z inicjatorów referendum, w którym odwołano prezydenta miasta, czyli Jan Hoffman. Mamy Konfederację Korony Polskiej i Michała Klimka, Aleksandrę Owce z Partii Razem, Monikę Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej, Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej, Martę Ratuszyńską z Ugrupowania Dobry Radom, celebrytkę Mariannę Schreiber, Grażynę Zofię Świat z Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski i byłego radnego Krakowa Łukasza Wantucha.
1: Ale kogoś tu nie ma?
2: Tak, nie zadeklarował się natomiast cały czas Łukasz Gibała, szef Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. No tutaj mówi się, że to jest taki lider tego wyścigu, który może rzeczywiście wygrać i to według niektórych sondaży nawet ma szansę na wygraną w pierwszej turze. No i też nie wiadomo, co zrobi Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie, nowe stowarzyszenie Rozwój Plus. Ja pytałem o to wczoraj jednego z politologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, no i profesor Marek Bankowicz powiedział mi, że jeśli Mateusz Morawiecki nie wystawi swojego kandydata w wyborach w Krakowie, no to byłaby to oznaka pewnej słabości, bo te wybory będą takim poligonem i takim testem sprawczości politycznej przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.
1: No na razie do tych wyborów jeszcze troszkę zostało. Jeszcze do tej kampanii wyborczej też.
2: No ale
1: zostało.
2: To będzie może taka trochę karta przetargowa. Ten Mateusz Morawiecki może, nawet jeśli ten kandydat nie wygra, no to jeśli uzyska dobry wynik, no to Mateusz Morawiecki może powiedzieć, hej, zobaczcie, jak dobrze nam poszło, może to przełoży się na wybory parlamentarne.
1: Ale wiesz co, Maciek, to chyba dobrze, że bardziej o wakacjach myślą krakowianie niż o polityce.
2: To na pewno. To jak rozmawiam i przeprowadzam jakieś sądy na ulicy, to zazwyczaj jeśli są to sądy polityczne, to ci krakowianie raczej są po prostu zmęczeni tym politycznym tematem i myślą o wakacjach.
1: Maciej Sołtys, pięknie dziękujemy w Radiu RMF 24.
2: Dziękuję.
4: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF 24.

3:30 to takie lekko uspokajające jeszcze bity na ten nocny czas w towarzystwie RMF. Tu oczywiście program Pierwsza Kawa. Ja za chwilę pierwszą kawę wypiję, ale w międzyczasie jeszcze zaproponuję wam kilka utworów, które powinny was w tym czasie dobrze nastroić. Atomic Kitten to fajny zespół, który miał swoje największe sukcesy na przełomie XX i XXI wieku, a teraz nie tylko jest teraz.

0: W programie Pierwsza Kawa z RMF, jak zawsze, jesteśmy na bieżąco z tematami i faktami, o których warto wiedzieć nawet o takiej porze jak teraz, czyli o 3:36. Mateusz Bożek, studio. Dzień dobry ponownie.
1: Jestem. No, nie wiem, czy taki dzień dobry.
0: No właśnie, tu chodzi o ten rynek paliw, bo masz tutaj informacje, które no niestety nie są najlepsze.
1: Nie są najlepsze. Jeśli liczyliście na obniżki cen na stacjach paliw w najbliższym czasie, to niestety muszę was zmartwić. Po kilku dniach przerwy Stany Zjednoczone wznowiły ataki na Iran. Już wczoraj prezydent Donald Trump groził, że wznowi uderzenia w odpowiedzi na irańskie ataki na wojska Stanów Zjednoczonych, które stacjonują w regionie Bliskiego Wschodu. No, cały czas jednak eskalacja, a nie deeskalacja, no
0: tak,
1: niestety.
0: Czyli to oznacza, że na stacjach paliw dalej będzie w okolicy 8 zł za litr benzyny czy diesla. Ja już takie kwoty, niestety muszę z przykrością to powiedzieć, widziałem na stacjach.
1: Potwierdzam, może tak być, może tak zostać. Ropa naftowa co prawda na światowych rynkach ostatnio taniała, ale już wtedy ekonomiści ostrzegali, że to może się zmienić, jeśli rozmowy USA z Iranem nie przyniosą rezultatu. Donald Trump dlatego wstrzymał te ataki, bo chciał dać szansę dyplomacji. No tak. Niestety to nie dało żadnego skutku.
0: No właśnie.
1: Dobra wiadomość jest taka natomiast, że premier już wcześniej zapowiedział możliwy powrót cen maksymalnych.
0: Czyli tej słynnego CPN.
1: Paliwa. Dokładnie tak. Jednak jeśli zostanie ten CPN wprowadzony, to ta obniżka będzie no raczej na ostatnie 2 tygodnie wakacji na czas powrotów, chyba że coś się jeszcze po drodze zmieni, ale taka tak. jest zapowiedź na teraz.
0: Czyli na ostatnie 2 tygodnie wakacji, czyli patrząc w kalendarz, to najwcześniej za 2 lub 3 tygodnie, to jeszcze
1: dokładnie
0: chwila.
1: Dokładnie tak, to jeszcze chwila. Nie wiemy, co będzie jeszcze po drodze.
0: O, u nas najnowsze fakty już za 22 minuty o 4:00. Do usłyszenia.

Pierwsza kawa z RMF. U nas 11 minut brakuje do godziny 4:15. Kolejne fakta, w nich między innymi o utrudnieniach na drodze krajowej nr 24 oraz także o tym, że szykuje się muzyczna przygoda dla fanów Prince'a na nowojorskim Broadway'u.

0: Jak okazje, to gorący jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.

0: To już jest ten czas, bo dochodzi godzina czwarta, zatem mamy najnowsze fakty. Wszystkie najważniejsze informacje zebrał i przedstawi RMF FM Mateusz Bożek.
1: Trzy osoby zginęły, pięć jest rannych. To najnowszy bilans tragicznego wypadku na Krajowej 24 w Wielkopolsce. W Sejmie pojawi się nowy klub parlamentarny. Chcą go politycy popierający Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. W faktach także wieści z eliminacji do Ligi Mistrzów. Niestety, Lech Poznań i Górnik Zabrze żegnają się z marzeniami o awans. Do trzech wzrosła liczba zabitych w wypadku na drodze krajowej nr 24 w Wielkopolsce. Przypomnę, w Kamionnej czołowo zderzyły się dwa samochody. Oprócz ofiar śmiertelnych aż pięć osób jest rannych. Droga w tej chwili jest zablokowana w kierunku Poznania. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi. Do marszałka Sejmu wpłynął wniosek polityków związanych z Mateuszem Morawieckim w sprawie utworzenia klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Składa się on z 40 posłów i senatora. Były premier mówił, że w ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek.
2: Ci prawdziwi rozłamowcy, ci intryganci będą cały czas w ten sposób postępowali. Oni chcą tak działać, żebyśmy my zajmowali się sami sobą. Dlaczego? Bo tak naprawdę grają na naszą porażkę, bo wiedzą, że jeśli będzie porażka Prawa i Sprawiedliwości, to oni przejmą tę partię.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości, komentujący działania przedstawicieli Stowarzyszenia Rozwój Plus, mówią o zdradzie.
3: Najsmutniejsze jest to, że zdrada dlatego tak boli, ponieważ nigdy nie pochodzi ona od wrogów, tylko od osób, którym dotychczas się ufało.
1: Powiedział rzecznik partii Rafał Bochenek. Przypomnę, że Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszenia o charakterze politycznym, albo złożyły je na niewłaściwym formularzu. Sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. Uwaga turyści, dzisiaj w Tatrach zostanie zamknięty bardzo ważny szlak turystyczny prowadzący z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz. Nie będzie można więc wejść na tę przełęcz z Doliny Pięciu Stawów Polskich, ani przejść tamtędy z Hali Gąsienicowej do Doliny Pięciu Stawów. Chodzi o bezpieczeństwo turystów, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Wykonawca, który będzie wymieniał łańcuchy na szlaku z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz, poprosił nas o zamknięcie szlaku z uwagi na to, że prowadzone prace mogą być niebezpieczne. Jest to wysokogórski teren. Te łańcuchy są ciężkie. Jest to taki szlak, który przebiega częściowo za kosami. W związku z tym zdecydowaliśmy się na zamknięcie szlaku. Wejście od Zawratu i na Kozią Przełęcz od strony Hali Gąsienicowej jest otwarte.
1: Z Martą Mazik z TPN-u rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
5: Fakty prosto z kina w RMF FM.
1: Purpurowy deszcz trafi na nowojorski Broadway. Kult

0: Nowy film Prince'a doczeka się musicalowej adaptacji. Czym wyróżni się nowa wersja Purple Rain? To wyjaśni Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
1: Nowa inscenizacja przeniesie widzów do Minneapolis z 1984 roku. To miasto, z którym nieżyjący muzyk był związany przez całe życie. Bohaterem jest młody artysta, znany jako The Kid, który próbuje poprowadzić swój zespół do sukcesu, a widzowie usłyszą w tym musicalu ponad 20 utworów Prince'a, w tym When Doves Cry, I Would Die For You, czy tytułowy Purple Rain. Nad muzyczną stroną czuwają wieloletni współpracownicy Prince'a. Oficjalna premiera w kwietniu przyszłego roku.
0: Polskie kluby żegnają się z marzeniami o Lidze Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji odpadły Lech Poznań i Górnik Zabrze. Mistrzowie Polski przegrali 2 mecze z duńskim Orhus, a Zabrzanie okazali się słabsi od tureckiego Fenerbahce. Obie drużyny nie kończą jednak europejskiej przygody. Jeszcze w tym sezonie powalczą o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Miejmy nadzieję, że z lepszym skutkiem. W sierpniu do Hiszpanii polecą polscy strażacy z grupy Ground Forest Firefighting. To specjaliści od gaszenia pożarów lasów z ziemi, bez użycia pojazdów, działająca w trudnym terenie i wymagających warunkach. O ich wyposażeniu i zadaniach reporter RMF FM Maciej Sołtys rozmawiał z kapitanem Hubertem Ciepłym, rzecznikiem małopolskich strażaków.
2: Strażacy z Polski lecą do Hiszpanii, najprawdopodobniej w związku z trudną sytuacją pożarową. Co my tam będziemy wysyłać i kogo?
3: Przede wszystkim 105 polskich strażaków Państwowej Straży Pożarnej od 1 do 30 sierpnia będzie pełniło służbę właśnie w Hiszpanii. Będzie to moduł GFFF, czyli Grand Forest Firefighting. Możemy tutaj powiedzieć, że to są specjalnie wyszkoleni strażacy, którzy mają sprzęt, którzy mają doświadczenie, którzy mają specjalne szkolenia. Są to strażacy, którzy będą mogli dojść w ciężkie tereny leśne, właśnie przy użyciu chociażby sprzętu podręcznego, hydronetek, i tam możemy być dysponowani, żeby ugasić takie pożary lasów. Od 1 sierpnia 105 strażaków, będą oni podzieleni na 3 grupy. Po 35 strażaków w każdej grupie, w 3 turach będzie stacjonowało w Hiszpanii. I to jest taki cel tego wyjazdu. No i Polska ma takie 2 moduły. Jeżeli chodzi o gaszenie pożarów, i te 2 moduły wchodzą w unijny mechanizm ochrony ludności, czyli jesteśmy zgłoszeni, żeby pomagać innym państwom. I jeden z tych modułów, właśnie GFFF, będzie dysponowany i już za kilka dni będzie w Hiszpanii.
2: Dobra, ale mamy jeszcze 2. moduł, który też jest wyspecjalizowany w zakresie pożarów lasów.
3: Tak, to jest moduł bardzo podobny, też GFFV, ale dodaję... Też GFFF, ale dodajemy końcówkę V, czyli z użyciem pojazdów Grand Forest Firefighting with Vehicles. I ten moduł jest skomponowany z 6 województw. Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin i Wrocław. I z tych województw tworzymy miesięczne dyżury. 3 z nich każdego miesiąca pełnią dyżury i są zgłoszeni do unijnego mechanizmu ochrony ludności. Taki moduł ma gotowość wyjazdu do 6 godzin, około 100 strażaków plus pojazdy. I taki moduł był chociażby dysponowany ostatnio do Grecji, gdzie samochody zebrały się w jednej bazie koncentracji, dowództwo, później zespół logistyczny, zespół operacyjny, około 100 strażaków plus pojazdy i na kołach jedziemy, żeby pomagać innym państwom. Natomiast do Hiszpanii to są strażacy, którzy będą przetransportowani samolotem, bo to jest najszybszy środek transportu i będą mieć tylko sprzęt taki podręczny, spakowany w skrzyniach i również swoje ubranie specjalne do gaszenia takich pożarów. To się tylko i wyłącznie tym różni. Natomiast moduł ten z tymi pojazdami, mamy to też podzielone na 3 części w Polsce, że na zachód południe i wschód, bo możemy być dysponowani na różne kierunki świata. Dlatego są też te województwa wybrane, żeby jak najszybciej móc strażaków wysłać na dany rejon, gdzie jest zagrożenie.
2: Czy ci strażacy, którzy służą w tych modułach, to są strażacy, którzy na co dzień też walczą z pożarami, czy to są strażacy, którzy pełnią tylko dyżury i walczą z pożarami tylko lasu?
3: To jest taka dodatkowa nasza funkcja. Naszym głównym priorytetem jest ratowanie życia ludzkiego i zagrożonego mienia i ci strażacy pracują w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Natomiast dodatkiem do tego wszystkiego jest właśnie też przynależność do tych modułów. Musimy mieć dodatkowe szczepienia, musimy przechodzić szkolenia, recertyfikacje, chociażby taki moduł co 5 lat przechodzi główne recertyfikacje, czy mamy sprzęt, gdzie Unia tego wymaga, czy mamy też szkolenia dodatkowe, więc taka gotowość operacyjna z naszej strony jest cały czas sprawdzana i my te moduły cały czas doposażamy w odpowiednie sprzęty. No dlatego są te moduły w Polsce bardzo dobrze rozwinięte. To nie jest tylko ten moduł, bo mamy jeszcze też inne moduły, które są też dysponowane na cały świat, chociażby moduł USAR Poland, gdzie strażacy wyjeżdżają i są to inni strażacy niż właśnie w tych modułach do gaszenia lasów. To są strażacy do ratowania życia ludzkiego przy trzęsieniach ziemi. Są też moduły do powodzi, więc mamy naprawdę kilka różnych wariantów, natomiast teraz będzie wykorzystywany moduł GFFF, czyli strażacy, którzy będą przetransportowani samolotem do Hiszpanii.
2: Jak wygląda szkolenie takich strażaków? Znaczy, na czym oni się skupiają?
3: Jeżeli chodzi o gaszenie pożarów lasów, jest to specyfika bardzo ciężka, bo wszystko zależy od temperatury, od warunków wiecznych. Natomiast my tutaj w tych modułach staramy się symulować takie pożary i jeżeli mamy takie ćwiczenia, to też używamy ognia, czyli podpalamy tą ściółkę taką, która może być właśnie przy faktycznych pożarach niekontrolowanych. Natomiast my, jeżeli podpalamy, to już mamy pożar kontrolowany. I uczymy się, jak taki pożar się zachowuje, jak się zachowuje przy warunkach wiecznych. Też podsycamy tym powietrzem z różnych stron. No i przy użyciu takiego sprzętu, jak każdy z nas ma w ogrodzie. Próbujemy ten pożar kontrolować, próbujemy go ugasić, próbujemy robić pasy oddzielające. Używamy hydronetek. Jest to taki sprzęt, który mamy też na sobie, na plecach i przy użyciu delikatnego pociągnięcia wajchą, czy przy użyciu delikatnego podciśnienia możemy podać wodę. I nie trzeba mieć żadnych węży do tego, po prostu mamy 10, 12 czy 15 litrów na sobie takiej wody. To jest taki podręczny zraszacz, gdzie używamy i właśnie w strażacy pracują zawsze w rocie, czyli zawsze jest nas dwóch. No jeżeli mamy jakiś tam odcinek lasu, gdzie tylko i wyłącznie gdzieś się tak delikatnie podpala czy tli, no to przy użyciu chociażby takiego sprzętu możemy dojść w trudno dostępne tereny, gdzie samochody nie dojadą, gdzie węży nie doprowadzimy naszych tłocznych i nie mamy możliwości użycia tych węży i prądownicy, więc przy pomocy takich hydronetek z wodą wchodzimy w zagłębienia lasu i po prostu działamy.
2: Czym jeszcze działacie? Znaczy macie na przykład, nie wiem, piły do cięcia drewna, żeby gdzieś ten las przerzedzić?
3: Tak, to też są piły do cięcia drewna. To też jest cały zespół logistyczny, bo tak jeden z tych modułów, no to musi być samowystarczalny. Gdy używamy pojazdów, czyli ten moduł główny, który jest, no to mamy zespół logistyczny, gdzie mamy chociażby swoje kabiny prysznicowe, możliwości skorzystania z toalet, więc tutaj ten moduł jest samowystarczalny, rozbijamy obozowisko, namioty i nic więcej nie potrzebujemy, nawet mamy swoje jedzenie. Natomiast przy tym module troszeczkę niższym, czyli bez użycia pojazdów, no to działamy tylko i wyłącznie siłą ludzką, ale też takim sprzętem podręcznym, szybkim sprzętem podręcznym, gdzie możemy pomóc, żeby ten ogień po prostu się nie przedostawał na inne rejony leśne.
2: Czy to, że my mamy takie moduły, to jest coś niezwykłego w kontekście Europy, czy inne państwa też takie moduły mają?
3: Inne państwa też mają takie moduły i my poszliśmy też w kierunku tworzenia takich modułów kilka lat temu. W 2023 roku zapoczątkowano moduł GFFF, czyli bez użycia tych ciężkich pojazdów, tylko zwykły strażak z sprzętem podręcznym. podręcznym, ale teraz już mamy tak to rozwinięte w Polsce przez te 3 lata, że z 7 województw strażacy tworzą ten moduł i są specjalne szkolenia, są ćwiczenia nie tylko teoretyczne, że siedzimy i uczymy się, jak ten ogień może się zachowywać, bo to jest też bardzo ważne przy teorii, ale ogólnie stawiamy na praktykę. Więc przy użyciu sprzętu i siły fizycznej pracujemy w lesie, pracujemy pod lasem, pracujemy na terenach właśnie takich leśnych i właśnie teraz w lecie takie ćwiczenia się praktycznie wszędzie odbywały, gdzie te moduły powstały w Polsce.
0: Usłyszał reporter RMF FM Maciej Sołtys od Huberta Ciepłego, rzecznika małopolskich strażaków.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu program Pierwsza Kawa z RMF. Wszystkich pozdrawiamy, życzymy dobrego odbioru oraz dobrego startu w nowy dzień, ewentualnie dobrego odpoczynku, jeśli ten dzień dopiero się kończy. U nas 13 minut po godzinie 4:00, będzie Zalewski, będzie Mrozu, a teraz słynny przebój grupy Alphaville zatytułowany Big in Japan.

0: że symboliczny utwór nie ma miejsca jak doma w naszym programie, jak zawsze. Teraz już 24 minuty po godzinie 4. Aktualne tematy, tym razem coś, co dotyczy pogody, bo przed chwilą patrzyłem na mapy, no i znowu robi się gorąco. Mateusz Bożek
1: będzie gorąco, będzie gorąco, zgadza się, upały dadzą się jeszcze nam we znaki. Termometry dzisiaj na zachodzie kraju mogą pokazać nawet 36 stopni dla tej części kraju. Wysoko, prawda?
0: Tak, to ja bardzo pamiętam wysoko. Taką temperaturę ostatni raz chyba pod koniec czerwca, że też było wtedy bardzo gorąco i wtedy tak temperatura była bliska temperatury ciała.
1: Tak, no i teraz będziemy mieć powtórkę. Dla zachodu, dla zachodniej części kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia przed upałami. Dotyczy to konkretniej rzeczy biorąc pasa od Zielonej Góry po Wrocław, czyli Lubuskie i Dolny Śląsk. W pozostałych regionach no, będzie niewiele chłodniej tak naprawdę, z reguły około 30 stopni.
0: No i w kolejnych dniach też taka temperatura, jak długo musimy wytrzymać z tym?
1: Będzie ciepło w kolejnych dniach, a to jeszcze nie koniec, bo do wysokich temperatur dołączą jeszcze burze.
0: Świetnie,
1: dokładnie. Tak, o tym gdzie i kiedy to powiem w najbliższych faktach o 5.
0: Zapraszam zatem do pozostania z RMF. Tu program Pierwsza Kawa. Wypijcie kawę, posłuchajcie najlepszej muzyki pod słońcem i bądźcie z nami. Do usłyszenia, Mateusz.

ważny komunikat dla nocnych albo porannych podróżników, w zależności od tego, czy ktoś jeszcze trwa w podróży, czy też właśnie ją zaczyna. Dzisiaj będziecie mieli naprawdę dobre warunki do jazdy, bo nie przewiduje się jakichś większych utrudnień, jeśli chodzi o pogodę. No poza tym, że będzie gorąco, ale to o tym już słyszeliśmy, więc jedźcie bezpiecznie i nie przekraczajcie dozwolonej prędkości, bo dzięki temu dłużej pojedziecie z RMF i łapiecie fajne kawałki. Na przykład ten, to ta słynna Dracula. O, jak się przy tym świetnie prowadzi. Ja już to testowałem. Próbujcie i wy.

muzyczne dialogi pomiędzy artystami to jest to, co lubimy bardzo. KN i Ewa Farna w utworze Echa. Tu proszę, kolejna taka propozycja. Garrix i Sheeran w nagraniu Repeat It.

czym żyje świat w czwartkowy poranek 30 lipca 2026 roku. O tym dowiecie się już niebawem w faktach. Będzie m.in. o Prowansji w Pieninach, ale także o tym, że będzie gorąco. Bardzo gorąco. To już za 10 minut. Piąta w RMF FM.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Z RMF FM zawsze warto być na bieżąco, dlatego zachęcam do wysłuchania nowych faktów o godzinie 5. Najważniejsze informacje przedstawia Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od pilnej informacji ze wschodniej Polski. Mieszkańców tej części kraju obudziły w nocy syreny alarmowe. W faktach ostrzegamy też przed upałami. Termometry niemal w całej Polsce pokażą dziś ponad 30 stopni. W faktach zajrzymy też do Szczawnicy, która zamieniła się we francuską Prowansję. Dźwięk syren alarmowych obudził przed 4 rano mieszkańców wschodniej Polski. Alarm słyszany był m.in. w Lublinie. Rzecznik wojewody potwierdza nam, że alarm był uruchomiony na polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z możliwymi zagrożeniami z powietrza. Nie ogłoszono go tylko w północnej części Lubelszczyzny. Po 4 rano alarm został odwołany. Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu dyżurnych myśliwców w związku z uderzeniami Rosji na terenie Ukrainy. Do Polski wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla niemal całego kraju, z wyjątkiem regionów na północnym wschodzie i południu. Najgoręcej będzie na zachodzie, nawet 36 stopni. W pozostałej części Polski, z wyjątkiem Warmii i Mazur oraz Podlasia, na termometrach od 30 do 34 kresek. Noc z czwartku na piątek też nie pozwoli odetchnąć od gorąca. W wielu regionach będzie powyżej 20 stopni. W kolejnych dniach do upałów dołączą też burze.
2: Jeśli chodzi o to, co czeka nas w piątek, to istnieje ryzyko wystąpienia burz z opadami do około 20 mm i porywem wiatru do około 70 km na godzinę.
1: Mówi nam synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW. W sobotę nie będzie padać tylko na południowym zachodzie. Poza tym nadal gorąco, do 35 stopni na Podkarpaciu. Muzyczny świat pogrążony w smutku po tragicznej śmierci Glena Hansarda. Irlandzki wokalista zginął w wypadku motocyklowym na obrzeżach Dublina. W 2008 roku zdobył Oscara za utwór Falling Slowly.

0: to była najlepsza piosenka oryginalna. Znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Once. Hazard był wokalistą i założycielem zespołu rockowego The Frames. Miał 56 lat.
1: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
0: Niemcy chcą wykorzystać sztuczną inteligencję do rozpatrywania wniosków o azyl i wizy. AI ma pomagać urzędnikom analizować dokumenty, wykrywać nieścisłości i przyspieszać procedury. Ostateczne decyzje nadal będą jednak należeć do ludzi. Projekt ustawy przyjął już niemiecki rząd. Szczawnica. Uzdrowisko na południu Małopolski ma kolejną atrakcję. Przypomina ona francuską Prowansję, a nie pieniny. Powstało tam bowiem lawendowe wzgórze. Barbara i Mariusz pomysł przywieźli z wakacji na chorwackiej wyspie Hvar i mają już sporą plantację.
2: No już jest około 8 tysięcy, dokładnej liczby nie zdradzam, ale jest około 8 tysięcy, a zaczęło się od 10 krzaczków.
3: No, indywidualnością jest tutaj lawenda Edelweiss. Jest to bardzo wysoka lawenda biała. Bardzo fajną lawendą jest też Grosso, który jest właśnie na plantacjach w Prowansji i wszędzie w takich większych plantacjach, to ona tutaj dominuje u nas też. Przeznaczona jest na olejki przede wszystkim. I jest jeszcze Hitkot, który jest bardzo mocno kulinarny. Tutaj wykorzystujemy go kulinarnie do lodów, lemoniady. Wszystko to, co związane z jedzeniem, właśnie tutaj jest wykorzystywane z naszego Hitkota.
0: Nic tylko oglądać. Lekarze i naukowcy nieustannie powtarzają nam, że powinniśmy się jak najwięcej ruszać. O potrzebie aktywności fizycznej mówimy też często w faktach. Od naukowców dowiadujemy się jednak, że niektóre aktywności fizyczne są lepsze. O szczegółach Grzegorz Jasiński.
4: Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje dla zdrowia od 150 do 300 minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności tygodniowo. Najnowsze brytyjskie badania pokazują, że jedna nieprzerwana sesja ruchu, na przykład 15-minutowy intensywny spacer,

0: przynosi jednak znacznie większe korzyści w zapobieganiu demencji, depresji czy stanom lękowym niż suma krótszych, rozproszonych aktywności w ciągu dnia. Na podstawie analizy stanu zdrowia i aktywności 66 tysięcy osób ustalono, że taki optymalny efekt ochronny dla naszego zdrowia psychicznego przynosiło 36 minut nieprzerwanej, energicznej aktywności dziennie.
1: To oznacza, że taki 2,5-kilometrowy codzienny spacer może zdziałać cuda.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Zachęcam zatem z taką właśnie myślą wejść w nowy dzień, 30 lipca 2026 roku, czwartek. Może spacer, może przebieżka, może jeszcze coś innego, co zapewni wam fajną aktywność fizyczną przez najbliższe minuty i godziny. A jeśli lubicie ćwiczyć przy muzyce, no to ja wam to zagwarantuję. Tu Marcin Jędrych, dzień dobry. 21 Pilots właśnie teraz do porannego joggingu.

wymagający utwór dla tych, którzy naprawdę chcą ćwiczyć. To Human i kawałek zatytułowany Polskie. Tutaj ważne informacje na początek nowego dnia. Jeśli właśnie się budzicie, planujecie dzisiaj różne swoje aktywności i ewentualnie jakieś inne sprawy, no to przypominam, że dziś Międzynarodowy Dzień Przyjaźni oraz, co ważne, również Dzień Sernika. To wydaje mi się, że można byłoby połączyć, bo przyjaźń i sernik, no to są takie historie, które naprawdę bardzo łatwo poskładać razem. Więc życzę Wam dobrej przyjaźni z sernikiem i udanego dnia. Niech będzie słodko, a jeśli ktoś nie przepada za rodzynkami w serniku, no to właśnie niech ten dzień będzie bez takich niespodziewanych rodzynków. U nas 18 minut po 5.

0: Za chwilę będzie 5:30, a zatem w RMF FM, w programie Pierwsza Kawa z RMF. Tematy, o których będziemy dziś mówić w ciągu dnia, o czym powinniśmy wiedzieć, o tym Mateusz Bożek teraz.
1: Zgadza się, dokładnie.
0: O czym będziemy dzisiaj informować naszych słuchaczy?
1: O poranku w faktach na pewno zajmiemy się sprawą uruchomienia syren alarmowych we wschodniej części kraju. Już informowaliśmy o tym faktach. Uruchomiono go na polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z możliwym zagrożeniem z powietrza. Ja tylko przypomnę, że Rosjanie w nocy przeprowadzili zmasowany atak na Ukrainę. Na dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych z kolei informowało o tym, że poderwało prewencyjnie polskie myśliwce.
0: Tak, to było chyba o 3:50, kiedy te syreny zawyły. O tym będziemy
1: wracać.
0: W faktach, ale też, no jak zawsze, będzie polska polityka. Ta polityka, bo tutaj też się dużo dzieje.
1: Tutaj też się dużo dzieje, jest gorąco. Takim tematem głównym będzie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, który został formalnie już zgłoszony w Sejmie jako klub parlamentarny, ale nie tylko polityką człowiek żyje, będzie też sport, będzie Liga Mistrzów.
0: A niestety, właściwie już bez nas, legalnie.
1: Już niestety bez nas, no bo nie zobaczymy w niej ani Lecha Poznań, ani Górnika Zabrze, ale na koniec myślę, że dobra informacja, to nie będzie koniec dla tych drużyn tej europejskiej przygody.
0: Tak, mają szansę jeszcze w Lidze Europy, a zatem dziękuję na teraz. Mateusz Bożek, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A nowe fakty u nas już za pół godziny, o 6:00.

0: progresywny rytm z lat 90. na początek nowego dnia od doktora Albana. Sing Hallelujah, tego wam życzę, żeby wam pięknie minął ten dzień i już niebawem program Wstawaj Szkoda Lata i Przemysław Skowron, a za dzisiejsze spotkanie dziękuję Marcin Jędrych. Do usłyszenia.
1: Reklama. Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
2: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Byle do lata.
4: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
5: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
3: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Po reklamie.
7: Z RMF FM najlepiej.

No, jak oni ładnie potrafią tutaj troszeczkę zanucić, zakołysać się, zagrać i zaśpiewać, ale to jest Black Eyed Peas i to jest najlepsza muzyka i to jest RMF FM i to jest Wstawa i Szkoda Lata, to tu się muszą dziać rzeczy magiczne i antenowo zaczarowane. Dodatkowo 30 lipca czeka na was za oknami. Mamy czwartek, mamy Dzień Przyjaźni i mamy Dzień Sernika. Serniczek, sernikunio, i to jest jakiś pomysł na dzisiaj. To jest podpowiedź, to jest myśl, to jest idea. Dzień sernika, mówimy dzień dobry, cześć. Przemysław Skowron, kłaniam się. Ja się

0: już prawie szósta na naszych zegarach, co to oznacza, że mamy dla was w tym momencie fakty. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski w studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku. Niespokojny poranek. Syreny alarmowe zawyły nad ranem na terenie niemal całego województwa lubelskiego.
2: System wczesnego ostrzegania uruchomiono z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę.
1: Po czwartej ten alarm odwołano, a w Sejmie nowa polityczna formacja.
2: Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub. W nim 40 posłów i jeden senator.
1: Liga Mistrzów znów nie dla polskich klubów.
2: Lech Poznań i Górnik Zabrze żegnają się z marzeniami o tych rozgrywkach. Około 10 minut trwał w Lublinie alarm powietrzny.
1: Odrębne ostrzeżenie dla ludności otrzymali mieszkańcy w większości powiatów lubelszczyzny.
2: Alert ogłoszono w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę.
1: Krzysztof Zasada, o poranku razem z nami w Faktach RMF FM. Dzień dobry, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
1: O której zabrzmiały syreny?
3: W Lublinie sygnały ostrzegawcze uruchomiono mniej więcej o 3:50. Sygnał odwołania alarmu zabrzmiał natomiast około 4:00. Natomiast w poszczególnych powiatach te terminy mogą się nieznacznie różnić. Ostrzeżenie nie objęło jedynie północy województwa. Jak mówił rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz, syrenę uruchomiono na polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wydanego dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dla powiatowych centrów w związku z możliwym zagrożeniem z powietrza. Co ten alarm oznaczał?
4: Sygnał oznacza: pozostań w domu, słuchaj komunikatów służb, śledź oficjalne kanały informacyjne naszych urzędów, służb mundurowych, ale także Wojska Polskiego.
3: Jak dodał rzecznik, przez całą noc nad województwem działało natowskie lotnictwo w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. Na polecenie Dowództwa Operacyjnego Rozwojów Sił Zbrojnych poderwano m.in. myśliwce. Samoloty nie wróciły jeszcze do baz.
2: Wiemy, że w wyniku uderzeń rosyjskich rakiet balistycznych na Ukrainie zginęło co najmniej 7 osób.
1: W tej chwili trwa akcja ratunkowa we Lwowie. Tam osoby uwięzione są pod gruzami zniszczonego budynku. Rannych w tej chwili według ukraińskiej służb jest co najmniej 15 osób.
2: W Sejmie powstanie nowy klub parlamentarny.
1: A zakłada go były premier Mateusz Morawiecki. W skład tego klubu wejdzie grupa 40 posłów i jeden senator.
2: O nowej politycznej rzeczywistości w parlamencie reporter RMF FM Jakub Rybski.
5: Chociaż politycy Rozwoju Plus nie są już w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, to wciąż formalnie są częścią partii Jarosława Kaczyńskiego. Decyzję o ich usunięciu z ugrupowania podejmie już rzecznik dyscyplinarny PiSu, czyli Karol Karski, ale to może wydarzyć się nawet za kilka miesięcy.
6: Ci prawdziwi rozłamowcy wśród tych intrygantów pewnie doprowadzą do swego, ale my w tę grę, gierkę, w ten Sejm ptasi nie chcemy się wpisywać.
5: Powiedział Mateusz Morawiecki, prezes Rozwoju Plus. Politycy Prawa i Sprawiedliwości swoich byłych już kolegów nazywają zdrajcami.
7: Najsmutniejsze jest to, że zdrada dlatego tak boli, ponieważ nigdy nie pochodzi ona od wrogów, tylko od osób, którym dotychczas się ufało. W związku z tym przykre to jest to, co robi pan Mateusz Morawiecki.
5: Mówił rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Z moich informacji wynika, że do klubu parlamentarnego Rozwój Plus ma dołączyć jeszcze co najmniej 4 posłów Prawa i Sprawiedliwości.
8: Polityka w faktach RMF FM.
1: W niedzielę 27 września mają się odbyć przedterminowe wybory prezydenta Krakowa.
2: Wczoraj na rządowych stronach pojawił się projekt rozporządzenia premiera w tej sprawie.
1: A w porannych faktach teraz krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co jeszcze wiadomo w sprawie tych wyborów?
9: Poznaliśmy m.in. planowany kalendarz wyborczy, a z niego wynika, że utworzenie i zgłoszenie komitetu powinno nastąpić do 17 sierpnia. Do 3 września potencjalni kandydaci będą mieli czas na zgłoszenie się do Miejskiej Komisji Wyborczej. Sama kampania potrwa do piątku 25 września. To jest na razie projekt rozporządzenia premiera, który teraz trafi do konsultacji i opiniowania. Ja tylko przypomnę, że 24 maja w referendum mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego. We wtorek sąd apelacyjny w Krakowie oddalił zażalenie w sprawie ostatniego protestu referendalnego, co otworzyło drogę do wyznaczenia daty przedterminowych wyborów.
1: Liga Mistrzów, niestety, znowu nie dla Polski, chociaż do eliminacji przystąpiły aż 2 kluby ekstraklasy, to Lech Poznań i Górnik Zabrze wyłożyły się już na pierwszej przeszkodzie.
2: Kompromitująco wypadł mistrz Polski. Lech mimo 3-bramkowej zaliczki w pierwszym meczu odpadł po rzutach karnych z duńskim Orchus.
1: A w faktach o poranku Wojciech Marczyk.
10: Tak jest, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witamy. Wojtku, no to po kolei, bo to w jaki sposób Lech żegnał się z eliminacjami Ligi Mistrzów wydaje się aż nieprawdopodobne.
10: I jest to pierwszy przypadek w historii, gdy zespół, który po wyjazdowym meczu miał 3 bramki przewagi, odpadł w eliminacjach Ligi Mistrzów. Po 90 minutach Lech przegrywał już 0-3. Na początku dogrywki nadzieję dało trafienie Jagiełły. Goście jednak trafili jeszcze raz do siatki i potrzebne były karne, a w nich

0: Więcej zimnej krwi zachowali piłkarze mistrza Danii. Zupełnie inaczej było wczoraj w Zabrzu, gdzie kibice opuszczali stadion dumni ze swojej drużyny. Mimo że Górnik odpadł po wyjazdowej porażce 0-1 i remisie u siebie 1-1, to wczoraj w wielu momentach meczu z Fenerbahce dominował.
1: Grali na utrzymania po 60 minucie. Myślę, że możemy być dumni od siebie, ale wynik jest nie dla nas.
0: Mówił po spotkaniu pomocnik Górnika Maksym Chłań. Lech i Górnik powalczą teraz w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy.
2: 35 podejść, tylko 3 sukcesy polskich klubów w Lidze Mistrzów. Dwukrotnie dokonała tego Legia Warszawa, raz Widzew Łódź i na razie kolejny, 10. rok. Poczekamy.
3: Czekamy i zbieramy informacje na temat uruchomionego w nocy przed 4 systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie niemal całej Lubelszczyzny.
2: W Lublinie, przypominamy, syreny zawyły około 3.50. Po kilku minutach ten alarm został odwołany zgodnie z decyzją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: Nowe fakty o 6.30. Zapraszamy.
2: Sprawdzajcie je również na stronie rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Powiem wam jedno, będzie dzisiaj naprawdę gorąco, ale póki co na Suwalszczyźnie 14, w centrum kraju 18, na cieple 19 stopni mamy we Wrocławiu i w Opolu. Na Śląsku może delikatnie teraz o poranku pokropić, ale potem godzina 14, na termometrach 26 w Suwałkach, 32 stopnie w centrum kraju, 36 kresek wzdłuż granicy zachodniej, wszędzie gigantyczna lampa, zero chmurek. No i tak dziś będzie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Chociaż czekajcie, bo meteo pokazuje, że o godzinie 18 burze możliwe, takie teletnie na Rzeszowszczyźnie i małe deszcze w Warszawie. Ale to ostatecznie zamyka kwestię opadów na dzień dzisiejszy. Póki co mówię wam dzień dobry, cześć. To Wstawaj Szkoda Lata, to RMF FM. Przemysław Skowron, kłaniam się nisko.

Ja też chcę wstawać tylko z taką muzyką na uszach. Też się chcę budzić przy najlepszej muzie w RMF FM. No, w końcu wakacje, to jest lato, to jest radio. 6.14, teraz prasa, trzeba być na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie. Joanna Kulik, aktorka, walczy ze stresem, piekąc ciasto. Jak kiedyś będę miał stres, powiem wam, i będę z nim walczył, to sobie kupię ciasto i też będę je piekł. Ten plan nie ma słabych punktów. Wracamy do najlepszej muzyki.

Cyndi Lauper. Dokładnie to jest właśnie ta wasza ulubiona Cyndi Lauper, której chcieliście o poranku. Proszę bardzo, wyrobicie sobie śniadanko, a my ciach, gramy wam do tego śniadania najlepszą muzę. Fajna historia. Belgijski parlament, znaczy fajna to się okaże, płacił dwóm osobom za nic nie robienie. Przy czym zorientowali się dopiero po 18 latach. 18 lat, kompletnie nic, kasa wpływała, 500 euro miesięcznie dostawali za zasiadanie w Radzie Nadrzędnej, w Radzie Zarządzającej Funduszem Emerytalnym Posłów, która tak naprawdę niczym nie zarządzała, bo tego funduszu nie było. Chociaż dwóm osobom, patrzcie jacy szczęściarze, my mamy takich 460.

0: sama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
4: Zawsze z wami.
5: Mamy dla was gorące newsy.
4: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
6: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
3: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
9: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha!
10: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
11: Po reklamie.
12: 6.30, czas na fakty. Zapraszamy.
13: Zaczynamy od informacji z polskich dróg. 3 osoby zginęły, 4 zostały ranne w wypadku na krajowej drodze numer 24 w Wielkopolsce.
14: W Kamiennej chodzi o trasę Gorzyń-Kwilcz. W nocy zderzyły się 2 samochody osobowe.
13: Ta droga wciąż jest zablokowana. Służby kierują auta o poranku na objazdy.
14: 1 osoba zginęła w wypadku na krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskiem.
13: Tutaj już chodzi o Cierpice na trasie Toruń-Bydgoszcz. Tam samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką.
14: Droga jest zablokowana. Utrudnienia potrwają do 9.
12: A teraz w faktach aktualne informacje dotyczące alarmu ogłoszonego przed 4 w Lublinie i na dużej części województwa lubelskiego, poza jego północnymi krańcami. Jak mówił już w faktach Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, przez całą noc nad województwem lubelskim działało natowskie lotnictwo w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy.
14: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie otrzymało polecenie uruchomienia syren alarmowych od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
12: Sprawdzamy o poranku te informacje i przypominamy, że właśnie w Lublinie ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, wracając ze Stanów Zjednoczonych wczoraj, spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem.
14: O czym rozmawiali? O tym teraz reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
15: Politycy rozmawiali o polskich inwestycjach w Ukrainie. Obydwaj podkreślili, że priorytetem jest obrona antybalistyczna i wsparcie Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmowy dotyczyły też wielu dwustronnych kwestii, w tym historycznego dialogu między krajami. W innych wpisach prezydent Ukrainy poinformował, że relacje z przebiegu wizyty w Waszyngtonie złożył też prezydentowi Francji i premierowi Norwegii.
12: Przypomnijmy jeszcze, że prezydent Ukrainy w wywiadzie dla telewizji Fox News potwierdził, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot.
14: W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, przed 3 rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Poinformowało w nocy dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
12: O efektach tych nocnych ataków na Ukrainę usłyszycie na pewno w faktach o 7.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: 3 bramki przewagi nie wystarczyły Lechowi Poznań do pokonania duńskiego Aarhus i awansu do 3. rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów.
14: Mistrz Polski przegrał po rzutach karnych i od tego pechowego meczu zaczynamy fakty sportowe. W studiu Cezary Dziwiszek, dzień dobry.
17: Witam.
14: To jak doszło do tej katastrofy?
17: Trudne pytanie, wielowątkowe, ale spróbuję. Myślę, że Lech od straty gola, pierwszego gola, po pierwsze nie wytrzymał presji, to chyba najważniejsza kwestia. Po drugie zagrał fatalnie w obronie, krycie na radar, złe decyzje, błędy indywidualne. Czasami też brak szczęścia. 4 stracone gole. Tym razem momentami to Lech wyglądał, jakby grał w 10. Przecież nie grał. Przy karnych presji natomiast nie wytrzymali Sayad Manesz i Kozubal, nie trafiając do siatki. Klęska gotowa. Mieliśmy większe oczekiwania, szczególnie w grze z piłką, ale mówiłem to już wiele razy i powiem jeszcze raz. Graliśmy z naprawdę bardzo dobrym zespołem. Trener Lecha, Niels Frederiksen. W Lidze Mistrzów nie zagra też Górnik, który zremisował w Zabrzu z Fenerbahce 1-1. Ale rywale mieli bramkę przewagi z pierwszego meczu. Szkoda tym bardziej, że rywal wcale nie okazał się taki straszny. Przyznaje to skrzydłowy Górnika, Maksym Chłań.
0: Nie poczuliśmy do Fenerbahce i to nie było widać, że oni jest drużyna lepiej od nas. My lepiej grali, lepiej wyglądali, tylko nie skończyli swoich akcji.
17: Żegnaj Ligo Mistrzów, witajcie eliminację Ligi Europy, to w nich zagrają teraz Lech i Górnik. W Lidze Konferencji wieczorem natomiast powalczą Raków o 19.30 i GKS Katowice o 20.30.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
18: Magdalena Karwat-Marek, dzień dobry.
19: Dzień dobry, dzień dobry. Jeśli ktoś ma urlop, to dzisiaj zapowiada się po prostu dzień jak marzenie. Temperatura w okolicach 30 stopni, praktycznie zero deszczu, zero chmur, słońce i po prostu jedne wielkie wakacje. Na przykład nad morzem, na Warmii, na Mazurach i Podlasiu, czyli tam, gdzie ostatnio było trochę chłodniej. Dziś nawet 26-27 stopni. Wyjątkowo ciepło będzie też we Wrocławiu i w Zielonej Górze, tam nawet 35 stopni.
18: To co? To wracamy do grania najlepszej muzyki i mówimy wam dzień dobry, cześć! Fajnie, że jesteście.

0: Rocksteady Joyride, ale oni to ładnie zrobili. Jeszcze to gwizdanko na koniec, to już w ogóle. To jest miodzio. Telewizje śniadaniowe przeglądamy, żebyście byli na bieżąco. Praca oczywiście też jest w robocie. Czytam, że jest nowa metoda oszukiwania na mechanika. Czyli uszkadzają ci nie wiem jak auto pod sklepem, a gdy właściciel nie może zapalić, to pojawiają się panowie i cudem naprawiają. A potem oczywiście chcą pieniędzy za to. Taka metoda, więc bądźcie czujni. Gdyby was to spotkało, to należy w pierwszej kolejności panom mechanikom sklepać maskę, potem polecamy ostrego kopa w tylny zderzak i powiem wam, nie miejcie hamulców. Nie miejcie hamulców, najwyżej potem powiecie, że się wam zepsuły. Tacy bądźcie.
1: Reklama.
2: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie.

ale ładnie wam zagrali. Więc to jest Emma Banton. I Emma Banton brzmi dobrze niezależnie od tego, co robicie. Czy przed wami śniadanko w hotelu na wakacjach, czy przed wami kolejna kanapka w robocie przy maszynie. Najlepsza muzyka zawsze dobrze brzmi. A teraz uwaga, bo będą momenty. Uczeni po bardzo długich badaniach ustalili, jaki jest najlepszy wiek na amory. Wiemy, o co chodzi. I piszą po długich badaniach w raporcie, że najlepszym wiekiem, jeśli idzie o udział pań na te tematy, to jest dla kobiet po 36 roku życia. Nie piszą nic o panach, dacie wiarę? Może te tematy ich nie ciekawią, ale akurat tu się troszeczkę znam i powiem wam, że jeżeli idzie o mężczyzn, to najlepszym wiekiem na te tematy jest wiek 21 i tu się nic nie zmieni. Jeszcze przez dłuższą chwilę.

0: RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski i Piotr Salak. Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
4: Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
6: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
7: Tu trwa
6: lato na bogato.
7: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
8: Może jest we Włocławku.
9: Może w Kętach.
10: A może w Jaworznie.
11: Nie wierzę, po prostu nie wierzę.
12: A ty?
13: Tak, ty.
14: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
15: Śmij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Marian, kto jutro zmywa?
17: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie

0: fakty zapytamy za chwilę dziennikarza RMF FM, a potem ważne informacje z dróg Mazowsza
1: i Kujawsko-Pomorskiego.
0: Stronnicy Mateusza Morawieckiego z nowym klubem w Sejmie.
1: I porażka w Lidze Mistrzów, niestety.
0: Niezidentyfikowane znalezisko w okolicach Lublina. Od niego zaczynamy. Służby wezwano w związku z odgłosami eksplozji, które usłyszeli mieszkańcy południa powiatu lubelskiego.
1: W województwie około 4:00, przypominamy, zawyły syreny w związku z zagrożeniem z powietrza. Tej nocy Rosjanie intensywnie ostrzeliwali z powietrza Ukrainę.
0: Przypominamy o tym razem z Krzysztofem Zasadą. Teraz Krzysztof z najnowszymi informacjami w faktach o 7:00. Krzysztofie, o jakim znalezisku mówimy?
2: To trwa wyjaśnianie, co spadło na pola w okolicach miejscowości Tarnawa, Kolonia, a miejscowości Tokarnia. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że na niezamieszkałym terenie około 2 kilometrów od zabudowań natrafiono na pokaźnej wielkości lej, a także porozrzucane nadpalone metalowe elementy. Na miejscu są policjanci i strażacy. Skierowano tam też kontrterrorystów. Z powietrza teren patroluje wojskowy śmigłowiec. Nad ranem okolicznych mieszkańców obudził tam potężny odgłos eksplozji, a tak opowiadał nam o nim pan Dominik z pobliskiej miejscowości.
3: W okolice godziny 4:00 był słyszany mocny huk jakby wybuchu, aż tutaj w domach zadrżały okna i było widać kłęb dymu. Słychać było huk i no i tak jakby był słyszany dźwięk jakby seryjny strzelania. Ciężko to określić, czy jakby z karabinu maszynowego kilka strzałów było słychać, a potem właśnie ten wybuch był.
2: Tuż przed 4:00 w województwie lubelskim rozbrzmiały syreny alarmowe ostrzegające przed niebezpieczeństwem z powietrza. Ostrzeżenie objęło większość powiatów poza północną częścią regionu. Alarm trwał mniej więcej kilkanaście minut.
0: Sprawdzamy w tej sprawie najnowsze fakty. One oczywiście w faktach RMF FM, na naszej antenie, w radiu informacyjnym RMF24 i na stronie internetowej rmf24.pl.
4: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Jeszcze 2 godziny zablokowana może być Krajowa 10 po wypadku w Cierpicach koło Torunia w Kujawsko-Pomorskim. To odcinek Toruń-Bydgoszcz.
0: Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. W wypadku, jak już informowaliśmy, zginęła jedna osoba. 3 osoby ranne, natomiast w porannym wypadku na ekspresowej S17 w miejscowości Ruda na Mazowszu auto osobowe zderzyło się tam z ciężarówką.
1: O poranku na pasie w stronę Warszawy tworzą się korki. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze przez godzinę.
0: W przyszłą środę, 5 sierpnia, w życie wchodzi tak zwana ustawa PESEL-owa.
1: Przepisy pozwolą zbierać informacje o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu.
0: Ta ustawa pomóc ma w rozwiązaniu problemu bardzo wysokich wynagrodzeń lekarzy. Przypomina o tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Do wszystkich podmiotów mających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia już trafiły pisma uprzedzające, że nowe przepisy wchodzą w życie. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która dziś otrzymuje informacje o wynagrodzeniach w formie zanonimizowanej, przygotowuje się do zbierania ich w szerszym zakresie. Pierwsze dane trafią do systemu w połowie października, za wrzesień.
6: Jednocześnie już przy tej zbiórce za wrzesień będziemy chcieli też od stycznia do sierpnia, ten okres tego roku bieżącego, uzupełnić i zabrać te informacje.
5: Zapowiada Daniel Rutkowski, prezes agencji. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie mogła analizować łączne dochody osiągane z różnych miejsc zatrudnienia i różnych form współpracy.
0: Od dziś stronnicy Mateusza Morawieckiego występować będą i głosować w Sejmie już jako przedstawiciele klubu Rozwój Plus. Tworzy go 40 posłów oraz jeden senator, Włodzimierz Bernacki.
7: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, gierki partyjne, dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
0: Tyle lider tego nowego klubu, ekspremier Mateusz Morawiecki.
1: Za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł klubu Rozwój Plus Paweł Jabłoński. Zapraszamy 7:45. Koniec marzeń naszych klubów o Champions League.
0: Powtarzamy, z dotychczasowych 35 prób awansu do fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Mistrzów polskim klubom powiodły się zaledwie 3. Ostatnia 10 lat temu dwukrotnie dokonała tego Legia Warszawa, raz Widzew Łódź, a teraz w drugiej rundzie eliminacji odpadły mistrz Polski Lech Poznań i wicemistrz Górnik Zabrze.
1: To był pierwszy przypadek, gdy w kwalifikacjach do najbardziej prestiżowych i lukratywnych rozgrywek rywalizowało dwóch przedstawicieli ekstraklasy. Zaczęli od drugiej rundy i do trzeciej nie zaawansowali.
0: Tak jest, Górnik Zabrze przegrał wieczorem dwumecz z faworyzowanym Fenerbahce Stambuł na wyjeździe 0-1, no i wczoraj w Zabrzu 1-1.
1: Mistrz Polski Lech roztrwonił w rewanżu u siebie 3-bramkową zaliczkę zdań.
0: Tam wygrana 4-1, a wczoraj emocje aż do rzutów karnych i ostatecznie porażka z Orchus GF. Kibice Orchus triumfują. No, a my możemy się przysłuchiwać na Ligę Mistrzów. Poczekamy kolejny rok.
1: Na koniec faktów przypominamy, od rana

0: osoby działają na Lubelszczyźnie. Wyjaśniają, co spadło na polach w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia. Mowa jest o niezidentyfikowanym znalezisku.
1: Zgłoszenie dotyczyło odgłosów eksplozji, które usłyszeli mieszkańcy południa powiatu lubelskiego. W województwie, przypominamy, około godziny 4:00 zawyły syreny w związku z zagrożeniem z powietrza.
0: W nocy Rosjanie intensywnie ostrzeliwali z powietrza Ukrainę.
1: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Nie powiem, że to Magic wam załatwiła te upały, ale... Posłuchajcie zresztą.
5: No, takie jakieś słoneczko, to troszkę mogłam załatwić, prawda? No ale uwaga, bo fajna informacja, województwo lubuskie nas wszystkich pozdrawia. Dostaliśmy SMS-a od słuchacza, a szczególnie pozdrawia wszystkich, którzy dzisiaj będą w kombajnach i w ciągnikach, więc my się oczywiście do tego dołączamy. Dajcie znać pod 3322. Lubuskie dzisiaj jest szczególnie narażone na upały, bo zapowiada się tam nawet 35 stopni. Jutro może być podobnie. Jutro właściwie ochłodzi się tylko na wybrzeżu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Czyli tam, gdzie mamy morze, także tych planszówek jeszcze nie chowajcie do szafy, bo mogą się przydać.
5: No ale nie aż tak bardzo się ochłodzi, znaczy dzisiaj jest tak bardziej 27, no a jutro to tak bardziej, no wiecie, kilka stopni mniej może być.
4: Dla wszystkich gramy teraz najlepszą muzykę w RMF FM, bo od niej się robi cieplej niż jest. Dzień dobry, cześć, mamy 7:07.

Rihanna. Jest 7:13, ważna informacja dla tych, którzy jadą na wakacje teraz albo po prostu się wożą o poranku. Pod koniec wakacji wróci tańsze paliwo. Tak zapowiedział wczoraj premier Donald Tusk. Jak Donald Tusk zapowiada, to na pewno, powiem wam, tak będzie. Na stówę, na 100% nie ma innej możliwości. A jak dobrze pójdzie, to może nawet w końcu to paliwo będzie po 5,19, kto wie.

21 po 7. Uwaga! Wakacyjne sejfy w RMF FM i finałowy tydzień lipca. Dzisiaj nagroda główna to 1 250 000 zł. Dwa finały przed wami, a w drugim finale minimum to będzie 75 000 zł, więc dzisiaj tam mniej się wydać, w drugim finale wygrać nie da. I teraz tak, jedno zgłoszenie, jeden wasz SMS, jedno do zalogowania się na www.rmf.fm to udział w czterech ostatnich losowaniach w lipcu. Dwóch dzisiaj, dwóch jutro. Bo grając o to, co dzisiaj gracie, też o to, co jutro będzie do zdobycia. W wielkim finale lipca dwa finały z sejfami, ktoś na pewno jutro wygra 130 koła. Suwa Lexusa LBX, luksusowe, nowoczesne albo rekordowe, 1 300 000. I teraz uwaga, startuje jedna, jedyna dzisiaj super godzina. I to jaka? On taki w lipcu na pewno już nie będzie. Przez godzinę, to jest 60 minut, pomnożę każdego waszego SMS-a razy 1500. Wysyłasz jednego, w systemie loguje się 1500 szans. A pierwszy finał, pierwsza szansa na 1 250 000 już po 10, więc zostało niewiele czasu, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do czterech ostatnich losowań w lipcu. Dzisiaj 1 250 000, jutro 1 300 000 albo Lexus. Wejdźcie do zabawy, wykorzystajcie okazję. Jeden SMS to 1500 szans. Jeden SMS bierze udział w czterech losowaniach. RMF SMS 7474.

0: przed siebie.
1: Nie wiem, czy jakieś turnusy zaczynają się w czwartek, ale może jednak, może jesteście w drodze na wakacje. Zazdrościmy wam. Będziemy mieli ważne informacje dla kierowców za chwilę w Faktach, a Fakty u nas punktualnie o godzinie 7:30.
2: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: I co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: co bystrzaki robią w te wakacje?
1: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
0: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
2: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
3: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
4: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowi. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Po reklamie.
9: 7.30, taka godzina na naszych zegarach oznacza jedno, pora na fakty.
10: A w faktach wraca niezidentyfikowany obiekt, jaki pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej. Przypominamy, F-16 w akcji, przed przechwyceniem ten obiekt zniknął z radarów.
11: Nad ranem służby natrafiły na miejsce upadku tego obiektu w terenie niezabudowanym koło miejscowości Tarnawa Kolonia w Lubelskiem.
10: W tej sprawie oficjalny komunikat wydało po 7 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W faktach z nami ponownie Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiadomo w tej chwili o tym obiekcie?
12: Pojawił się na radarach o 3.40 i poruszał się w kierunku zachodnim. W celu rozpoznania i przechwycenia tej jednostki wysłano dyżurny myśliwiec F-16. O 3.46 przed rozpoznaniem tego obiektu on znikł z ekranów radarów. W rejon wysłano śmigłowiec Mi-24, który zlokalizował miejsce upadku tego obiektu. Na polu około 2 kilometrów od zabudowań znaleziono krater i porozrzucane metalowe elementy. Ten teren jest teraz zabezpieczony przez służby. Straż pożarną, policję, żandarmerię wojskową. Wysłano tam też kontrterrorystów, którzy badają znalezisko pod kątem zagrożenia pirotechnicznego.
10: W tej sprawie sprawdzajcie fakty w RMF FM. A bilans nocnych ataków Rosjan na Ukrainę to w tej chwili 8 ofiar, 30 osób rannych.
11: 6 osób, w tym 2 dzieci, zginęło w ataku na przedmieścia Krzywego Rogu w obwodzie Dniepropetrowskim.
10: Tych co najmniej 30 rannych to już następstwo ataków na Kijów, Lwów i obwód połtawski.
11: Paweł Jabłoński, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus, były wiceminister spraw zagranicznych, będzie dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM.
10: Zapraszamy razem z Tomaszem Telikowskim, ta rozmowa 2:30.
11: I jeszcze aktualne informacje z dróg. 2 samochody osobowe i 2 ciężarówki zderzyły się na trasie S8 w Łódzkiem.
10: Kolizja miała miejsce w Emilianowie między węzłami Wieluń i Złoczew. Zablokowany tam jest pas ruchu w kierunku Warszawy. Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej przez godzinę. Kolizja 2 samochodów osobowych z busem natomiast na Krajowej 14, także w Łódzkiem.
11: W Michałówku na trasie Łódź-Stryków jedziecie wahadłowo. Jeśli jesteście w drodze, uważajcie.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Magic Karwat Marek, dowiedzmy się, co nas czeka dzisiaj w pogodzie. Wiem, że upały.
14: No zajrzyjmy sobie może teraz na chwilę w góry i w okolice, bo mamy akurat pozdrowienia z miejscowości Boguszów Gorce, niedaleko są Sudety, pisaliście pod 3322, a Boguszów Gorce ma najwyżej położony rynek w Polsce i na tym właśnie ryneczku dzisiaj stukną aż 33 stopnie, czyli bardzo ciepło. Jak góry, to jeszcze przenieśmy się na chwilę do Zakopanego, tam nieco chłodniej, ale aż 27 stopni.
9: September. Satellites. RMF FM i najlepsza muzyka. Dajcie głośniej.

Patrzą, fajnie gramy. Idealnie na wakacje. Za minutę 21 będzie godzina 8. Prasa teraz, w prasie piszą o tym, że kobiety są najlepszymi inwestorami, lepszymi niż mężczyźni. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investment. Kobiety inwestują lepiej i powiem wam, bez czytania tego raportu ja o tym wiem. Na przykład moja żona własna osobista zainwestowała we mnie lata temu, a żaden facet nie chciał. Żaden nie chciał. Niech żałują.

0: Camelia w RMF FM.
1: Za kwadrans będzie godzina 8. Kupiłem wczoraj chleb. Oto jest ważna informacja dla tych, co są przy śniadaniu. Sprawdźcie, co jecie. Fajny chleb, zdrowy, z grubej mąki, taki dla gościa fit, jak to ja. Ale w domu odczytałem skład. Mąka pszenna, barwniki, cukier. Ludzie, po co sypać cukier do chleba? Przecież to tak, jakby sypać, nie wiem, mąkę do herbaty. Kompletnie bez sensu. Z drugiej strony, taka herbata z mąką, super historia. Wrzucisz do tego troszeczkę masła i od razu ciach, wypijesz herbatę i zjesz kromkę. To jak z arbuzem. I pojesz, i popijesz naraz.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: My też. To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Po reklamie.
13: RMF FM. Zawsze z wami.
1: To ja wam tylko muszę przypomnieć, a tych, którzy dopiero włączyli radio, muszę was poinformować, że trwa jedna dzisiaj super godzina w wakacyjnych sejfach. Każdy wasz SMS, każdy jeden, który zaloguje się w systemie, to 1500 szans. 1500 szans na 1250 dzisiaj, 1300 albo pięknego Lexusa LBX jutro. Wejdźcie do zabawy, wykorzystajcie tę okazję. RMF SMS 7474.

0: 10-metrowej średnicy krater odkryty na Lubelszczyźnie. To efekt nalotów na Ukrainę. No i bardzo ważne informacje dla kierowców. To wszystko będziemy dla was mieli w Faktach RMF FM, a kolejne wydanie Faktów niebawem, bo u nas punktualnie o godzinie 8.
1: Reklama.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund czółko czy superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Barbara, jaka piękna fryzura.
4: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
3: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a i

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Czas na wielki finał lipca.
1: Lato na bogato.
3: Już jutro ktoś z was na pewno wygra 130 tysięcy złotych
2: lub rekordowe 1 300 000
3: lub suwa Lexusa LBX.
2: Wow, ale Lexusowy taki yellow.
3: Chcesz?
4: I SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
7: Marian, jakie zakupy mają sens?
8: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
7: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
8: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
7: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 4800 zł.
8: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Nasze zegary radiowe pokazują, że to już prawie 8. A skoro tak, no to oczywiście mamy dla was kolejną porcję faktów w RMF FM. Zapraszamy.
11: Po porannym alarmie systemu wczesnego ostrzegania w Lubelskiem w związku z atakiem Rosjan na Ukrainę służby zabezpieczają krater, jaki znaleziono koło miejscowości Tarnawa Kolonia.
12: Wcześniej służby odbierały sygnały, że doszło tam do eksplozji.
11: A w Ukrainie rosyjskie pociski spadały na Krzywy Róg i Lwów, tam najwięcej ofiar i rannych.
12: Paweł Jabłoński, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus, były wiceminister spraw zagranicznych, za chwilę będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM.
11: Zapraszamy, jest 8, to fakty RMF FM. Ponad 10-metrowej średnicy krater odkryty nad ranem w okolicach wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie.
12: To, jak mówiliśmy, miejsce upadku niezidentyfikowanego obiektu, który przed czwartą nadleciał zza wschodu.

0: metalowe, ale to już pewnie policja będzie prowadziła takie działania i będą badali.
1: Obiekt, który rozbił się koło Trnawy przed zidentyfikowaniem i przechwyceniem przez samolot F-16, zniknął z radarów. Wcześniej parę dyżurną wysłano na granicę, bo o 3:29 jeden z obiektów powietrznych zbliżył się na 5 km do polskiej przestrzeni powietrznej. Zmienił jednak kierunek i odleciał na wschód w stronę Lwowa.
2: Właśnie Lwów, leżący 70 km od polsko-ukraińskiej granicy, znalazł się na celowniku Rosjan. Jakie są skutki tego ataku?
1: W tej chwili wiadomo o 26 osobach rannych. Do szpitali przewieziono 15, ale to nie jest ostateczny bilans. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Ludzie wydobywani są spod gruzów bloków zniszczonych przez atak rakietowy. Najbardziej ucierpiały 2-4-piętrowe budynki mieszkalne na ulicach Patona i Wychowskiego. W sumie uszkodzonych jest ponad 20 domów, także szkoła i 2 przedszkola.
3: Aktualne fakty na temat rosyjskich ataków na Ukrainę oraz tego, co znaleziono na Lubelszczyźnie, sprawdzać możecie na stronie rmf24.pl.
2: Ostrzegamy kierowców. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na trasie S17 na Mazowszu.
3: W Michałówku, to jest odcinek Garwolin-Kołbiel, zderzały się 2 samochody osobowe.
2: W kierunku Warszawy przejechać można teraz tylko jednym pasem ekspresówki.
4: Polityczna rozmowa w RMF FM.
3: Poranna rozmowa RMF FM. Tomasz Terlikowski, jego gość.
2: Witamy.
5: Dzień dobry, moim gościem jest Paweł Jabłoński, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus, były wiceminister spraw zagranicznych. Witam, panie pośle.
6: Dzień dobry państwu.
5: To pana zdaniem to, co się wydarzyło dzisiaj rano na Lubelszczyźnie, to jest jakiś element eskalacji rosyjskiej, kolejny szczebel eskalacyjnej drabinki?
6: Nie wiemy na ten moment dokładnie, co się wydarzyło, nie wiemy, co spadło na polskim terytorium, natomiast wiemy, że w nocy były kolejne ataki rosyjskie na Ukrainę.
5: No, na Lwów,
6: że najprawdopodobniej było, też mamy informacje o ofiarach śmiertelnych, na przykład w Krzywym Rogu. No, są to informacje bardzo, bardzo oczywiście złe, natomiast to są rzeczy, które też od już co najmniej kilku tygodni, w zasadzie co noc, albo przynajmniej kilka razy w tygodniu tego typu ataki mają miejsce. Ja liczę na to, że rząd bardzo szybko wyjaśni, do czego doszło i czy jesteśmy zabezpieczeni przed tego rodzaju atakami, jeżeli one, nie daj Boże, byłyby skierowane na tereny, gdzie mieszkają ludzie. Tutaj na całe szczęście nikomu nic się nie stało, przynajmniej to wszystko wskazuje.
5: Panie pośle, panie ministrze, no ale tutaj mamy takie doniesienia, na razie nie doniesienia. Pojawiły się takie sugestie w niektórych telewizjach, że to mógł być, że to mogła być rosyjska rakieta.
6: Taką informację też ktoś podał w mediach społecznościowych. Ja nie będę spekulował na ten temat, bo mamy zbyt mało informacji na ten moment, żeby tutaj coś jednoznacznego powiedzieć. Mogę jedynie wyrazić bardzo duże rozczarowanie, że rząd nie zrobił zupełnie nic w zakresie ostrzegania.
5: No, bo no nie, no były alarmy przecież.
6: No właśnie, tylko wie pan, były alarmy, ale nie było informacji, co się stało. My postulowaliśmy już rok temu, Michał Dworczyk razem z Januszem Cieszyńskim postulowali, żeby Ministerstwo Cyfryzacji wykorzystało istniejące narzędzie, jakim jest aplikacja mObywatel, żeby tam wprowadzić również mechanizm tych dodatkowych alertów, które pozwolą ludziom zorientować się, co się dzieje, no bo wyją syreny. Nie dalej jak 3 dni temu w Warszawie było testowanie systemu alarmowego, w innych miastach Polski, z tego co wiem też, i też ludzie nie wiedzieli, o co chodzi.
5: Wiesz, że powinniśmy dostać testową, taką informację tekstową, co się dzieje?
6: Można stworzyć taki system. Tak, Ukraina taki system wprowadziła z konieczności, no bo jest w stanie wojny. Natomiast my jeszcze nie jesteśmy w stanie wojny, obyśmy nie byli nigdy. Natomiast takie ryzyko realnie istnieje. Postulowaliśmy, aby wykorzystać istniejące narzędzia. Ta aplikacja pozwala, to co zostało stworzone przez rząd za czasów Mateusza Morawieckiego, Janusz Cieszyński tym zajmował. Ta aplikacja ma takie możliwości, można ją tak rozbudować, żeby każdy, kto ma ją zainstalowaną, nam to już jest w tej chwili, jeśli dobrze liczę, 10 milionów osób, takie statystyki podawało ministerstwo, no to można wprowadzić tego typu mechanizm, że natychmiast, kiedy jest zagrożenie, no to pojawia się taki komunikat, że ludzie wtedy mają trochę większą wiedzę, są instruowani, co robić. No bo to też, jak jest alarm, jak wyje syrena, no to nie do końca wiadomo, co to jest. To jest system z czasów, kiedy jednak łączność komórkowa czy internetowa była na dużo mniej zaawansowanym poziomie i trzeba to rozwijać, póki mamy na to czas. Bo może być tak, oby się to nie wydarzyło, ale obyśmy byli przygotowani do tego.
5: A co się powinno teraz stać? Jeżeli rzeczywiście jest to obiekt rosyjski, możemy tak zakładać, ale pewności nie mamy oczywiście, to co powinno się wydarzyć w najbliższych godzinach?
6: Jeżeli jest to obiekt rosyjski, to znaczy, że doszło do ataku. Czy on był, teraz pytanie, czy był celowy, czy był przypadkowy, powinny być oczywiście odpowiednie reakcje i na szczeblu Ministerstwa Obrony, i na szczeblu służb, i na szczeblu dyplomatycznym również w takich sytuacjach. No, absolutnym minimum jest wezwanie kierownika placówki ambasady rosyjskiej, który powinien otrzymać notę z protestem dyplomatycznym. Podkreślam, jeśli to jest rakieta rosyjska, bo tego dzisiaj nie wiemy jeszcze w tej godzinie.
5: Dobrze. To jeszcze ostatnie pytanie w tej części radiowej. Jest pan członkiem

0: PiSu?
1: I wie pan co, to jest ciekawe pytanie, bo polityczna decyzja została podjęta w zeszłym tygodniu, że zostaliśmy wraz z grupą ponad 40 osób usunięci z partii. No, ale to mówił pan prezes Kaczyński, ja traktuję jego słowa z bardzo dużą powagą. Jeżeli pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział w piątek, że nasze członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości zakończyło się, zostaliśmy wypchnięci, usunięci, on mówił, że zrezygnowaliśmy, to raczej z nas zrezygnowano w moim przekonaniu, a pan rzecznik Rafał Bochenek powiedział we wtorek, że teraz jeszcze, prawda, tam jakieś formalne procedury, że to na jakiejś formatce coś niewłaściwej. To są rzeczy, które mnie już tak strasznie nie interesują, dobrze, bo decyzja polityczna była kluczowa. Decyzja polityczna została podjęta przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości.
2: Teraz wrócimy do tego problemu. Kota Szeringera.
1: A będziemy mogli wrócić jeszcze do bezpieczeństwa?
2: Wrócimy do bezpieczeństwa oczywiście, ale jeszcze za chwilę pytam o ten PiS. Bardzo dziękujemy słuchaczom Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypomnę.
3: Obcy obiekt nad Polską i polska polityka, polskie bezpieczeństwo przed kolejnym wyzwaniem, jakie pojawia się w związku z trwającą wojną Rosji z Ukrainą.
4: Paweł Jabłoński, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus, były wiceminister spraw zagranicznych, od teraz w Radiu RMF 24.
3: A do sprawy tego, co spadło nad ranem na Lubelszczyźnie, wrócimy w kolejnych faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Na takie temperatury czekaliśmy. Magdalena Karwat-Marek, o tym teraz.
9: A ja mówiłam też o najwyżej położonym rynku w Polsce w miejscowości Boguszów Gorce, bo pisaliście do nas i odezwała się w związku z tym podobno najpiękniejsza wioska na świecie, czyli Kwiatonowice, okolice Gorlic i też wysoko położona. Pisze do nas słuchaczka stamtąd pod 3322. To jest województwo małopolskie, 31 stopni, ale co ciekawe, akurat w Kwiatonowicach może koło 17 przelotnie spaść deszcz.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Co tam deszczek w Szczecinie o 14 będzie 36.
9: No właśnie, a to w ogóle nawet ja bym tego nie nazywała deszczem, tylko to jest taki deszczyk, deszczunio, taki malutki.
8: Takie zraszanko matki ziemi.
9: Właśnie, to nawet może być przyjemne w tej temperaturze.
8: 8:09, dzień dobry, to Wstawaj Szkoda Lata, tu RMF FM. Kłaniamy się bardzo nisko.

0: Denzel.
1: I wakacyjne sejfy w RMF FM. Lato na bogato, ta nazwa zobowiązuje. Dlatego w sejfach nie może być żadnych głupot. Dzisiaj nagroda główna to 1 250 000, a w drugim finale minimum to będzie 75 000 zł. Wchodząc do zabawy, gracie dzisiaj w dwóch dzisiejszych losowaniach i uwaga, bo wasze SMS-y biorą też udział w losowaniach jutrzejszych, a jutro wielki finał lipca. Jutro ktoś na bank wygra 130 tysięcy, albo 1 300 000, albo SUV-a Lexusa LBX, luksusowego, nowoczesnego i stylowego. I teraz jest bardzo ważna informacja. Może dopiero włączyliście radio, może jeszcze nie wiedzieliście, co się dzieje. Ale załatwiliśmy wam wczoraj super godzinę. Jedną, jedyną dzisiaj super godzinę z gigantycznym turbo mnożnikiem 1500. Czyli macie jeszcze 5 minut niecałe. Wy wysyłacie SMS-a z hasłem RMF pod 7474, a w systemie loguje się 1500 szans pracujących na was. Ogarniacie to, dwa SMS-y to 3000 szans, a każdy SMS bierze udział w 4 finałach. Dwóch dzisiaj, dwóch jutro. Jeden SMS to 1500 szans. Dzisiaj 1 250 000, jutro 1 300 000. Ja bym wykorzystał tę okazję. Wy zrobicie jak chcecie. Zastanówcie się, czy potrzeba wam pieniędzy, a potem działajcie. RMF SMS 7474.

Stumbling in w RMF FM. Idealny numer na wakacjach. Ale też jak wakacje spędzacie w pracy, bo są tacy, to też dobrze brzmi. A teraz uwaga, bądźmy przez chwilę poważni, bo jest nowa aferka. Teraz można sobie o poważnych tematach pogadać. Dziennikarze dostali nagrania z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w sprawie słynnych dwóch wież. Ktoś może za to beknąć, bo wyciekły. I teraz tak, prokuratura mówi, że to najpewniej Roman Giertych, a pan Roman mówi, że to ktoś z prokuratury. Ja nie chcę nic mówić, ale akurat prokuratura nie dostanie biorących miejsc do parlamentu. Ani naszego, ani do Brukseli. Ale jest to kolejna nowa aferka rozwojowa. Na pewno prasa wciąż będzie o tym pisała. Tradycyjnie miejcie przygotowany popcorn, miejcie przygotowaną kolę. A teraz dajcie głośniej, bo to jest Blondie na RMF FM.

0: Di Maria, najlepsza muzyka na wakacje w RMF FM. Cieszę się, że jesteście razem z nami. Za chwilę 8.30, niebawem dołożymy wam do najlepszej muzyki najlepsze fakty w RMF FM.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
3: Gotowi na weekend? No to jazda!
2: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
3: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę!

0: gwarantująca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej

0: Expert.pl.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
4: Trawnik, kwiaty?
3: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: Mamy już 8.30, mamy też dla Was w tym momencie fakty wiadomo, to tam.
12: Policja i straż pożarna w okolicach wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie zabezpieczyły miejsce, gdzie o poranku spadł niezidentyfikowany obiekt. Przed godziną 4 rano nadleciał zza wschodniej granicy, znad Ukrainy.
13: Dowództwo operacyjne w porannym komunikacie potwierdza. O 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O 3.46 ten obiekt zaniknął z radarów.
12: O tej porze służby odbierały sygnały z okolic Tarnawy o słyszanej tam eksplozji.
14: W okolice godziny 4 był słyszany mocny huk, jakby wybuchu, aż tutaj w domach zadrżały okna. Było widać kłęb dymu.
12: Tak mówił nam o poranku, dzwoniąc na gorącą linię RMF FM. Jeden ze świadków, pan Dominik, na miejscu między miejscowościami Tarnawa Kolonia i Tokary, policjanci o poranku odnaleźli lej i porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Przed 4 nad ranem, około 3.50, przypominamy, syreny alarmowe zawyły na terenie niemal całego województwa lubelskiego. System wczesnego ostrzegania uruchomiono z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę.
13: Po 4 ten alarm odwołano.
15: Były alarmy, ale nie było informacji, co się stało. My postulowaliśmy już rok temu, Michał Dworczyk razem z Januszem Cieszyńskim postulowali, żeby Ministerstwo Cyfryzacji wykorzystało istniejące narzędzie, jakim jest aplikacja mObywatel, żeby tam wprowadzić również mechanizm tych dodatkowych alertów, które pozwolą ludziom zorientować się, co się dzieje. No bo wyją syreny. Nie dalej jak 3 dni temu w Warszawie było testowanie systemu alarmowego. W innych miastach Polski, z tego co wiem też. I też ludzie nie wiedzieli, o co chodzi.
12: Tak, w porannej rozmowie w RMF FM uwagę na luki w informacji o zagrożeniu zwracał uwagę Paweł Jabłoński, poseł nowego parlamentarnego ugrupowania Stowarzyszenia Rozwój Plus.
13: Cała poranna rozmowa razem z dogrywką na filmie jest na stronie rmf24.pl.
12: A premier Donald Tusk 10 minut temu poinformował, że zwołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i służb, które pracują w tej chwili na miejscu zdarzenia na Lubelszczyźnie. Szef rządu sam też udaje się na miejsce tego zdarzenia.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
18: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: gdy nie idzie w futbolu, tradycyjnie liczymy na siatkarzy. Już za kilka godzin ćwierćfinał Ligi Narodów, Polska kontra Ukraina.
13: Co wiemy o ukraińskiej kadrze? Czas na fakty sportowe, na które zaprasza Cezary Dziwiszek.
0: Dzień dobry. To nie jest siatkarska potęga, ale ten sezon jest dla Ukrainy przełomowy, bo dopiero pierwszy w Lidze Narodów i od razu z awansem do turnieju finałowego w chińskim Ningbo. A i nas po drodze postraszyli. W fazie zasadniczej Ukraińcy prowadzili już 2-0, ale przegrali z nami 2-3. Teraz do ich składu wraca największa gwiazda.
2: Doszedł Olek Płotnicki, który im tam robi ogromną robotę i jest światowej klasy zawodnikiem.
0: O Płotnickim, gwieździe zwycięzcy Ligi Mistrzów włoskiej Perugii, mówił nasz libero Max Graniczny. Początek spotkania o 13:30, a więcej o tym spotkaniu jeszcze w faktach za pół godziny. Kamil Majszczak nie zagra w ćwierćfinale turnieju w Waszyngtonie. Nasz tenisista przegrał w dwóch setach z 10 w światowym rankingu Taylorem Fritzem. Wieczorem o awans do tej fazy w turnieju pań zagra Magdalena Fręk, także z Amerykanką, także z czołówki Jessica Pegioną. Nie poszło w Lidze Mistrzów, czas na ulubioną ligę konferencji. W drugiej rundzie eliminacji na Malcie o 19:30 Raków zmierzy się z Valettą, mając dwie bramki zapasu z pierwszego meczu. Godzinę później GKS Katowice spróbuje odrobić z kolei bramkę straty ze słowacką Żeliną. Polskim zespołom życzymy, żeby zagrały lepiej niż Lech, raczej jak Górnik, albo nasz darter, 22-letni Sebastian Białecki, który wczoraj wygrał swój drugi turniej w karierze w najwyższej randze PDC. Po drodze do finału w niemieckim Hildesheim, pokonując m.in. finalistę Mistrzostw Świata.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
18: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
4: Magic była na dywaniku u panny dyrektor dosyć długo, ale wszystko spoko, będziemy żyć, tak? Tam nie nawywijaliśmy.
10: To zależy od tej pogody, którą teraz powiem.
4: To cicho teraz.
10: Teraz skupmy się. Bo jest prośba SMS-em pod 3322. Ktoś prosi mnie o pogodę w miejscowości Muchy, ale tych much w Polsce jest naprawdę dosyć dużo. Są na przykład muchy w województwie podlaskim i tam 28 stopni. Są muchy na Podkarpaciu 30 stopni. Są muchy w Wielkopolsce 32 i w Wielkopolsce najcieplejsze 35.
4: Ładnie. Chcesz jeszcze raz podkład? Nie.
10: Wiesz co, teraz to już się trochę zestresowałam. Może lepiej nie. Jak to ładnie wyszło, to...
4: Nie, to
10: zostawmy
4: ładnie,
10: to.
4: Naprawdę. Ty, Magic super. Magic super.
10: Przemek, a słuchacze nasi?
4: A mieszkańcy
10: much wszystkich?
4: Marzenie.
10: No pięknie.
4: Jest 8:35.

0: Sydney, Polak i PZ. Otwieram winowy ram w Wemus, ma 41. Pora na paragony grozy. We wstała i szkoda lata. Wy wysyłacie nam ceny lodów, gofrów, kawy, parkingów, piwa czy innych atrakcji, a my robimy mapę co, gdzie, kiedy i po ile. A teraz uwaga, mam informację z Ojcowa. Obważanek 10 zł. Pan czeka z informacją, ile kosztuje obważanek, aż ktoś już ma ten obważanek w ustach. Także uważajcie na obważanki. A wy, ile, gdzie i za co daliście? Chwalcie się. 3-3-2-2.
1: Reklama.
2: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Vita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński, różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl regulaminie.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
9: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Po reklamie.
12: Przyszedł SMS, że gałka lodów za 6 zł. To u mnie pod domem jest za 9.
13: Gdzie? U mnie też 9. Nawet 12 widziałam.
12: Chwalcie, gdzie są lody za 6 i dlaczego tak tanio.
13: Chcemy tam jechać.
14: Stawa.

0: Ale wam fajnie zagraliśmy. Co to jest? Temper City Self-Aware. To jest nasza muzyczna nowość idealna na te nadchodzące upały. Ale teraz uwaga. Paragony grozy we Wstawaj i Szkoda Lata. Wasze SMS-y. Kawa na lotnisku w Katowicach, Pyrzowicach 37 zł. Ale z cukrem.
1: Ale duża chociaż.
0: A kawa z croissantem we Włoszech w Genui 2,20 euro. To trzeba latać przez Genuę i tyle. Czef, jagodzianka 22 zł.
1: No to taniej niż w stolicy na pewno, nie?
0: Za golonkę na festynę 70. Ale za 100 gram czy za całość z kapustką, to dajcie znać gdzie. Gofry z bitą śmietaną, owocami 15 zł. Duże lody włoskie 11 w Węgorzewie.
1: Ale czekaj,
0: jak za darmo.
1: No 15 zł za gofra z bitą śmietaną, z owocami.
0: Golas kosztuje w Mielnie 14. Taki, że ci cukrem pudrem posypią.
1: Tak, że z cukrem pudrem, no właśnie.
0: Zabierzcie mnie do Węgorzewa.
1: Węgorzewo, super, no brawo.
0: Pół litra wody w Niedzicy 15, pisze Marcin. To nie, to nie, za to nie. Do piekła. Za to do piekła.

0: A propos ceny paragonów, najlepsze lody w Koszalinie są nad Wodną Doliną. Cena 8 ziko za gałkę. Są najlepsze. Okej, okay, jak będę następnym razem w Koszalinie, u teściowej to skosztuję. Obiecuję. Za chwilę 9, niebawem kolejna porcja faktów. Oczywiście wszystko w RMF FM.
1: Reklama. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to, od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie 1,99 zł.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
16: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: reklamie.
1: Przed nami dziewiąta, przed nami również kolejne spotkanie z faktami w RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski już w studio, już przy swoich mikrofonach, na swoich fotelach. A zatem zapraszamy.
2: Służby wyjaśniają, jaki obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł nad ranem w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie.
3: Reporter RMF FM jest na miejscu. O incydencie na polskim niebie, na początek faktów.
2: A potem dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych o szczegółach na temat tego, co pojawiło się nad ranem na polskim niebie.
3: Polska kontra Ukraina dziś w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Narodów.
2: A na zwycięzcę w półfinale już czeka Słowenia.
3: A wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu spadł w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie.
2: Dowództwo operacyjne, przypominamy, informowało, że pojawił się o 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej, poruszał się w kierunku zachodnim, w związku z czym w celu jego rozpoznania i przechwycenia skierowano dyżurny myśliwiec F-16. 6 minut później, jeszcze przed identyfikacją, ten obiekt zniknął ze wskazań systemów radiolokacyjnych.
3: W miejscowości Tarnawa Kolonia jest reporter RMF FM Jakub Rybski. Witamy, Jakubie.
4: Dzień dobry.
3: Rozmawiaj z mieszkańcami. Co usłyszałeś na temat nocnej eksplozji, która ich obudziła?
4: Wybuch miał być tak głośny, że obudził wszystkich okolicznych mieszkańców około 3:40. Pan Mariusz, mieszkaniec wsi Tarnawa Kolonia, z którym rozmawiałem, opowiadał mi, że wszyscy byli zdezorientowani i nie wiedzieli, co się dzieje.
5: Wstaliśmy, jak to się mówi, na równe nogi. Po prostu nikt nie wiedział, co się dzieje. No to się wydarzyło kawałek stąd na polach.
4: Ile to jest mniej więcej od zabudowań? To jest 500 metrów czy mniej?
5: Od ostatnich zabudowań.

0: dopiero będzie badane, między innymi na podstawie zapisów systemów radarowych. Nie ma jeszcze potwierdzenia, czy mowa o rakietach czy dronach. Nie wiadomo też, co spadło w okolicach Tarnawy Kolonii, mówił mi pułkownik Goroszewski.
1: I wyniki badań na miejscu i nasze pozwolą określić po prędkości i trajektorii lotu. Będziemy mogli domniemać, co to za obiekt był.
0: W tej chwili w okolicach Tarnawy pracują już specjaliści. Najwcześniej przybyli tam żołnierze WOT, policjanci i strażacy.
1: Na miejscu upadku zastali, można powiedzieć, lej po tym obiekcie i szczątki tego obiektu.
0: Ten obiekt, jak mówiliście, na wojskowych radarach pojawił się o 3:40. 6 minut później zniknął z ekranów. Nie zdołał go zidentyfikować i ewentualnie zniszczyć wysłany tam myśliwiec F-16. W sumie systemy obrony powietrznej śledziły tej nocy kilkanaście potencjalnie groźnych obiektów powietrznych. Jeden z nich zbliżył się do polskiej przestrzeni powietrznej na 5 kilometrów, jednak zawrócił na wschód.
2: W drodze na Lubelszczyznę jest w tej chwili premier Donald Tusk. Nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM.
3: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
4: W chińskim Ningbo zaczyna się kolejny ćwierćfinał Ligi Narodów, Włochy kontra USA, a my czekamy już na mecz Polaków.
2: On po południu o 13:30. Nasi siatkarze zmierzą się z debiutującą w turnieju finałowym Ukrainą.
4: W fazie zasadniczej biało-czerwoni, przypominamy, ledwo po tiebreaku wygrali z Ukraińcami 3-2.
2: W faktach melduje się Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
5: Dzień dobry.
2: Jakiego meczu możemy się dziś spodziewać?
5: Ja myślę, że to będzie zupełnie inny mecz niż tam. Ten składy mocno się zmieniły. Przede wszystkim Polaków poza kontuzjowanym Kubą Kochanowskim mamy wszystkie gwiazdy, ale i Ukraińcy grali wtedy bez swojego lidera Ołecha Płotnickiego, zwycięzcy Ligi Mistrzów z włoską Perugią. I pamiętajmy, że Ukraińcy występują jako tak zwany underdog w Lidze Narodów w ogóle po raz pierwszy, zatem i bez wielkiej presji.
6: Ja myślę, że ci, którzy są tutaj, to dla ich też jest historyczna okazja, żeby się pokazali, żeby wygrali coś.
5: Podkreśla nasz selekcjoner Nikola Grbicz. Początek o 13:30. I tak jak mówiliście, rozpoczyna się inny ćwierćfinał Włochów z USA, natomiast w półfinale na Polskę lub na Ukrainę czeka już Słowenia.
4: A na koniec wakacje po włosku z niespodziankami. Aż 700 tysięcy euro w małych paczkach wyrzucono do morza z dryfującej motorówki niedaleko brzegów Raguzy na Sycylii.
2: Wypoczywający na plaży rzucili się, by łowić pieniądze. Interweniowali policjanci i karabinierzy, którzy będą wyjaśniać pochodzenie wyrzuconego za burtę majątku.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: I wy sobie przy ponczusiu, przy drożdżówce, przy herbatce, a Magic wam tutaj opowiada o pogodzie. Patrzcie.
8: Ale właśnie teraz nam się taka owadzia pogoda zrobiła, bo wcześniej sprawdzałam prognozę w miejscowościach Muchy i odezwała się do nas miejscowość Gzy, a to też są takie muszki. I ta miejscowość pozdrawia wszystkie miejscowości Muchy i Gzy są w Mazowieckiem. Tam dziś nawet 30 stopni nie powinno padać. I pytanie od was, czy są miejscowości Komary? Takiej chyba nie ma, ale jest Komarówka Podlaska i tam też 30 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Świat nie wierzy, Gzo, wszystko do naszych jest, bo za dużo jest.
8: No, ale
7: taki, świecie jest.
8: Takie gzy, takie muchy. I jeszcze tych komarów faktycznie brakuje, chyba że jest taka miejscowość, to dajcie znać.
7: Najważniejsze, że wróciły upały, a przed nich muzyka najlepsza pod słońcem brzmi naprawdę.

Nikt wam tak nie zagra w te wakacje. Najlepsza muzyka tylko i wyłącznie w RMF FM. A teraz wracamy do wakacyjnych sejfów, bo trwa lato na bogato. Finałowy tydzień lipca powoli będzie się kończył, bo mamy czwartek. Dzisiaj nagroda główna to 1 250 000. Minimum w drugim finale to 75. Ważna informacja, ważna, to sobie warto zanotować i gdzieś trzymać w pamięci, bo grając dzisiaj o to, co jest w sejfach, wasze SMS-y logują się też w zabawach jutrzejszych, a jutro wielki finał lipca. Jutro na bank, na stówę, na 1000% ktoś wygra SUV-a Lexusa LBX. Hybryda, komfortowy SUV-ik klasy premium. Albo 130 tysięcy, albo rekordowe 1 300 000. Natomiast dzisiaj pierwsza szansa na 1 250 000, czyli 1 1/4 miliona, już po 10, czyli za jakąś godzinę. I teraz mamy dla was coś, co lubicie. Szczęśliwe numerki. Pierwszym szczęśliwym numerkiem jest 7, drugim 5. A zatem uwaga. Każdy, kto teraz wyśle hasło RMF SMS-em pod 7474, dostanie 1200 szans, nawet na 1 250 000, ale kto ma 7 i 5 w swoim numerze, dostaje dwa razy więcej szans, czyli aż 2400. To nie musi być obok siebie, nie musi być po kolei, nie musi być przy sobie. Ważne, żeby w numerze telefonu mieć i 7 i 5. Czyli każdemu mnożę szansę razy 1200, ale tym, którzy mają 5 i 7 w numerze telefonu, mnożę razy 2400. Przed wami finały dzisiaj, pierwszy za godzinę i jutro dwa. Wejdźcie do zabawy, spróbujcie dzisiaj swojego szczęścia. RMF SMS 7474.

0: 22 po 8 to RMF FM i Wstawa i Szkoda Lata. Fajny nagłówek, pochwaliła się brzuszkiem. No wnikam, czytam. Okazuje się, że Ania z 11 edycji Rolnik Szuka Żony i jej Marcin ogłosili, że spodziewają się dziecka. Gratulujemy, super sprawa, ale widać, pani Ania pozazdrościła facetom nad Bałtykiem. Byłem, widziałem. Co drugi, o, co trzeci z brzuszkiem. I niby wiesz, że to jest słabość do piwka, ale tak z daleka, a nawet z bliska, obstawiasz 7 miesiąc.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: podobno nad morzem, na plażach już pełno ludzi się tam gdzieś wysmaża.
1: Pełno, tak.
0: Prognoza pogody Magic Kerwat Marek.
1: Sprawdzamy właśnie, jak tam sytuacja na plażach, bo mamy podgląd takich kamerek internetowych i dzisiaj piękna pogoda na plażowanie, więc zerkam na przykład na Chłapowo w województwie pomorskim. Tam będzie aż 25 stopni co najmniej. Już widzę kilka osób, które pluskają się w Bałtyku tuż przy brzegu i taka radość tam jest. Ja ją widzę z tej kamerki przemysłowej. No i są już słynne parawany, bardzo dużo przy samej linii, także kończcie śniadanko ze szwedzkiego stołu i czas na plażę.
0: Ale wiem, że na plażach też nas ludzie słuchają, więc zaraz dla wszystkich tych, którzy na piaseczku leżą tam, no to w takim razie dajcie głośniej, to dla was leci najlepsza muzyka w RMF.

0: Stanach. No, nowości na wakacje itp. itd. Skoro się już zrobił program taki wakacyjno-plażowo-bałtykowy, to mam nową historię stamtąd. Szturm się okazuje jest na Bałtyk, obłożenie spore. Czytam o turystach ze Skandynawii, przyjeżdżają w dużych ilościach, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, a nawet z Bliskiego Wschodu się pchają nad nasz Bałtyczek. Jak to mówią, morze jest polskie, ceny tam niemieckie, pogoda angielska, można pokochać. Ale też powiem wam, tak sobie ponarzekam, troszeczkę pochecheszkuję, ale za rok i tak tam pojadę, bo nie ma piękniej niż nad naszym Bałtykiem. Tylko trzeba wziąć ze sobą planszówkę.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Czas na wielki finał lipca.
4: Lato na Bogato.
5: Już jutro ktoś z was na pewno wygra 130 tysięcy złotych
6: lub rekordowe 1 300 000
7: lub SUVa Lexusa LBX.
8: Wow, ale Lexusowy taki yellow.
9: Chcesz? I SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99, a teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
17: Wakacje. Jedziemy z RMF FM.

0: Jaki obiekt naruszył naszą przestrzeń powietrzną w nocy? Co spadło na Lubelszczyźnie? O tym będziemy mówili w faktach, ale będą też bardzo ważne informacje dla turystów wybierających się w Tatry. Fakty za chwilę w RMF FM, punktualnie o 10:00.
1: Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: 10:00 na zegarach. Fakty w RMF FM. Czas zacząć. Anna Wachowska i Tomasz Tańszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
7: Potężny huk obudził nad ranem mieszkańców Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie.
8: Wstaliśmy, jak to się mówi, na równe nogi. Po prostu nikt nie wiedział, co się dzieje.
9: Kijów tymczasem zabiera głos w sprawie incydentu na polskim niebie. Szef ukraińskiej dyplomacji twierdzi, że była to rosyjska rakieta i ona naruszyła przed 4. polską przestrzeń powietrzną.
7: Potem ostrzeżenie dla tych, którzy wychodzą na tatrzańskie szlaki.
9: I kontrowersyjne plany Gianniego Infantino z rodziną Donalda Trumpa w tle. Żandarmeria wojskowa, policja, prokuratura i straż pożarna pracują w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. To tam, przypominamy, nad ranem spadł niezidentyfikowany obiekt.
7: Przed 4:00 mieszkańców obudził huk eksplozji. Fakty otwiera reporter RMF FM Jakub Rybski, który obserwuje działania służb na miejscu w Tarnawie. Witamy, Kubo. Rozmawiaj z mieszkańcami.
10: Dzień dobry, zgadza się.
7: Co jeszcze usłyszałeś?
10: Tak, wszyscy są zaniepokojeni tym, co się stało i teraz na głównej drodze gromadzą się okoliczni mieszkańcy, no i obserwują to, co dzieje się dosłownie kilkaset metrów od nas. Ludzie, z którymi rozmawiałem, podkreślają jednak, że ich zdaniem zawiódł system ostrzegania, bo nikt nie dostał alertów RCB ani jakiejkolwiek informacji o tym zdarzeniu.
8: Pytałem policji, co się dzieje, czy droga jest przejezdna, bo myślałem, że jakiś wypadek. No nie chcieli bardzo rozmawiać, nie chcieli przekazywać żadnych informacji.
10: A dostaliście jakieś alerty RCB?
8: Ja osobiście na swój telefon nie dostałem. Rodzice też nie.
11: Niedopracowane to wszystko, bym powiedział. Wszystko jest po fakcie, się wszystko dzieje. No, każdy jest przerażony w takim nagłym, jakby nam wybuchło. Praktycznie, jak to się mówi, za plecami, no to jest naprawdę przeżycie.
10: Mówili mi pan Tadeusz i Mariusz, mieszkańcy Tarnawy Kolonii. Z głównej drogi mogę teraz obserwować działania służb, ale wszystkie drogi prowadzące na pole, na które spadł obiekt, są zablokowane i pilnowane przez policję. Z Tarnawy Kolonii, Jakub Rybski.
7: Rosyjski pocisk manewrujący H-101 naruszył przestrzeń powietrzną Polski podczas nocnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Taką informację przekazuje w mediach społecznościowych szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha.
9: H-101, czyli strategiczny pocisk manewrujący powietrze-ziemia z głowicą, podkreślam, konwencjonalną. Ale jak już mówiliśmy, w sumie kilkanaście obiektów powietrznych

0: Jeden pocisków H-101. Dowództwo Sił Powietrznych przekazało właśnie też, że udało się zestrzelić 55 rakiet i 265 dronów.
1: Trzymamy się faktów. Nie żyje 9-letni chłopiec potrącony wieczorem przez samochód w Kuźnicy Starej koło Kłobucka w Śląskiem. Dziecko zmarło w szpitalu, informuje policja.
2: Anna Krepaczek, teraz w faktach. Aniu,
3: dzień dobry.
2: Jak doszło do tego wypadku?
3: Z ustaleń policjantów wynika, że 9-latek jeździł na rowerze w pobliżu swojego domu. 39-letni kierowca BMW na łuku drogi zjechał z jezdni na chodnik i potrącił chłopca. Dziecko w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Do szpitala trafił też kierowca, ale okazało się, że nie wymagał dłuższej hospitalizacji. Samochodem podróżowały z nim jeszcze dwie osoby. Wszyscy zostali zatrzymani, byli trzeźwi. Od kierowcy i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków.
2: Ważna informacja dla wybierających się w Tatry. Ze względu na wymianę łańcuchów zamknięty jest szlak turystyczny z Pustej Dolinki nad Kozią Przełęcz.
1: Nie będzie można tamtędy przejść z Doliny Pięciu Stawów Polskich na Halę Gąsienicową. Jak długo może potrwać to zamknięcie?
4: Wykonawca zadeklarował, że prawdopodobnie jeden dzień, bo to nie jest długi odcinek, to 70 metrów łańcuchów do wymiany, ewentualnie dwa dni. Wszystko zależy od pogody i od tego, czy na przykład turyści mimo zakazu będą wchodzili na ten szlak, co może znacząco opóźnić pracę.
2: Minęła Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Europejska Federacja Piłkarska UEFA po południu organizuje nadzwyczajne spotkanie, na którym opracować ma odpowiedź na kontrowersyjne plany dotyczące piłkarskich mistrzostw świata proponowane przez FIFA i jej prezesa Gianniego Infantino.
1: Piłkarska centrala Infantino FIFA wysłała list do wszystkich 211 federacji członkowskich, dając im czas do 19 września na podjęcie decyzji, czy chcą zaakceptować umowę, a wraz z nią pierwsze 20 milionów dolarów.
2: Łakomy kąsek. FIFA, przypominam, dąży do sprzedaży udziału w komercyjnych prawach do mundialu. Ale wiele z tych krajowych federacji było wściekłych, gdy dopiero za pośrednictwem mediów dowiedziały się o propozycji sprzedaży 20% udziału w rozgrywkach FIFA prywatnym organizacjom finansowym na czele z funduszem inwestycyjnym Thrive Eternal należącym do Joshua Kushnera, szwagra Iwanki, córki prezydenta USA Donalda Trumpa.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Teraz w poranku na termometrach 18 na Suwalszczyźnie, czyli taka miła, rześka temperaturka. W Łodzi 21, na zachodzie już 23 kreski, ale potem będzie jeszcze cieplej, bo tak jak na Suwalszczyźnie termometry pokażą 26, w Łodzi 32, tak na zachodzie będzie 35 w Zielonej, 36 w Szczecinie. Dzisiaj wszędzie słonecznie, są możliwe jakieś takie delikatne deszcze, na Rzeszowszczyźnie wieczorem burze. Daniel Dyk już jest na obiekcie. Cześć.
7: Byle do lata. No i to lato dzisiaj czujemy. W ogóle dzisiaj będzie fajnie u nas w programie, bo będziemy na festiwalu Poland Rock, a już zaraz możemy poznać kolejnego milionera RMF FM. Zaraz dzwonię z ogromnymi pieniędzmi. Zresztą zaraz szczegóły, bo tu wykombinuję może jeszcze dla was jakiś bonus na ostatnią chwilę.

my mamy na niego pieniądze. Lato na bogato w RMF FM. Kończymy finałowy tydzień lipca, dlatego dzisiaj dwa razy zadzwonimy z ogromnymi pieniędzmi. Nagroda główna aż 1 250 000 zł. I uwaga, zostały tylko 2 minuty do losowania. Tylko 2 minuty. Wyobraźcie sobie, że zaraz odbierzecie nasz telefon i wasze życie może się zmienić. Marzyło się mieszkanie? Mogą być 2. Marzyło się auto? Może być kilka. Marzył się dom? Może być. Marzył się długi urlop? No można by z niego nie wracać. 1 250 000 zł już za moment. Ostatnia teraz okazja, by wejść jednym SMS-em do obu dzisiejszych losowań i będzie jeszcze bonus ode mnie. W każdym z losowań dzisiaj... Patrzcie, jutro przecież też. Też w każdym losowaniu, a więc w 4 finałach możecie teraz zgarnąć aż po 1250 losów. Nie będzie lepszej okazji. Tyle szans, tyle finałów. Jutro wielki finał lipca i ktoś z was na pewno wygra 130 tysięcy lub hybrydowego SUV-a Lexusa LBX lub rekordowe 1 300 000 zł. Ten bonus jest też na www.rmf.fm. Tylko 2 minuty. Aż 1250 szans. Zaraz dzwonię. Po raz pierwszy. Gramy o 1 250 000. Kto chce? RMF 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Wakacyjne sejfy RMF FM.
2: Dlaczego ja to tak spokojnie powiedziałem? Wakacyjne sejfy RMF FM! Finałowy tydzień lipca! Cztery finały przed nami, chociaż jeden z nich właśnie się zaczyna. Mam nadzieję, że już gdzieś dzwoni telefon. 30 sejfów i pytanie, w którym z nich jest ta wymarzona nagroda główna? 1 250 000 zł. Halo, halo, czy mamy połączenie? Jeszcze nie, to trzeci sygnał, jeśli dobrze liczę. Maksymalnie 6 czekamy, proszę.
3: Halo.
2: Halo, halo, dzień dobry, tutaj Radio RMF się kłania. Daniel Dyk z programu Byle do lata. Dzwonimy w sprawie wakacyjnych sejfów.
3: No, słucham.
2: Dzień dobry, jak masz na imię, drogi słuchaczu?
3: Wiesław.
2: Cześć Wiesławie, a jaka to miejscowość?
3: Jelenia Góra.
2: No i cała Jelenia Góra już trzyma kciuki. Ja tak wczoraj usłyszałem, że ktoś był z Dębicy, to niedaleko mojej rodzinnej miejscowości. Od razu się sobie naprężyłem i kibicowałem, więc cała Jelenia Góra na pewno ci kibicuje teraz. Wiesławie, ważne pytanie ode mnie i chyba na to pytanie bardzo czekałeś. Który sejf wybierasz od 1 do 30?
3: 22.
2: Nawet bez namysłu, czyli był gotowy.
3: Tak, tak, tak.
2: To jest z jakiegoś powodu szczęśliwa liczba?
3: Dzień urodzeń córki.
2: No, to najszczęśliwsza. Chyba, że masz więcej dzieci, to nie będę tutaj
3: się... Nie, tylko jedno.
2: Pozostałym narażał. Słuchaj, mam nadzieję, że ta wymarzona i szczęśliwa liczba da ci wymarzoną nagrodę. 1 250 000 zł jest w naszych sejfach. Być może właśnie w sejfie numer 22, ale nie wiemy tego na pewno. Mamy tą świadomość, że minimum dzisiaj 5 000 zł. Jest wiele ważnych sum. Są 34 000, można 57 000 trafić. Ja tak strzelam losowo z tego, co pamiętam. Więc jest jeszcze etap negocjacji. Musisz się liczyć z tym, że może być piątka, może być milion, a my spróbujemy wypośrodkować i proponuję 10 000 zł za sejf numer 22.
3: No, ja jeszcze wezmę ten sejf.
2: Jeszcze weźmiesz ten sejf?
3: Tak, jeszcze.
2: Dobra, nie będę tutaj kombinował. No, finałowy tydzień lipca, więc tutaj też mamy trochę budżetu na negocjacje. Proponuję 12 000.
3: No, tak przy 15 mógłbym już się zgodzić.
2: Przy 15?
3: Tak.
2: Ja chyba zaszalałem z tym, że mamy więcej pieniędzy. No, 15 nie dam, ale 13 proponuję. Co ty na to?
3: Dobrze, to ja wezmę 13.
2: Sejf numer 22, podkreślam, musisz to brać pod uwagę. Tam może być 5 000 i wtedy byłbyś rzeczywiście 8 000 do przodu, ale tam może być 1 250 000 i ja nie policzę, ile byłbyś do tyłu. I wolę nie
3: myśleć. Aż takie szczęście to ja nie liczę. Nie?
2: Tak myślisz?
3: Tak, tak. Całe życie w pechu, także wątpię, żeby
2: nie... Szczęśliwa data, 22, no nie wiem, no.
3: Nie, ja cię...
2: Safe zostawiamy w takim razie. Ja czekam, tak, aż powiesz ostatecznie, że bierzesz 13 000 zł.
3: Definitywnie jak w milionerach.
2: 13 000?
3: Tak, tak.
2: Milionerem nie został, ale swoją szczęśliwą kwotę ma Wiesław z Jeleniej Góry. 13 000 zł właśnie wygrał.
3: O, dziękuję bardzo.
2: Wieśku, jeszcze mi powiedz, że urlop się szykuje, to ja już będę przeszczęśliwy.
3: Tak, właśnie w poniedziałek wylatuję.
2: Co ty gadasz, jaka kumulacja? 13 000. Dobrze, to będzie miejsce w walizce na pieniążki, także a córa duża?
3: Ja 12 lat.
2: O, to proszę pana, to trzeba było grać o więcej, bo to ja nie wiem, czy z wakacji wrócisz jeszcze z tą kwotą. Ja wiem, ile 12-latki potrafią od tatusia wyciągnąć. Wieśku, tak. Ściskamy cię bardzo mocno. Gratulujemy jeszcze raz, cieszymy się twoim szczęściem i urlopem. A my, panie i panowie, gramy dalej. I teraz co się będzie działo? No, zostały nam w tym tygodniu jeszcze 3 finały i już wiemy, że nie da się wygrać dzisiaj mniej niż 75 000 zł w drugim finale. Wybierzecie sejf, jak Wiesiek, i co najmniej tyle macie. Ja sobie nawet nie wyobrażam negocjacji, jakie będą przy tych kwotach. No i cały czas czeka na was nagroda główna. 1 250 000 zł. Zapraszam do zabawy. Wchodzicie teraz do gry. To będzie szybkie 5 minut, ale naprawdę genialny bonus. Aż 1375 losów proponuję i to także w tych losowaniach jutro. Pamiętajcie, że jutro na wielki finał lipca kolejne 2 finały z sejfami i ktoś z was na pewno wygra. 130 000 zł, SUV-a Lexusa LBX, takiego luksusowego, hybrydowego, klasy premium, lub rekordowe 1 300 000 zł. Gramy na www.rmf.fm, tam się można rozejrzeć i po Lexusie, i po innych okazjach. 1375 losów. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jaki to jest stratek, ten Wiesiek z Jeleniej Góry. Słuchajcie, w poniedziałek urlop, a na koniec tygodnia przed weekendem jeszcze wygrać sobie 13 tysięcy w RMF-ie. O, to będą w czasu bez limitu.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: czego dziś chcę.
1: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram jedynie 3,49 z kartą moje Intermarché.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerschua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439 zł 98 groszy tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie Samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na Samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Po reklamie.
16: Byle do lata w RMF FM. Nie pracowa.

0: zdajecie sobie sprawę, że to już ostatnie chwile, by zgłosić się na randkę w ciemno na koncercie The Weeknd w Warszawie? I ta randka może zmienić wasze życie. Idziecie na genialny koncert, spotykacie tam osobę, z którą was umówiliśmy, jeszcze się nie widzieliście i możecie wrócić we dwoje. Nic tak, myślę, nie łączy jak super wspomnienia z pierwszej randki, a o te najlepiej zadbała The Weeknd. Jeszcze tylko do godziny 12, ani minuty dłużej. Wskakujecie na szybkie randki na naszym Facebooku, na Instagramie RMF-u, czytacie komentarze, zostawiacie swoje, lajkujecie, no i niech zaklika po prostu. Dzisiaj poznamy ostatnią parę, którą wyślemy na randkę w ciemno. Na koncercie The Weeknd, podkreślam, wszystkie skojarzone przez nas pary spotkają się po raz pierwszy, na żywo. Te ich reakcje też zobaczycie na naszym Insta, także zaobserwujcie RMF.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Kierowcy między Kutnem a Piątkiem. Są kłopoty na autostradzie A1, to jest rejon Łódzkiego, więc więcej szczegółów za moment w faktach o 11.
1: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W euro na wszystko się stać.
5: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
7: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
0: Po reklamie.
12: Na świecie wiele się dzieje, ale wszystko, co najważniejsze, znajdziecie w faktach RMF FM. Już prawie godzina 11. Zapraszają Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
13: Czym dokładnie od rana zajmują się służby na Lubelszczyźnie?
14: Pociskiem balistycznym CH-101 rosyjskim, ale też niewyprzedzany efektów szczegółowego badania.
15: W Lublinie trwa odprawa służb z udziałem premiera. Przysłuchuje się jej reporter RMF FM.
13: Kierowców uprzedzamy, są problemy na A1C w Łódzkiem.
15: A w faktach kulturalnych Romeo i Julia na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku.
13: Polską przestrzeń powietrzną naruszyła najprawdopodobniej rosyjska rakieta H-101, przekazał kilkadziesiąt minut temu podczas odprawy służb w Lublinie premier Donald Tusk.
15: Rano ten obiekt spadł w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Służby na polu z dala od zabudowań natrafiły na 10-metrowy krater i metalowe szczątki tego obiektu.
13: A w faktach teraz dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, który od rana zbiera informacje w tej sprawie. Krzysztofie, co jeszcze usłyszeliśmy od premiera?
16: Donald Tusk twierdzi, że nie było bezpośredniego zagrożenia dla ludzi. Rakieta spadła w niezamieszkałym terenie. Była śledzona przez polskie systemy radarowe, dodał.
17: Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot.
16: W nocnej operacji na Lubelszczyźnie wzięło udział polskie, ale także sojusznicze lotnictwo, między innymi z Niemiec. Poza myśliwcami używaliśmy samolotu do tankowania w powietrzu. Jak dodał szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, na Ukrainie w pobliżu polskiej granicy wykryto bardzo dużo obiektów latających.
18: Ponad 20 obiektów, które były blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Operowały też bardzo blisko polskiej przestrzeni powietrznej samoloty, myśliwce MiG-29 sił zbrojnych Ukrainy.
16: Jak zapewnia wojsko, tej nocy doszło tylko do jednego przypadku naruszenia polskiego terytorium.
15: Służby po oględzinach szczątków rakiety nie stwierdziły zagrożenia wybuchem ani radiologicznego. Miejsce jest bezpieczne, informuje prokuratura.
13: Szczątki rozrzucone są w promieniu 200 metrów od miejsca eksplozji. W związku z tym incydentem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej wszczęte będzie postępowanie, a udział w nim chce wziąć także strona ukraińska.
19: Z moich informacji wynika, że to strona ukraińska zaproponowała nam pomoc, wystosowała stosowne pismo do strony polskiej i w tym momencie trwa rozpoznawanie tego wniosku, a więc mianowicie kwestie proceduralne umożliwiające dopuszczenie strony ukraińskiej do czynności.
15: Informował prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.
13: A na rmf24.pl na tej stronie możecie zobaczyć, jak wygląda miejsce uderzenia najprawdopodobniej rosyjskiej rakiety H-101. Przed południem ostrzegamy kierowców podróżujących łódzkim odcinkiem autostrady A1.
15: Między węzłami Kutno Wschód i Piątek samochód dostawczy zderzył się z autem osobowym. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic. W chińskim Ningbo gra siatkarska Liga Narodów.
13: Reprezentacja USA pokonała Włochy 3-0 w półfinale.

0: Adaptacji powieści Roddy'ego Doyle'a i to właśnie Glen Hansard.
1: How we professional if we've never been paid?
0: I to jest filmowy wstęp do faktów kulturalnych RMF FM.
2: A w nich na początek o nowej wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
0: Zapraszam tak także do Warszawy. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: Dzień dobry. Ta nowa wystawa nosi tytuł Edward Dwórnik, Duma i Wstyd. Można tam oglądać pracę malarza od początku lat 70. do lat 90., a ten tytuł odnosi się do dwóch emocji, które można odnaleźć w malarstwie zmarłego 8 lat temu artysty. Są tam także rzeźbo-obrazy Edwarda Dwórnika, nigdy wcześniej nie pokazywane w Polsce. 6 dużych rozmiarów męskich głów wykonanych z metalowej siatki, oklejonych płótnem, a następnie pomalowanych przez artystę. Na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku dziś Teatr Jaracza z Olsztyna pokazuje spektakl Romeo i Julia w reżyserii Macieja Jaszczyńskiego.
4: W świecie, w którym jest kryzys narracji, my wracamy do podstawowej historii, do malutkiej historii, do malutkiej opowiastki, w której dwójka ludzi chce się kochać i chce być kochaną.
3: 30. Festiwal Szekspirowski potrwa do niedzieli. Nowy Spider-Man wchodzi do kin, w roli głównej ponownie Tom Holland. I ten dojrzalszy już Spider-Man wróci jeszcze dziś w faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Proszę, Spider-Man dojrzewa, a dziewczyny mówią, że my chłopaki nie dojrzewamy, tylko rośniemy. Z drugiej strony Spider-Man nie jest jednak zwykłym chłopakiem, tylko superbohaterem. Dobra, nie było tematu. Tu Daniel Dyk, dzień dobry, byle do lata. Savage Garden w RMF-ie. Ten numer na pewno się nie starzeje. Co najwyżej dojrzewa.

0: 17 minut po godzinie 11. Tu byle do lata w RMF-ie. Czytaliście już komentarze po eliminacjach do Champions League? No, portale są okrutne. Piszą o katastrofie, o historycznej kompromitacji Lecha, który zaprzepaścił najłatwiejszą okazję na awans. Jest też o pięknej walce do końca Górnika. No, fakty są jednak takie, że od 10 lat się tylko żegnamy z Ligą Mistrzów. Kibiców zaskoczy bardziej, jak się w końcu z nią przywitamy.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw, składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD Samsung.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieraty i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: być gdzie.
1: My też odlecimy, słuchajcie, wakacyjne sejfy w RMF FM. Zmiany! Obiecałem, że dziś w finale najmniej co można trafić to 75 tysięcy złotych. No to już nie, bo ta suma właśnie rośnie. Dokładamy 1000, 2, 3000 złotych, 4 i 5 tysięcy i będzie na okrągło 80 tysięcy złotych. 80 tysięcy. To jest nowe minimum. To oznacza, że nie da się dzisiaj trafić mniej, a nagroda główna... rekordowe 1 250 000 złotych. I to jest lato na bogato. Pomagam z szansami. 13 minut, wierzę, że ta 13 okaże się szczęśliwa, bo aż 1380 losów zyskujecie we wszystkich losowaniach lipca. Hasło RMF ślemy pod numer 7474 albo gramy na www.rmf.fm. No właśnie, jak widzicie, ten żółty Lexus hybrydowy SUV, to jest nagroda na finał lipca. No właśnie, te losy, 1380 szans, wchodzą też do obu piątkowych finałów, a jutro na bank ktoś wygra Lexusa albo 130 tysięcy, albo aż 1 300 000. No a dzisiaj nie ma mniej niż 80 tysięcy. Piękna sytuacja. RMF 7474.

0: byle do lata w radiu RMF FM. Od rana, no właśnie, jeden temat wybija się wśród faktów, jakie przyniósł czwartek. Dla tych, którzy może ze względu na tryb wakacyjny nie usłyszeli szczegółów, teraz z nami Krzysztof Zasada. Witamy cię, Krzyśku.
1: Dzień dobry.
0: Którego dzisiaj obudziły informacje i alarm przeciwrakietowy. Krzyśku, podsumujmy, co już wiemy, bo pierwsze wieści, wybuch rakiety na Lubelszczyźnie, czarny dym, to było niepokojące.
1: Przede wszystkim syreny alarmowe obudziły większą część mieszkańców Lubelszczyzny. Zabrzmiały dzisiaj przed czwartą. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, o co chodzi. Teraz już wiemy więcej. Otóż w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia, to jest na południe od Lublina, kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, spadł obiekt latający, spowodował eksplozję, krater wielkości 10-15 metrów, głębokości 5 metrów, rozrzucone części dookoła, rozrzucona ziemia. Premier kilkadziesiąt minut temu poinformował, że najprawdopodobniej uderzyła tam rosyjska rakieta CH-101. Wszczęte zostanie niebawem śledztwo dotyczące tego incydentu. Ja zaznaczę, nikomu nic się nie stało. Ten pocisk spadł na teren niezamieszkały około 2 kilometrów od najbliższych zabudowań. Sprawdzamy teraz, co tak naprawdę spadło, bo premier mówi wstępnie, że to rosyjska rakieta CH-101. Natomiast więcej będziemy wiedzieli po przeprowadzeniu ekspertyz i po tym, co powiedzą wojskowi, gdy zbadają trajektorię lotu tego pocisku, a także jego prędkość.
0: Krzysztof Zasada cały czas śledzi dla nas ten niepokojący temat. Nowe fakty będzie miał dla nas już w samo południe, tylko w radiu RMF FM.
2: Do remontu potrzebna jest siła.
3: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz z Castorami aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert, taniej
8: masz. Po reklamie.
9: A wakacje z RMF FM brzmią tak.

ostatnie 2 minuty. Zdążycie jeszcze złapać aż 1380 losów we wszystkich losowaniach lipca. Podskoczyło minimum w wakacyjnych sejfach? 80 tysięcy złotych, nie ma dzisiaj mniej. Nagroda główna 1 250 000, a jutro jeszcze więcej kasy. No i Lexus LBX. RMF 74 74.

0: uderzenie pocisku w Tarnawie został zarejestrowany przez jedną z kamer monitoringu. Szczegóły już za moment w Faktach RMF FM samo południe.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacyjne wieczory w RMF FM. Tu znajdziesz wszystko. Fantastyczne postaci i historie bez morału w poniedziałki w bajkach dla dorosłych. Misja specjalna i tajemnice historii tylko we wtorki. Środy Skowron, Kołodziejska i Moro dyskutują na każdy, nawet najgłupszy temat w grupie sąsiedzkiej. Andrzej Kochut przygląda się wszystkim ludziom Trumpa w czwartki. A w niedzielę tajemnicze zaginięcia bada Olga Hering. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
1: Reklama.

0: Dostawca Ci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Czas na wielki finał lipca.
2: Lato na bogato.
4: Już jutro ktoś z Was na pewno wygra 130 tysięcy złotych
5: lub rekordowe 1 300 000
4: lub suwa Lexusa LBX.
6: Wow, ale Lexusowy taki yellow.
2: Chcesz?
7: I SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
13: Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
14: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
15: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: Ten sygnał oznacza, że rozpoczęliśmy najnowsze wydanie faktów RMF FM na zegarze prawie godzina 12. A zaprasza Agnieszka Pietrzak, witamy.
18: Dzień dobry, zapraszam. Działania wojskowych śledczych z Lublina w sprawie obiektu, który spadł nad ranem w okolicach Tarnawy Kolonii. Prawdopodobnie jest to rosyjski pocisk.
19: Potężny wybuch, naprawdę.
18: Posłuchajcie relacji mieszkańców, z którymi rozmawiał reporter RMF FM. Przedstawiamy fakty i komentarze. Co w pogodzie?
20: Znowu powrócą upały.
18: I wiemy, jak długo będzie tak gorąco. Prowadzenie katastrofy w ruchu lotniczym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób. To będzie podstawa śledztwa, które zostanie wszczęte przez wojskowych śledczych z Lublina w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rakietę manewrującą H-101. To prawdopodobnie rosyjski pocisk spadł nad ranem w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Witam cię, Krzysztofie.
21: Dzień dobry.
18: Co teraz dzieje się na miejscu?
21: Na pole, na które upadł pocisk, weszli już śledczy. Zabezpieczają ślady po upadku rakiety. Tych śladów jest dużo i są rozrzucone po dużej powierzchni, mówił szef prokuratury okręgowej w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.
22: Jest to krater około 10 metrów średnicy i około 5, może więcej metrów głębokości. Rozrzut tych elementów, które powstały, jest dosyć spory, bo oceniam go na około 200 metrów.
21: Teraz śledczy czekają na 50 żołnierzy WOT-u, którzy mają przeczesywać ten teren i poszukiwać szczątków.
22: Miejsce, w którym doszło do zdarzenia, znajduje się pole uprawne, jest rzepak nieskoszony i trudno na tę chwilę określić, ile tych szczątków jest, natomiast jest ich naprawdę na pewno sporo.
21: Nad polem lata dron, który na potrzeby śledztwa ma pomóc odwzorować teren i miejsca, w których znaleziono elementy pocisku.
18: Mieszkańcy Tarnawy Kolonii, z którymi na miejscu rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski, są przerażeni. Huk był ogromny, opisuje pan Tadeusz.
19: Potężny wybuch, naprawdę. Bo ja już naprawdę w tym czasie nie spałem, to no to...
22: Mieszka pan właściwie mniej niż pół kilometra od tego miejsca, w którym spadł ten obiekt?
19: Blisko jest tutaj, pół kilometra, więcej nie ma. W gorszym przypadku, jakby to gdzieś poleciało, gdzieś na wioskę, ewentualnie... coś, no to naprawdę tragedia. Mówiła mi tu sołtyska, czy ona tam była. Na pewno nie była blisko, ale mówiła, że gdzieś tak dosyć duży ten krater jest.
18: Ten krater, przypomnijmy, ma około 10 metrów średnicy i jest głęboki na co najmniej 5 metrów. Moment uderzenia uchwyciła jedna z kamer zainstalowanych na domu. Nagranie, na którym to widać, możecie zobaczyć na portalu rmf24.pl. Na naszej stronie także relacje z Tarnawy Kolonii, ilustrowane zdjęciami. Warto też, będąc w sieci, włączyć oczywiście nasze radio informacyjne. W rmf24 jeszcze więcej komentarzy o tym, co stało się nad ranem na Lubelszczyźnie. Za chwilę gościem Piotra Salaka będzie Marcin Burzański, komentator polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Zapraszamy. Naszego radia możecie słuchać także w aplikacji RMF On.
0: Upalne fakty RMF FM.
18: Niemal cały kraj jest objęty ostrzeżeniami. Wyjątkiem są północny wschód, a także południowe krańce Małopolski i Podkarpacia. W pozostałej części alerty pierwszego, drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Te najwyższe zostały wydane dla

0: wszystkim wspierającym styczniowy finał WOŚP. Ekipa RMF FM jest już w trasie. Kamperem dostarczamy festiwalowiczom ich nietypowe zamówienia, a relacje z tej akcji znajdziecie w naszych mediach społecznościowych. Polecamy. Z faktami RMF FM wracamy punktualnie o 13.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Słyszeliśmy te alerty ostrzegające przed upałami. Są prognozy, które mówią, że może być nawet ponad 36 stopni Celsjusza. Dzisiaj te upały są głównie w zachodniej części kraju, jutro bardziej na wschodzie. I tak, dzisiaj nawet 37 może być w Szczecinie i 37 można spodziewać się także we Wrocławiu, ale to nie koniec. Jutro 37 w Warszawie, a w sobotę w Tarnowie i Rzeszowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Ten program nazywa się Byle do lata i trochę jestem taki rozkojarzony, bo do tej pory rzeczywiście mam wrażenie, odliczaliśmy do tego, aż to lato znowu się pojawi, chociaż na chwilę, a dzisiaj takie upały, że no byle do cienia raczej, byle do cienia. Daniel Dyk, witajcie. Prawie 6 minut po godzinie 12. Chainsmokers i Coldplay.

0: Koniec. Koniec szybkich randek. Słuchajcie, jeśli pisaliście pod postami na Facebooku i na Instagramie, komentowaliście, a teraz coś tam nie idzie, to dlatego, że właśnie zamknęliśmy te opcje. Nie przyjmujemy już zgłoszeń. Co się miało wydarzyć, to się wydarzyło. Teraz kojarzymy kolejną parę, pomiędzy którą, jak nam wynika, zaiskrzyło najmocniej. Słuchajcie radia, bo już w programie po godzinie 15 RMF na wakacjach ogłosimy ostatnią parę, która idzie na randkę 4 sierpnia na koncert The Weeknd w Warszawie. Tam wszystkie skojarzone przez nas pary zobaczą się po raz pierwszy, a my wam to wszystko pokażemy w naszych socialach, a relacje usłyszycie oczywiście w radiu RMF FM.
1: It is not that funny. That's not.

0: co się dzisiaj dzieje w wakacyjnych sejfach w RMF FM. Co najmniej 80 tysięcy dla tego, kto dzisiaj wskaże sejf w finale. Nie ma mniej. Można trafić 91 tysięcy, 96 tysięcy, nie mniej niż 80 tysięcy, a najlepiej w ogóle, żebyście trafili nagrodę główną, aż 1 250 000 złotych. Dobra, mam coś, co pomoże wygrać i coś, co bardzo lubicie. Wakacyjny bonus zagadka. Słuchajcie, wszyscy, którzy teraz wyślą hasło RMF pod numer 7474 w ciągu najbliższych 10 minut, dostaną 1100 szans. Ale mam coś, co pomoże wam zgarnąć dwa razy więcej losów, czyli aż 2200. Uwaga! Podaję zagadkę. 5 liter zaczyna się na B, kończy się na K. Rozpala się na nim ognisko, śpi się pod namiotem, w śpiworze, najlepiej smakują na nim pieczone kiełbaski, to już dodałem od siebie. Wiecie co to? Jeśli poprawnie odpowiecie i wpiszecie to hasło i wyślecie pod 7474, to dostaniecie aż 2200 losów w losowaniu. A jak nie wiecie, to RMF pod 7474 albo gramy na www.rmf.fm. Pierwsza B, ostatnia K, 5 liter. Namiot, śpiwór, no wszyscy chyba tak to kojarzymy. Te losy trafią też do finału lipca. Jutro ktoś na pewno wygra 130 tysięcy złotych, SUV-a Lexusa LBX lub rekordowe 1 300 000. Czyli teraz jedno zgłoszenie to 3 ostatnie losowania w lipcu. No i bonus. Albo 1100, albo aż 2200 losów. Albo hasło RMF ślemy, albo tajemnicza odpowiedź na zagadkę 7474.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Po reklamie.
15: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

Uwaga, tylko 2 minuty, by odgadnąć zagadkę. Hasło na 5 liter, pierwsza B, ostatnia K. Rozpala się na nim ognisko, śpi się pod namiotem, w śpiworze. Kto wie, pisze odpowiedzi, śle ją pod numer 7474. 2200 losów w wakacyjnych sejfach wtedy zyskacie. Kto nie wie, pisze po prostu RMF i zyskuje też piękne 1100 losów. 7474. I pamiętamy, że dzisiaj czeka 1 250 000. Minimum w sejfach 80 000 złotych.

0: Uwaga, Kraków. S7 zablokowana między węzłami Przewóz, Nowa Huta. Więcej oczywiście w faktach RMF FM o 13, czyli za 17 minut. Tu byle do lata i może tak lekka teraz historia z dróg. Z naszych stron internetowych kierowca z Zabrza przekroczył prędkość, no ale posłuchał sztucznej inteligencji, która zasugerowała mu, by nie przyjmował mandatu 100 zł. Sprawa trafiła do sądu, no i tam ten sam kierowca dostał grzywnę 800 zł. Na drogach jednak kierowałbym się własną inteligencją, nie sztuczną.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund czułko czy superpartner. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
6: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
13: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
14: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Castorama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
18: Trawnik, kwiaty?
17: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
19: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
21: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
20: Ci, co ją znają, reagują.
21: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
22: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Garrix. Je 3 ran w Radiu RMF FM, muzyka najlepsza pod słońcem. A za moment fakty o 13:00. W nich m.in. wybuch rakiety w Tarnawie. Kolejny aspekt. Stany Zjednoczone zaproponowały pomoc. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Reklama.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za 1 grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Wiadomo, że coś

0: promocją, a dwa najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów, maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Już prawie godzina 13, więc dajmy głośniej i posłuchajmy razem faktu RMF FM. Najnowsze szczegóły zebrała dla nas Agnieszka Pietrzak.
3: Zachód chce się włączyć w postępowanie wyjaśniające sprawę tego, co nadleciało ze wschodu i spadło na pole na Lubelszczyźnie.
4: Nie będziemy na pewno sami z tym problemem.
3: Będziemy w okolicach Tarnawy Kolonii. Poza tym w faktach karambol na trasie Opole-Nysa, są ranni. Ważny dzień w Kłodzku, całkiem nowy dzień natomiast w kolejnej filmowej odsłonie Spidermana. Stany Zjednoczone chcą uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym incydent koło Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, poinformował na trwającej wciąż konferencji prasowej Donald Tusk. Wsparcie płynie też z Europy.
4: Odebrałem wyrazy solidarności i deklarację pełnego wsparcia, pomocy od premierów, prezydentów z Unii Europejskiej. Nie tylko z Unii, bo też premier Norwegii od razu zareagował.
3: Swoją pomoc zaoferowali także Ukraińcy, mówił premier, który jest w pobliżu miejsca, gdzie nad ranem spadł prawdopodobnie rosyjski pocisk H-101. Zaparkował tam także oczywiście wóz satelitarny RMF FM. Na linii teraz nasz reporter Paweł Konieczny. Witam cię, Pawle.
5: Dzień dobry.
3: Jak słyszeliśmy, premier powiedział, że na tę chwilę nie ma żadnych powodów, by uważać, że celem pocisku była Polska.
5: Zgadza się. Donald Tusk zwrócił uwagę, że potrzebne jest szybkie wyjaśnienie wszystkich okoliczności nocnego zdarzenia.
4: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Znaczy jeden na pewno, bo tutaj mamy jego ślady, a drugi w pobliżu w polskiej granicy.
5: Jak dodał Donald Tusk, polscy żołnierze byli gotowi do zestrzelenia obiektu, gdyby ten zagrażał bezpieczeństwu. Zanim jednak taka decyzja zapadła, spadł on w miejscu niezamieszkałym. Na terenie pola, w którym doszło do zdarzenia, cały czas pracuje około 100 osób. Oględziny tego miejsca i zbieranie fragmentów prawdopodobnie rosyjskiego pocisku CH-101 potrwa do godzin wieczornych. Z Tarnawy Kolonii, Paweł Konieczny.
3: Ostrzegamy, po wypadku zablokowana jest droga krajowa 46 między Pakosławicami a Siedziną w powiecie nyskim na Opolszczyźnie. Zderzyło się tam aż 5 pojazdów. Od razu łączymy się z reporterką RMF FM Anną Kropaczek.
6: Jestem.
3: Anią, dzień dobry. Są poszkodowani?
6: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o 7 poszkodowanych osobach i zderzeniu 4 samochodów osobowych i ciężarówki. Do wypadku doszło na remontowanym odcinku drogi. Jest ona teraz zablokowana w obu kierunkach. Nyska policja wyznaczyła objazdy i apeluje o stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem.
3: 30 lipca 2026 to ważna data dla mieszkańców Kłodzka. To dzień oddania do użytku mostu Kościuszki. Przeprawa została wyremontowana i wzmocniona po niszczycielskiej powodzi z 2024 roku. Ponownie połączy dwie części miasta. O szczegółach teraz dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
7: Odbudowa była kompleksowa. Przede wszystkim została wzmocniona konstrukcja mostu. Prace remontowe pochłonęły łącznie 10 milionów złotych, ale most Kościuszki jest główną przeprawą przez Nysę Kłodzką w samym centrum miasta i przywrócenie komunikacji w obu kierunkach znacząco usprawnia ruch w mieście. Inwestycja miała też symbolicznie zamknąć jeden z najważniejszych etapów odbudowy Kłodzka po skutkach powodzi. Oficjalne otwarcie nastąpi w poniedziałek, ale faktycznie dziś o 17.30. Wtedy służby otworzą dwa pasy ruchu, będą też testować oświetlenie.
1: Kinowa premiera w faktach RMF FM.
3: Spider-Man, całkiem nowy dzień, wchodzi do kin. Film oczywiście widziała już nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
6: Witam. Dzień dobry, widziałam, potwierdzam.
3: Tak jest, to czwarta część z Tomem Hollandem w roli Petera Parkera. Jak sobie poradził aktor?
6: Świetnie, udowadnia, że jest jednym z najlepszych aktorów swojego pokolenia, a ten nowy Spider-Man jest i charyzmatyczny, i taki chłopięco nieporadny. Dojrzałem jako aktor, a mój bohater dorósł jako postać, mówi aktor. Widowiskowe są sceny walki z władzą, zwłaszcza te z armią ninja. Miło się patrzy na tę trójkę: Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon. W obsadzie jest też znana ze Stranger Things Sadie Sink. Dobrze to jest wszystko zagrane. Wraca Frank, jest Scorpion, ale pojawia się też Hulk i inna postać z Avengersów, ale

Kuba i Kuba w RMF FM. Stygnie lato. No dzisiaj chcielibyśmy, żeby trochę wystygło. Może warto zejść ze słońca. Jest 13:11, czyli zaraz zacznie dobijać do tych 37.

0: muzyka najlepsza pod słońcem w RMF-ie. Byle do lata. Mam wrażenie, że tego lata jest w ogóle odliczanie byle do ślubu. Zaczęło się od Taylor Swift. Ślub roku. A tu proszę, piszą o nowym ślubie roku. Cristiano Ronaldo i Georginia Rodriguez. I tytuły. Wśród gości plejada gwiazd. Wiadomo, gdzie wezmą ślub. Ja mam wrażenie, że zaczyna się to samo szaleństwo, jakie było ze ślubem Tay-Tay. Co dzień jakiś nowy newsik wchodził. Ja nie wiem, czy świat wytrzyma jeszcze jeden ślub roku.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 5:45, świt w Bieszczadach. A w RMF FM
3: czytam o turystach ze Skandynawii, przyjeżdżają w dużych ilościach z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, a nawet z Bliskiego Wschodu. Siepchają nad nasz Bałtyczek. Jak to mówią, morze jest polskie, ceny tam niemieckie, pogoda angielska, można pokochać. Ale też powiem wam, tak sobie ponarzekam, troszeczkę pocheheszkuję, ale za rok i tak tam pojadę, bo nie ma piękniej niż nad naszym Bałtykiem.
2: Wstawaj, szkoda lata. Kolejny gorący poran już jutro.
4: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To z kartą moje, Intermarché. Kawa mielona, Prima Finezja, 500 gramów, 23,99. A od piątku masło ekstra z Mlecznej Drogi, 1,99 zł, kupując 3.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
1: O reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: finałowy tydzień lipca. Z tej okazji co dzień jakiś rekord. Wczoraj aż 102 osoby wygrały w wakacyjnych sejfach.
1: Nieprawdopodobne. Cieszę się naprawdę. Dzięki śliczne.
0: To Ula, która wygrała 13 tysięcy złotych, ale byli też Oliwia z Murowanej, Anna z Pleszewa, Dawid ze Świebodzina, Andrzej z Krosna, Agnieszka z Czeladzi, Marcin z Lublina, Damian z Turku. No wszystkich 102 osób nie wymienię, ale może pomnożę razy 1102. Szanse na dzisiejszy rekord. 1 250 000 złotych czeka. 13 minut potrwa ta okazja. Zyskujecie w tym czasie 1102 losy we wszystkich finałach lipca, żeby było jasne. Wystarczy tylko przysłać hasło RMF pod numer 7474. 13 minut. Albo gramy na www.rmf.fm. No właśnie dzisiaj rekordowa nagroda główna. 1 250 000 złotych. Minimum w sejfach też ogromne. Nie da się trafić mniej niż 80 tysięcy. No i wchodzicie równocześnie do jutrzejszych finałów i w ostatnim dniu lipca gwarantujemy, że ktoś z was na pewno wygra 130 tysięcy złotych, hybrydowego SUV-a Lexusa LBX lub rekordowe 1 300 000 złotych. Co dzień jakiś rekord. Jeden SMS, 1102 losy i 3 razy możecie zostać rekordowymi milionerami jeszcze przed weekendem. RMF 7474.

0: takie badania mi smakują. Pizza daniem narodowym Polaków. Zresztą chyba nie pierwszy raz pizza okazała się najpopularniejszym daniem, jakie zamawiamy w restauracjach czy na wynos w aplikacjach. Ale to jest ciekawe zdanie w tym artykule. Cena nadal decyduje o wyborze. No ktoś mnie twierdzi, że my pizzę kupujemy, bo tania nie zamawiał nigdy pizzy na wczasach.
1: Reklama.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
7: Tu Dawid Podsiadło.
8: Hi, I'm Zara Larsson.
6: Już dziś po 19 w RMF FM.
9: Zaprasza Darek Maciborek.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
12: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływaczka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po reklamie.
0: Uwaga. 1102 losy. Jeszcze tylko przez 2 minuty. Jeden SMS gra w 3 finałach wakacyjnych sejfów. Dzisiaj minimum 80 tysięcy i aż 1 250 000 nagroda główna. Jutro, no to już wiemy, na pewno ktoś wygra 1 300 000 lub 130 tysięcy lub suwa Lexusa. I te szanse też wpadają do jutrzejszych finałów. Hasło RMF ślemy pod 7474.

0: Uwaga, spore utrudnienia w Szczecinie. Na placu Rodła doszło do zderzenia dwóch tramwajów. Szczegóły na ten temat już za moment w Faktach o 14.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
7: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
8: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowi. Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Czas oddać głos Agnieszce Pietrzak. Już prawie godzina 14. Zaczynamy Fakty w RMF FM.
12: Zapraszam. Upadek i wybuch prawdopodobnie rosyjskiego pocisku na Lubelszczyźnie to oczywiście temat numer jeden w tych faktach. Są pytania o system ostrzegania. Śledczy zapowiadają, że prace na miejscu zakończą jeszcze dzisiaj.
13: Czekamy na przedstawiciela Ukrainy.
12: W Szczecinie problemy po zderzeniu tramwajów, a w Chinach nasi siatkarze walczą w ćwierćfinale Ligi Narodów. System ostrzegania zadziałał prawidłowo, tak twierdzi premier Donald Tusk, odpowiadając na pytania o incydent w lubelskiej Tarnawie Kolonii. Syreny alarmowe, które nad ranem obudziły mieszkańców Lublina, były dla nich jedyną formą ostrzeżenia. Informacji na rządowych stronach ani alertów RCB nie było. W faktach ponownie łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, który zaparkował w pobliżu miejsca, gdzie spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta H-101. Na łączach ponownie nasz reporter Paweł Konieczny.
14: Zgadza się, dzień dobry.
12: Jak swoje działania uzasadnia rząd?
14: Syreny alarmowe uruchomiono zgodnie z przepisami. To była najszybsza procedura, podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński.
15: To jest najszybszy sposób, dlatego zdecydowaliśmy się na tą informację. Choć, żeby było jasne, będziemy przyglądać się jeszcze tej procedurze pod tym kątem, ale od strony procedur każdy obywatel był poinformowany, co się zadziało.
16: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, bo to jest też takie moje wrażenie, SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
14: Zapowiadał podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk. Na terenie okolicznych pól wciąż trwają czynności z udziałem mundurowych, którzy nadal przybywają na miejsce. Oględziny i zbieranie fragmentów rozbitego obiektu ma potrwać do godzin wieczornych. Z Tarnawy Kolonii Paweł Konieczny.
12: I tam, do Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, ma przyjechać ukraiński ekspert, który pomoże w oględzinach miejsca uderzenia, jak wiele na to wskazuje rosyjskiej rakiety. To specjalista, który uczestniczył w ponad setce podobnych zdarzeń, tłumaczył szef prokuratury okręgowej w Lublinie Grzegorz Trusiewicz i opisywał, co konkretnie dzieje się na miejscu.
13: W kraterze trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi o przede wszystkim obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występuje w określonego rodzaju ładunka wybuchowy, to już są kwestie specjalistyczne, one zostaną zabezpieczone, następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany, a jeżeli te czynności zostaną wykonane, już są gotowe Wojska Obrony Terytorialnej, które będą tutaj przeczesywać teren i będą szukać poszczególnych elementów, te, które pozostawił ten obiekt latający. Natomiast czekamy na przedstawiciela Ukrainy. Wiem, że jest w drodze.
12: Na polu koło Tarnawy Kolonii pracuje w tej chwili ponad 100 osób. Zderzenie dwóch tramwajów na placu Rodła w Szczecinie. Nie ma osób poszkodowanych, ale są spore utrudnienia. Po kolizji jedynki i piątki ruch na torach został wstrzymany. Opóźnione są także tramwaje na czterech innych liniach.
5: To dzieje się teraz.
12: Tak jest. Nasi siatkarze od ponad 30 minut walczą z Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Narodów. Mecz w Chinach obserwujemy z naszym dziennikarzem sportowym na naszych ekranach, Wojciechem Marczykiem. Witam cię, Wojku.
17: Tak jest, witam. Dzień
12: dobry. I widzę już, że drugi set, tak?
17: Druga partia, pierwsza wygrana pewnie przez biało-czerwonych. 25-22 i trzeba przyznać, że była to pełna dominacja i pełna kontrola naszej reprezentacji, która od pierwszej piłki objęła prowadzenie i do końca meczu, do końca seta go nie oddała. Bardzo dobrze gra dzisiaj Wilfredo Leon. 9 zdobytych punktów dla naszej reprezentacji. Najskuteczniejszy na parkiecie, w tym jeden punkt zdobyty po zagrywce. Ten drugi set Ukraińcy zaczynają mocno. Chcą pokazać, że ten pierwszy set to był wypadek przy pracy. I jak na razie w tej drugiej trwającej partii jest 3-3.
12: I trzymamy oczywiście cały czas kciuki, kibicujemy głośno polskim siatkarzom w ćwierćfinale Ligi Narodów. Przypomnę, gramy z Ukrainą, jest drugi set, pierwszy wygrany przez naszych. W faktach o 15:00 na pewno to spotkanie będzie jednym z tematów.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tutaj Daniel Dyk, program Byle do Lata w Radiu RMF FM. No tak, kibicujemy siatkarzom, ale rozpamiętujemy, dlaczego nasi piłkarze znów nie zagrają w Lidze Mistrzów. Wojtek mi to pięknie wyłożył przed chwilą pod 3-3-2-2. Inne kraje grają kwalifikacje i się kwalifikują, my gramy eliminację i się eliminujemy.

0: czy widzieliście, Jacek Stachurski wrzucił na Instagrama nowe selfie. Oj, się zaczęło, powiem wam. Może tytuły z kolorowych portali. Fani nie dowierzają w metamorfozę 60-latka. Poznajecie? Lżejszy o 20 kg Jacek Stachurski chwali się bujną czypryną z Turcji. Właśnie, wakacje trwają, wszyscy o tej Turcji, ale nikt nie pisze, jakie all inclusive trzeba kupić. Czy Alania, czy Antalya, żeby te włosy tak na turnusie urosły.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wakacyjne sejfy w RMFFM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
6: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
7: Może jest we Włocławku.
8: Może w Kętach.
9: A może w Jaworznie.
10: O, super, dziękuję.
11: A ty? Tak, ty.
12: Co powiesz, gdy już wygrasz?
13: Zastanów się i...
14: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: O czym marzą bystrzaki tego lata?
17: Codziennie chcę lody.
16: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
18: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
19: To każda chwila staje się dziką przygodą.
20: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
21: Telewizor TCL, 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

wakacyjne sejfy w RMF FM. Jeszcze 3 finały zostały nam w lipcu. Tylko 3. I w każdym finale ogromne pieniądze. Dzisiaj zadzwonimy, wskazujecie sejf i macie co najmniej 80 tysięcy złotych. No bo nie ma mniej. Nagroda główna 1 250 000 złotych. A jutro jeszcze większe sumy i jeszcze samochód. No i uwaga, teraz jednym SMS-em wchodzicie do tych 3 ostatnich lipcowych losowań. Uwaga, będzie okazja, żeby zdobyć we wszystkich bardzo, bardzo dużo losów. Uwaga, startuje szczęśliwy numerek, 10 minut super okazji. No właśnie, skoro minimum w sejfach 80 tysięcy, to zróbmy z tego szczęśliwe numerki, dobra? Uwaga, 8 i 0. Każdy, kto wyśle hasło RMF pod numer 7474, otrzymuje teraz 1250 szans. Ale kto ma 8 i 0 w swoim numerze, dostaje 2 razy więcej, czyli aż 2500 losów. Nie muszą być po kolei te cyfry, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby było 8 i 0. 1250 lub aż 2500 szans. No właśnie, dzisiaj gramy o 1 250 000, a jutro, to już wiemy, na bank ktoś z was wygra albo Lexusa LBX, albo 130 tysięcy, albo 1 300 000 złotych. RMF 7474 albo gramy na www.rmf.fm. Zapamiętaliście szczęśliwe numerki, które mogą zmienić wszystko. 8 i 0. RMF 7474.

0: Jest człowiek, który śledzi dla nas to, co najważniejsze w tym momencie, jeśli chodzi o sport, czyli Liga Narodów. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF-u. Witamy cię na łączach. Wojtku,
1: Jestem.
0: Pilnie obserwujesz to, co się działo. Słyszeliśmy twoją relację w ostatnich faktach RMF-u. 1-0 było dla Polaków, jak teraz na boisku?
1: No 1-1 niestety zrobiło się w tym meczu. Drugi set o wiele lepiej zagrany przez reprezentację Ukrainy. Szczególnie w zagrywce i w bloku. Biało-czerwoni mieli z tym problemy. No i ta druga partia wygrana przez reprezentację Ukrainy 25-22. Teraz trwa trzeci set. On jest niezwykle zacięty, bo obie drużyny idą punkt za punkt. No i teraz jest 9-9 w tym trzecim trwającym secie.
0: Bardzo mocno ściskamy kciuki, a z Wojtkiem słyszymy się oczywiście w faktach RMF FM o 15.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etofirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etofiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etofiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Codziennie jest czas na lody. Czy jesteś gotowy?
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostęp mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
8: Marian, a gdzie mogę kupić?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
12: RMF FM z wami w trasie.

0: ciepła, słoneczna pogoda. Wydawałoby się, że idealne warunki do jazdy, a co chwilę dostajemy od Was informacje o utrudnieniach i kłopotach na drogach. Między innymi Krajowa 91, 94. Szczegóły na ten temat już za moment w Faktach RMF FM o 15.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedne 999.

0: ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
1: Po reklamie.
3: Zbliża się godzina 15, więc my jesteśmy też bardzo blisko faktów RMF FM. Zaprasza Agnieszka Pietrzak.
4: Lubelska prokuratura informuje, co było w pocisku, który spadł nad ranem na polu na Lubelszczyźnie.
5: Materiał wybuchowy o znacznej ilości.
4: W Tarnawie Kolonii jest reporter RMF FM. Połączymy się z nim za chwilę. Później o uwagę poprosimy słuchaczy w trasie. Powiemy też, dlaczego zdaniem naukowców dodatkowy czas tak szybko nam umyka. Prokuratura potwierdza, w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim spadła rakieta. Zawierała materiał wybuchowy o znacznej ilości, powiedział, jak słyszeliśmy przed chwilą, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledczy wciąż czekają na specjalistę z Ukrainy, który ma pomóc w identyfikacji tego obiektu. W Tarnawie Kolonii niezmiennie jest dwóch satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Witam cię ponownie, Pawle. Co teraz dzieje się w tym miejscu?
6: No, na miejscu pracuje już około 100 funkcjonariuszy różnych służb oraz 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Krater powstały po upadku, ma około 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości, a szczątki obiektu są rozrzucone na obszarze 200 metrów. To świadczy o potężnym wybuchu, o którym opowiedzieli mi pani Janina i pan Robert, którzy mieszkają blisko miejsca zdarzenia.
7: Słyszałam, że chodzą samoloty, nie mogłam spać, a później tak huknęło. No i na tym się skończyło. I ja zaraz jak wstałam, to już było wszystko w gotowości, tu wszystko, już samochody pogotowe.
8: To, co tam wybuchło, to samoloty goniły to i tak ścisnęły, żeby nie wpadło w budynki. To nasze piloty są najlepsze.
6: Śledztwo prokuratury okręgowej w Lublinie prowadzone jest w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Prokuratorzy zabezpieczają substancje chemiczne do badań, sprawdzając m.in. obecność materiałów wybuchowych. Czynności na miejscu mają zakończyć się wieczorem. Z Tarnawy Kolonii Paweł Konieczny.
4: Teraz informacje ważne dla kierowców. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskim w pobliżu miejscowości Przydatki Gołaszewskie na trasie Włocławek-Kowal. Osobówka zderzyła się z ciężarówką i tam droga jest zablokowana. Problemy są także na Krajowej 94 na Podkarpaciu między Łańcutem a Przeworskiem po wypadku, w którym ranna została jedna osoba. W miejscowości Kosina, gdzie auto potrąciło rowerzystę, policja kieruje ruchem wahadłowo.
9: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
4: I już wiemy, że to nie będzie trzysetowy mecz. Drugą partię wygrali Ukraińcy. Nasi siatkarze, przypomnę, pokonali rywali w pierwszym secie. W Chinach cały czas walczymy w ćwierćfinale Ligi Narodów. I ponownie łączymy się z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, u mnie teraz reklamy i wiem, że trzeci set się zakończył.
10: Trzeci set się zakończył i zakończył się bardzo dobrze dla biało-czerwonych. Wygrana ta partia 25-20, chociaż trzeba przyznać, że był to kolejny zacięty set. On tak naprawdę mniej więcej do połowy był grany punkt za punkt. Dopiero wtedy biało-czerwoni objęli kilkupunktowe prowadzenie, między innymi dzięki dobrym atakom Wilfredo Leona. No, on dzisiaj jest jednak tym naszym głównym atakującym i najlepiej punktującym w naszej reprezentacji. Mamy zdecydowanie problemy na zagrywce. To nie jest nasza mocna strona, ale blokujemy lepiej niż Ukraińcy i to też pomogło wygrać tego seta 25-20. Obie reprezentacje już na parkiecie. Za chwilę początek czwartego seta. Zobaczymy, czy ostatniego.
4: Tak jest. No i ciekawe, czy będzie tiebreak w tym spotkaniu. Jeśli nie, to zakładając, że planowaliśmy kibicować przez 5 partii, zyskamy kilkanaście minut. Każdemu z nas zdarza się wcześniejsze zakończenie spotkania, czy opóźniony lot, nagłe odwołane zajęcia.
11: Paradoksalnie, mimo mimo tej niespodziewanej dodatkowej chwili, często i tak spóźniamy się potem na kolejne zobowiązania albo nie wykorzystujemy wolnego czasu tak efektywnie, jakbyśmy chcieli. Kanadyjscy naukowcy tłumaczą, skąd ten efekt się bierze.
4: Ze mną w studiu Grzegorz Jasiński. Witam Dzień cię, dobry. Grzegorzu. I jakie jest to tłumaczenie?
11: Badacze z Toronto przeprowadzili serię eksperymentów, które dowodzą, że niespodziewanie zyskany czas subiektywnie wydaje nam się dłuższy niż czas wcześniej już zaplanowany. To zjawisko, określane jako rozszerzenie czasu, wpływa na nasze zachowanie. Zaczynamy wykonywać te same czynności wolniej, wybieramy bardziej czasochłonne aktywności, a nawet pozwalamy sobie na większą dekoncentrację. Złudzenie, że mamy na wszystko więcej czasu, często nas gubi, a dodatkowy czas, zamiast dać nam odrobinę oddechu czy pozwolić się zrelaksować, po prostu przepływa nam przez palce.
4: Do kolejnych faktów niespełna godzina, warto ją dobrze zaplanować. Zapraszam na 16.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Czujecie dzisiaj ciepełko, tak? Czujecie? Wszyscy czujemy. Jutro poczujemy jeszcze bardziej. Mam wrażenie, że te 37 stopni przeniesie się do wschodniej części kraju, bo tyle ma być w Warszawie, chociaż tam też mocne burze są przewidywane przy okazji. 37 ma być w Tarnowie i Rzeszowie, ale w zachodniej połowie kraju, Opole, ma mieć jutro 38 stopni Celsjusza. Tylko na wybrzeżu, tak w granicach 27, w okolicach Trójmiasta, opady.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Tutaj Daniel Dyk, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Słyszymy się jutro, a panowie...
12: A panowie co? A
3: lubią
12: panowie
3: ciepełko?
12: Czy... Dzień dobry, oczywiście, że lubimy
13: oczywiście,
12: ciepełko.
13: Że tak, bo my jesteśmy ciepłe chłopaki.
12: Oczywiście, kierunek Poland Rock dziś, ale zdaje się, że Olek wymyślił, że jedziemy też nad morze.

0: Pogody Talk na antenie RMF FM. Ja mam nadzieję, że wy czujecie już to lato, jadąc na przykład na wakacje, albo po prostu wychodząc teraz z roboty i kierując się w stronę domu. A u nas wakacyjne sejfy w RMF FM. Trwa lato na bogato. Proszę bardzo, za chwilę będzie potężna kasa do wygrania.
1: Finałowy tydzień lipca. Mam nadzieję, że czujecie nie tylko lato, ale też pieniądz. 1 250 000 złotych czeka w jednym z sejfów, ale hitem jest to, że w tym drugim finale minimum to 80 000 złotych. Mało tego, grając o to, co dzisiaj w sejfach, gracie też w dwóch jutrzejszych losowaniach, bo jutro przecież wielki finał lipca.
0: No dobra, to jak wsiadacie do samochodów, to mamy taką prośbę. Zapnijcie teraz pasy, ponieważ jutro wielki finał lipca, jak Mateusz powiedział, dwa finały z sejfami i ktoś z was na pewno wygra 130 000 złotych albo nowego SUV-a Lexusa LBX. To taki luksusowy, nowoczesny, stylowy, dynamiczny, hybrydowy, komfortowy SUV klasy premium. No już albo, sorry, nie znalazłem więcej słów, żeby albo opisać to cacko.
1: Albo rekordowe 1 300 000. Patrzymy na zegar z Olkiem. 7 minut to jest szczęśliwa i bardzo dobra cyfra. Słuchajcie, zostawiamy wam mega bonus razy 1080. Pomnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474. Jeden SMS to 3 wejścia do 3 losowań. Jutro dwa finały i dzisiaj no finał drugi.
0: Dokładnie. Dzisiaj jeszcze raz wam przypominamy. Minimum 80 000 złotych. Maksimum 1 250 000 złotych. Jutro dwa finały z sejfami i ktoś z was na pewno wygra albo 130 000, tak jak powiedziałem, Lexusa LBX, albo rekordowe 1 300 000 złotych.
1: Coraz mniej czasu, zostało 6,5 minuty. Trzymamy kciuki, pomyślcie, co byście sobie sprawili za taką kasę. Dzisiaj minimum w sejfach to 80 000. RMF, ślecie pod 7474.

0: Ajajaj, 24 minuty po 15. Bad Boys Blue, RMF FM z najlepszą muzyką specjalnie dla was.
1: A może taka właśnie? A może właśnie taka muzyka towarzyszy wam, kiedy jedziecie nad morze, aż się słuchaj zaciąłem.
2: No właśnie,
1: patrzę, co się dzieje
2: zabrać,
1: na ekranie mojego monitora i nie dowierzam, Mati. Za chwilę spadniesz z krzesła, wy też uważajcie. Ceny nad Bałtykiem spadają i to nie jest skam, ponieważ turystka z Kołobrzegu wrzuciła paragon.
2: Grozy.
1: Nie, no właśnie nie ten grozy, nie ten sławny paragon grozy, tylko paragon za dwa schabowe i dwa żurki.
2: No, ile zapłaciła?
1: 44 zł, dasz wiarę? Internauci już normalnie okrzyknęli go paragonem ukojenia.
2: To jest, wiecie co? To jest jak znalezienie miejsca na parawan w pierwszym rzędzie. I to przed południem.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4

0: Jajka.
1: Tu Dawid Podsiadło.
2: Hi, I'm Zara Larsson.
0: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
5: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerschua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439 zł 98 groszy tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Czas na wielki finał lipca.
0: Lato na bogato.
7: Już jutro ktoś z Was na pewno wygra 130 tysięcy złotych
8: lub rekordowe 1 300 000
7: lub SUVa Lexusa LBX.
9: Wow, ale Lexusowy taki yellow.
0: Chcesz?
10: I SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
15: Trawnik, kwiaty?
14: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
16: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Po reklamie.
18: RMF FM na wakacjach. Dla tych, co stoją w korkach i dla tych, co

0: ani sekundy dłużej. Minuta, która może zmienić wasze życie. 1080 razy mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474.
1: Minimum 80 tysięcy w sejfach.
2: W jednym z nich pokaźna suma 1 250 000 złotych.
0: Dziś jest taki dzień, kiedy po prostu trzeba dać sobie szansę, żeby potem nie żałować. Trzymamy kciuki za was. RMF, wyślecie pod 7474.

0: robimy wszystko, żeby wam było przyjemnie w to lato. Ariana Grande z nowością Hey Dad, I Made You, Love Me w RMF FM. No właśnie, wakacje, leżing, plażing, jezioring na przykład. A dlaczego? O tym zaraz, bo na www.rmf.fm trwa konkurs wakacyjny SOS. Piszecie nam, jaki sprzęt z oferty Media Expert przyda wam się na wakacjach i sprawi, że one będą jeszcze fajniejsze.
1: No właśnie, my poszukamy teraz odpowiedzi na to pytanie. Z nami Marta, hej.
2: Cześć, cześć.
1: Cześć, dziewczyno, jak my tobie tutaj w tej redakcji zazdrościmy, ponieważ wiemy, że jesteś otoczona jeziorami. Powiedz mi, jak my moglibyśmy ci pomóc? Co by sprawiło, żebyś się jeszcze bardziej mogła uśmiechnąć?
2: Bardzo chciałabym mieć deskę SUP, która na pewno umiliłaby mi te dni spędzane nad jeziorem, ponieważ mieszkam w miejscowości, gdzie są trzy jeziora i akurat spędzam wakacje u siebie w domu.
0: Mieć trzy jeziora to jest hit normalnie.
1: Tak, no nie uwierzysz, ale w naszym programie, na naszej stacji nie ma przypadków. My coś dla ciebie mamy. Mati, dobra, to jest ten moment, żebyś zdradził wszystkie szczegóły.
0: Z wielką chęcią. No właśnie, z oferty Media Expert wybrałaś deskę SUP Enero o długości 300 cm, a my mamy dla ciebie kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert.
2: Wow, super, bardzo się cieszę.
0: Właśnie na zakupy albo wybranej deski, albo innego sprzętu, to już zostawiamy tobie. Marto, ściskamy cię mocno.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
0: Pozdrawiamy, a wy koniecznie sprawdzajcie nasz konkurs. On trwa na www.rmf.fm.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Wakacje z Marianem i Barbarą.
5: Marian, dziś wielki dzień.
6: Bo?
5: Bo dziś po raz pierwszy stoczę z trampoliny na basenie, a ty to nakręcisz.
6: Ja?
5: No a kto dopiero co kupił smartfona w Media Expert i mówił, że będą świetne filmiki?
6: No ja.
5: No to ja lecę. Filmuj wszystko, Marian.
6: Dobrze.
5: Filmujesz?
6: No filmuję, filmuję.
5: To skaczę!
6: Ale pięknie leciałaś, Barbara, jak kormoran dający nura po rybę. Aż parę osób wypadło z basenu.
5: Jakiś ty romantyczny, Marian. Pokaż ten filmik.
6: No to patrz.
5: No, patrzę, Marian, i jestem rozczarowana. Ty, kto ten telefon trzymałeś? Kto jest na tym filmiku?
6: No ja.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
11: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

zdaje się, że mocno kibicowaliście, bo polscy siatkarze awansowali do półfinału siatkarskiej Ligi Narodów. Wygraliśmy z Ukrainą 3-1. Więcej w faktach RMF FM. Oczywiście już za chwilę, punktualnie o 16. To za 7 minut.

0: wszystko, czego dziś chcę.
1: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram jedynie 3,49 z kartą moje Intermarché.
2: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Eurola, wszystko cię stać.
11: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już prawie godzina 16, czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Agnieszka Pietrzak, której mówimy dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszam. A w faktach reakcje świata na eksplozję na polu w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Karambol na S8 na wysokości Warszawy. Usłyszycie też o awansie polskich siatkarzy do półfinału Ligi Narodów i kolejnym przeboju zespołu Queen, który przekroczył miliard wyświetleń na YouTubie. NATO pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zaznaczono, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Przypomnę, w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim, jak przekazała prokuratura, spadła rakieta zawierająca materiał wybuchowy w znacznej ilości. I to nie jedyne zagraniczne reakcje na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. W faktach dziennikarza RMF FM Igor Skrzybek. Igorze, jakie są reakcje europejskich stolic?
4: Do Warszawy płyną słowa wsparcia, a w stronę Moskwy słowa potępienia. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że wsparcie dla Polski nie osłabnie, bo jest to kwestia wspólnego bezpieczeństwa. Wtargnięcie prawdopodobnie rosyjskiej rakiety w polską przestrzeń powietrzną skomentowała także przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen określiła zdarzenie jako niedopuszczalne. Podkreśliła, że naród polski jest znany jako nieustraszony i myślami wszyscy są teraz z Polakami. Są reakcje także ze wschodu. Ukraina słowami szefa dyplomacji Andrija Sybichy deklaruje, że udzieli wszelkiej pomocy w ustaleniu okoliczności incydentu na Lubelszczyźnie.
3: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach. Ma on obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie też zajęcia organizowane poza szkołą, na przykład lekcje WF-u prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. Zakaz będzie obowiązywał od września tego roku. Prezydent podpisał dziś także m.in. nowelę kodeksu pracy wzmacniającą przepisy antymobbingowe. Ostrzegamy kierowców. Karambol na trasie S8 w Warszawie między węzłami Lazurowa i Prymasa Tysiąclecia zderzyło się aż 6 samochodów. Zablokowane są 2 pasy jezdni w kierunku Białegostoku. Na Mazowszu kłopoty z przejazdem także S7, Płońsk-Warszawa. W pobliżu miejscowości Michałówek ciężarówka wjechała w bariery i zablokowana jest trasa w kierunku stolicy. Polscy siatkarze awansowali do półfinału siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni w pierwszym meczu turnieju finałowego w chińskim Ningbo pokonali 3-1 reprezentację Ukrainy. Łączymy się teraz ponownie z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM, który obserwował to spotkanie. Wojtku, tak, nie był to łatwy mecz jednak dla naszej reprezentacji.
5: No, głównie z powodu bardzo dobrej zagrywki reprezentacji Ukrainy. Nasi wschodni sąsiedzi tym elementem sprawiali nam wiele problemów, no i głównie dzięki świetnej zagrywce wygrali drugiego seta. Pierwszą partię pewnie wygrali biało-czerwoni. W trzecim i czwartym secie też dominowali nasi reprezentanci. Świetne spotkanie rozegrał Bartłomiej Bołądź. Atakujący naszej kadry zdobył 24 punkty, w tym 5 zagrywką. Awans mimo drobnych problemów na pewno cieszy. No a w sobotę przed naszą reprezentacją półfinałowe starcie ze Słowenią. Ten mecz w sobotę o 9 polskiego czasu, a w drugim półfinale Ligi Narodów reprezentacja USA zagra z Japonią.
1: Muzyka w faktach RMF FM.
3: I piosenka o niepohamowanej radości życia, czerpaniu z życia garściami i poczuciu absolutnej wolności. Po raz drugi zameldowała się w klubie miliarda wyświetleń platformy YouTube. Don't Stop Me Now, napisana w całości przez lidera brytyjskiej grupy Queen, Freddiego Mercurego, potwierdza swój status z jednego z największych przebojów tej formacji. Nic dziwnego, że w głosowaniu w programie BBC Top Gear 20 lat temu ten właśnie utwór został wybrany najlepszą piosenką na drogę, prawda? Jest częstym motywem muzycznym wykorzystywanym w reklamach. Zespół Queen powtarza teraz swój wyczyn po 7 latach, od kiedy zadebiutował w klubie miliarda wyświetleń. W 2019 roku wprowadził do tego gremium Bohemian Rhapsody. Tym przebojem ściga się też Don't Stop Me Now na platformie Spotify. Piosenka ma szansę na kolejny milowy krok. 3 miliardy odsłuchań. Obecnie jest ich ponad 2 miliardy 700 milionów.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Dzieje się. Jutro żar poleje się z nieba.
2: Się przestraszyłem.
8: W wielu miejscach. Nie, spokojnie, chociaż muszę trochę postraszyć, szczególnie tych, którzy mają problemy zdrowotne, ponieważ jutro w wielu miejscach 36, a nawet 37 stopni. Najgoręcej w centrum, na południu i na wschodzie, więc bardzo was prosimy. Uważajcie na siebie i
9: tu
8: pijcie dużo wody.
9: Kolega aż wyszedł ze studia, jak to usłyszał, i drzwi trzasnęły. Dbajcie o siebie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Tu RMF FM na wakacjach 6 po 16, a za chwilę wyślemy ostatnią już parę na koncert The Weeknd. Takie rzeczy u nas.
2: I a propos upałów, powiemy, co ta temperatura ma wspólnego z numerem PESEL.
10: Bądźcie blisko RMF FM i najlepszej muzyki. Olek Sikora
2: i Mateusz Operchał.
10: Cześć ponownie.
2: Cześć.

0: To może pogadajmy o marzeniach, powiedział Olek. Ja mówię, dobra, 1 250 000. Ileż to marzeń może być spełnionych, słuchajcie. A 80 000 to jest kwota minimum. I za to można sobie wyremontować na przykład kuchnię tak, że o, tak,
1: o, zacy. Możesz mieć kamienny blat, młynek zlewowy i 3 zmywarki.
0: Młynek wszystko. Zlewowy to jest mój ulubieniec. To jeszcze tylko nie słyszałem o takim czymś. Ale tak, rzeczywiście.
1: Taki pożeracz resztek. A, wspaniała sprawa.
0: Słuchajcie, 80 000 zł będzie miał dzisiaj ktoś z was. Być może właśnie ty, drogi słuchaczu, bądź ty, droga słuchaczko, po wyborze sejfu w finale numer 2. 80 000. To jest finałowy tydzień lipca.
1: Ale możemy mierzyć wysoko. Pomyślcie też o nagrodzie głównej. To 1 250 000 zł. To nie są pieniądze na nowy telefon. To nie są pieniądze na jakieś tam drobne wydatki. To pieniądze na zupełnie nowy rozdział waszego życia. Bo nie musicie już sobie zadawać pytania, czy nas stać. Robicie, co chcecie z taką sumą. No i proszę bardzo, i właśnie te pieniądze do wygrania na antenie RMF FM. Grając dziś, gracie też w 2 jutrzejszych losowaniach. Tak, więc proszę bardzo.
0: Jutro wielki finał lipca, 2 finały z sejfami, 130 000, albo SUV, Lexus, LBX, albo 1 300 000. Olek, przyszedłeś po urlopie, mam coś dla ciebie. Masz tu kopertę?
1: No, proszę, czekaj. O, dzięki, mam. No.
0: Otwieraj.
1: Mogę? Nie wierzę. Nie wierzę w to, co widzę. Nie wiem, czy to z tego powodu, że po prostu chcą mnie pocieszyć, że wróciłem z urlopu.
0: Dawaj, co tam jest napisane?
1: Ale słuchajcie, za każdy jeden SMS, który dzisiaj do nas wyślecie, my mnożymy takiego SMS-a, proszę bardzo, nie dość, że razy 1080, to jeszcze od razu zgłaszacie się do 3 ostatnich losowań w lipcu. Proszę bardzo, takie rzeczy tylko na antenie RMF FM, ale to nie koniec niespodzianek. Mati, dawaj.
0: Olek, czytaj. Nie umiesz czytać chyba po tym urlopie. 1407 razy mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474.
1: No to już, przepraszam.
0: Za bardzo odpoczywałeś.
1: I ja tak powiem czytałem jeszcze, w innych językach,
0: powiem
1: wiesz?
0: Jeszcze
1: i teraz
0: jedno.
1: Nie potrafię po polsku.
0: Przez 13 minut lepszej okazji już dziś nie będzie. Trzymamy kciuki, gracie na www.rmf.fm. albo ślecie RMF pod 7474. Czas start.
1: A ja nauczę się czytać.
0: Zachęcamy.
2: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
5: taniej masz. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów.
11: Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Po reklamie.

80 tysięcy to minimum w sejfach. O tyle gracie co najmniej. 1 250 000 to jest nagroda główna w jednym sejfu. Trwa finałowy tydzień lipca. Jeszcze 8 minut. I lepszej okazji, żeby wejść do gry już dziś nie będzie. Warto dać sobie szansę, żeby potem nie żałować, że to mogliście być wy. Razy 1407 mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474.

0: Dajcie znać w ogóle pod 3322, ile stopni pokazują wasze termometry, bo jest naprawdę gorąco i my jesteśmy bardzo ciekawi.
1: Dokładnie, tylko mamy prośbę, uważajcie na ten upał, bo on naprawdę może postarzać organizm równie dobrze jak... niestety, palenie papierosów czy alkohol. Tak przynajmniej wynika z najnowszych
0: badań. Dlatego po urlopie potrzebny jest kolejny urlop. Tak to jest.

0: zrobić dzień. Słuchajcie, a my z RMF pomagamy wam znaleźć drugą połówkę na koncercie The Weeknd. Niestety okazuje się, że nie wszyscy, proszę bardzo, są zainteresowani tym rozwiązaniem. Patrycja napisała do nas: nikogo poznawać nie chcę, ale na koncert zawsze pójdę. I za tę szczerość już cię lubimy. Patty, a co jeśli spodoba ci się ten chłopak?
1: Tak, znaczy tam z kolegą trochę żartowaliśmy. Ogólnie to był po prostu żart. Nie wiedziałam, że to się tak poniesie.
2: No widzisz, tak? No w internecie nic nie ginie, a ten kolega to oczywiście Jan, który jest tutaj przez zupełny przypadek ze mną. Dzień dobry, Janie.
3: Dzień dobry, hej.
2: Możecie się poznać.
3: Hej, Patrycja, dobrze cię słyszeć.
1: Hej.
2: Janek teraz ma jakieś 30 sekund, żeby cię przekonać, że jest idealnym kandydatem na towarzysza, jeśli chodzi o koncert The Weeknd. Janku, czas start.
3: Dobra, 30 sekund to nie jest dużo. Patrycja, no słuchaj, napisałeś, że za darmo, no to jest uczciwa cena. Też jak mój kolega Marcin mówi, ocet nawet jest słodki, jak jest za darmo, więc chętnie bym poszedł z tobą na ten koncert i spędził tak mile wieczór. Może The Weeknd zamieni się The Only One.
1: Oczywiście się zgadzam.
2: Zgadza się, słuchajcie, wysyłamy was na koncert The Weeknd! W takim razie, proszę bardzo! Ale fajnie, ja tutaj muszę zdradzić kulisy, bo jeszcze Janek komentował, mogę zacytować, Janku? Nie obrażasz się?
3: Proszę, proszę, nie ma sprawy.
2: Z tobą to i woda miałaby smak, Patrycja.
1: Myślę, że to jest romantyk.
2: Oj, prawdziwy romantyk. Patrycjo, Janku, życzymy wam wspaniałego wieczoru w takim razie. Idziecie na koncert The Weeknd. Trzymajcie się ciepło i fajnego wieczoru wam życzę.
3: Dzięki bardzo.
0: A my już wam zazdrościmy i przypominamy, że The Weeknd 4 i 5 sierpnia w Warszawie. Aj, wysyłaliśmy już wszystkie pary na koncert. Znaczy już wysłaliśmy. Bawcie się dobrze i mamy nadzieję, że to dopiero początek fajnej przygody. A teraz poczujcie się, jakbyście byli na stadionie na

0: mama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywawki albo karmę dla psa?
0: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
0: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
0: No i zdarzyło.

0: Expert.pl. Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.
8: Trwa program RMF FM na

0: RMF FM. Ten czwartek na drogach wygląda trochę jak piątek. Korkuje się. Dużo informacji dla kierowców w faktach za 3 minuty. Bądźcie bliska.
1: Reklama.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Barbara, jaka piękna fryzura.
4: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
3: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
5: Więcej możliwości stylizacji, bez uszkodzeń termicznych. Kup teraz w Media Expert. Nowoczesny multistyler AirLab w promocji. A zestaw dodatkowych 5 końcówek o wartości 399 zł. Dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
2: Zawsze z wami.
3: Mamy dla was gorące newsy.
2: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
4: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
7: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
9: To już prawie 17 na zegarach RMF FM. Łączymy się od razu ze studiem faktów. Przy mikrofonie Agnieszka Pietrzak, witamy.
10: Zapraszam. Zaczniemy smutną informacją. Zmarła Iga Cembrzyńska, aktorka, piosenkarka, scenarzystka, miała 87 lat. Wyciek gazu i pożar w Tomaszowie Mazowieckim. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Jeszcze kilka godzin potrwa zbieranie śladów na Lubelszczyźnie, gdzie nad ranem wybuchła rakieta. Powiemy też o problemach na drogach. Nie żyje aktorka Iga Cembrzyńska, jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kinematografii. Informację o śmierci wybitnej artystki przekazał jej przyjaciel ksiądz Andrzej Luter. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
11: Jestem.
10: Igorze, przypomnijmy, jak wielki dorobek artystyczny zostawia po sobie Iga Cembrzyńska.
11: A przez całą jej karierę jej nazwisko pojawiało się obok największych twórców polskiego kina. Występowała w filmach Andrzeja Wajdy, Wojciecha Jerzego Hasa czy też Tadeusza Konwickiego. Miłośnicy kinematografii najbardziej będą pamiętać Igę Cembrzyńską jako muzę Andrzeja Kondratiuka. Zarówno w życiu prywatnym, jak i na planach filmowych. Wystąpiła w jego kilkunastu obrazach, m.in. w Hydrozagadce. Na przykład w nietypowej, pamiętnej scenie otwierającej film, gdzie odczytywała listę płac.
12: Scenariusz. Andrzej Bonarski, Andrzej Kondratiuk.
11: Iga Cembrzyńska zmarła w wieku 87 lat.
13: Aktualny obraz faktów.
10: Pożar budynku mieszkalnego w Tomaszowie Mazowieckim Włódzkiem. To informacja z gorącej linii RMF FM, którą potwierdziła nam Straż Pożarna. Podczas prac przy instalacji gazowej na ulicy Zawadzkiej wyciekł gaz, pojawił się ogień, który objął stojący obok dom. Nie ma informacji, by ktokolwiek ucierpiał w tym pożarze. Z płomieniami walczy teraz 6 zastępów strażackich. Zabezpieczony jest bardzo obszerny materiał dowodowy, informują przedstawiciele prokuratury okręgowej w Lublinie, obecni w okolicach Tarnawy Kolonii, gdzie nad ranem spadła rakieta. Była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska, mówił premier Donald Tusk. Zawierała materiał wybuchowy znacznej ilości, dodawali śledczy.
14: Trwają specjalistyczne czynności zmierzające do tego, aby zabezpieczyć wszelkie odłamki, elementy tej rakiety oraz pobierane są próbki ziemi. Ten materiał dowodowy będzie skierowany do biegłych z laboratorium z żandarmerii wojskowej, którzy potwierdzą te wstępne ustalenia, zbadają materiał pobrany na miejscu zdarzenia, aby mieć precyzyjną i ostateczną wiedzę, z jakim rodzajem środka powietrznego mamy do czynienia.
10: Te czynności, o których mówił prokurator Marcin Kozak, mają zakończyć się wieczorem. W faktach ważne informacje dla kierowców. Są problemy na autostradzie A2 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Cisie zderzyły się dwie osobówki. Zablokowana jest trasa w kierunku Terespola. Dwie osobówki zderzyły się na krajowej 77 na Podkarpaciu między Stalową Wolą a Niskiem. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. Uważajcie. Magistrat w Olsztynie, niczym galeria sztuki. W wakacyjnych faktach zaglądamy do nieoczywistych miejsc, znanych głównie lokalnej społeczności, a które to miejsca mogą zainteresować turystów. Posłuchajcie, czego konkretnie i gdzie szukać w Galerii Prezydenckiej.
13: To jest miejsce, gdzie swoje prace mogą prezentować młodzi artyści, którzy być może jeszcze nie mieli okazji organizacji wystaw, nie byli jeszcze zapraszani, a my oferujemy w tej zabytkowej, historycznej przestrzeni olsztyńskiego magistratu miejsce, gdzie mogą zaprezentować swoją twórczość, swój świat, jaki oni widzą, swoje przemyślenia, które przekładają właśnie na obrazy, na fotografie.
10: Opowiadał Patryk Pulikowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Olsztyna. Na koniec przypomnę informację, od której zaczynaliśmy fakty. Zmarła aktorka Iga Cymbrzyńska. Zapamiętamy ją także jako wyśmienitą piosenkarkę.

0: Za Intymny Świat odebrała trzecią nagrodę w kategorii piosenka kabaretowo-rozrywkowa na drugim Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1964 roku. Igę Cembrzyńską wspominamy także na naszej stronie rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: No i proszę bardzo, jutro zapowiada się jeden z najgorętszych dni tego lata w wielu regionach, od 36 do 37 stopni, więc piszcie nam na 3322, jak zamierzacie poradzić sobie z tym upałem.
4: Ja przeglądam SMS-y, na razie Gdański, jasień, 44 na słońcu, pozdrawiam bardzo cieplutko, ktoś napisał, ale słuchajcie, w Bolesławcu 38,5, ja się boję, że ceramika się roztopi.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: 5 minut. 5 minut i za chwilę życie kogoś z was dosłownie się zmieni. Ostatnie 5 minut, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do 3 ostatnich losowań w lipcu, bo jutro 2 finały. Ktoś z was na pewno, na bank obiecujemy, wygra 130 tysięcy, SUVa Lexusa LBX albo 1 300 000.
3: A dzisiaj w finale dosłownie za chwilę czeka nawet 1 250 000 złotych i
4: ale kasa.
3: Minimum w sejfach kosmiczne, naprawdę kosmiczne. Gwarantowana kwota po wyborze sejfu to aż 80 000 złotych. Mniej się wygrać nie da.
4: Czekamy z Olkiem na ten finał, naprawdę. 5 minut, już niecałe, coraz mniej czasu, żeby jednym SMS-em wejść do 3 losowań. Gracie na www.rmf.fm albo ślecie SMS o treści RMF pod 7474 i my przez te 4,5 minuty pomnożymy razy 1207. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i proszę bardzo, to jest ten moment. Być może za chwilę ktoś z was sięgnie po rekordowe 1 250 000 zł. Wybieramy numer, dzwonimy, czekamy, przypominamy, 6 sygnałów. Proszę bardzo, ruszyła maszyna i za chwilę rozpocznie się prawdziwa gra. Halo, halo!
2: Być może zamieniłbym na pewno jeszcze ktoś nie odbierze. Oby tak było, afirmujemy, słuchajcie, 6 sygnałów czekamy.
1: Trzeci, nie odbierajcie, prosimy was o to.
2: Nie będziemy czekać wiecznie. Czwarty sygnał.
1: Jeszcze tylko dwa sygnały.
2: Nie róbcie nam tego.
3: Halo,
2: dzień dobry. Tu radio RMF się kłania. Sejfy dzwonią do ciebie. Drogi słuchaczu, jesteś w wielkim finale. Jak masz na imię?
3: Robert.
2: Robercie, wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
3: Tak to mówi?
2: Mateusz Opyrchał, Radio RMF się kłania. Olek Sikora obok.
1: Jesteśmy
2: na żywo w RMF-ie. Wylosowaliśmy twój numer. No masz dużo szczęścia. A teraz proszę wybierz numer sejfu od 1 do 30.
3: 10.
2: Super, uwierzyłeś nam już teraz, tak? Ciśnienie spadło lekko.
1: Kochany, powiedz mi, co ty teraz robisz? Gdzie ty teraz jesteś?
3: Jestem z dziećmi na placu.
2: Na placu zabaw zapewne. Czy kupujecie owoce?
3: Tak.
2: A, no proszę bardzo, myślałem, że na placu zabaw. Dobrze, Robert, a powiedz, a gdzie jesteście, w jakiej miejscowości?
3: Lubartów.
1: Robert, co już kupiliście?
3: Jeszcze raz, poproszę.
1: Co już kupiliście, co już zdążyliście kupić?
3: Arbuzy dzisiaj.
1: Po ile arbuz?
3: Akurat dzisiaj była promocja po 99 groszy za kilogram.
2: Okej, no to żal nie brać, faktycznie. Słuchaj, Robert, może się okazać, że za chwilę kupisz cały ten plac i jeszcze otworzysz swoje stoisko. Chcesz wiedzieć, ile już masz na pewno?
3: Tak.
2: No to trzymaj się arbuza mocno. Robert, masz co najmniej 80 000 zł.
1: Robert, mnie się wydaje, że ty dzisiaj ten plac to opuścisz nie tylko z tym arbuzem, ale także z kokosami, bo tutaj za chwilę zbijesz niezłe kokosy, być może nawet 1 250 000 zł. Co ty na to?
3: Super.
2: Słyszymy, jak głośno oddychasz, są emocje, są lekkie nerwy. To jest kwota minimalna w sejfach, 80 tysięcy, ale w jednym z sejfów nawet 1 250 000. Robercie drogi, chcemy od ciebie odkupić sejf i proponujemy na dzień dobry... Dawno takiej kwoty nie proponowałem. 86 000 zł.
1: Masz.
2: Co ty na to?
3: Dobrze, a mogę żony się spytać?
2: No nawet musisz.
3: 86 000. Ale odstawiamy sejf.
4: A jak przegrasz?
3: Nie, no 80 mamy gwarantowane. Bierzemy sejf jednak.
2: Dobrze. Warto spytać żonę oczywiście, zwłaszcza jeśli stoi obok.
3: Tak.
2: Żona powiedziała, że bierzecie sejf. Olek, masz jeszcze więcej kasy? Czy nie masz?
1: A, słuchaj, wróciłem z urlopu.
2: To czemu nie masz?
1: Nie, no mam, właśnie nie wydaliśmy tych pieniędzy, one są dla was. Słuchajcie, może 88 tysięcy. Proszę bardzo, proponuję 88 tysięcy złotych za odkupienie sejfu z numerem 10. Co ty na to, Robercie? Pytaj żony.
3: 88.
1: Pamiętaj, że być może będziesz miał tylko 8, albo i aż 8 dych. Tu już masz 8 tysięcy ponad.
3: Bo gwarantowany w sejfie mamy? Ile?
1: Tak, 80 tysięcy złotych. Co mówi żona?
3: 80 tysięcy mamy gwarantowany w sejfie.
4: A ile masz?
1: A ja ci proponuję 88 tysięcy.
3: A pan proponuje 88.
1: Tak. Za odkupienie twojego sejfu z numerem 10.
3: Sejf, jednak sejf.
2: Dobra, Robert, daj mi na chwilę żonę. Jak ma żona na imię?
3: Justyna.
2: Dawaj Justyna chwilę.
5: Halo?
2: Dzień dobry, Justynko. Mateusz z RMF-u. Słuchajcie, w sejfie macie co najmniej 80 tysięcy gwarantowane. Proponujemy wam 88 tysięcy za wasz sejf, ale muszę tu podkreślić, że w jednym z sejfów gdzieś tam czeka 1 250 000. To tyle chciałem ci powiedzieć, Justyno, bo wiem, że też bierzesz udział w tej grze.
5: No, troszkę tutaj do będzie, odpowiadam.
2: Dobrze.
5: Ale 80 tysięcy mamy gwarantowane, jak wybierzemy sejf.
2: Dokładnie tak.
5: To bierzemy sejf.
2: Dobra, to dawaj Roberta z powrotem.
5: Proszę bardzo.
3: Okej, jestem.
2: Robert, żona mówi, że bierzecie sejf.
3: Tak.
2: To ja wam proponuję 90 tysięcy i to jest ostateczna nasza propozycja. Bardzo was prosimy o ostateczną też decyzję. 90 tysięcy czy sejf numer 10?
1: To już jest dycha ponad minimum.
3: 90 tysięcy albo sejf. Jednak sejf bierzemy. Jak sam to może coś wygrać więcej, to...
1: Czy to jest...
3: Ostateczna decyzja, tak.
1: Sejf. Ostateczna, na pewno.
2: No słyszeliśmy.
1: Na 100%.
3: Tak.
1: No dobrze.
2: Słyszeliśmy w takim razie. Otwieramy sejf numer 10.
1: Dawajcie te kluczyki, jedziemy. Otwieramy sejf.
2: 99 groszy za kilogram arbuza, tam słyszeliśmy, tak?
3: Tak, tak.
2: Czekaj, muszę to przeliczyć, ile arbuzów jesteście w stanie kupić za to. Wiemy, co jest w waszym sejfie. Piękne popołudnie przed wami, piękne wakacje. 80 tysięcy złotych!
1: Wielkie brawa!
3: Super!
1: Robercie, Justyno, wy mi lepiej powiedzcie, co człowiek robi, jak nagle się dowiaduje, że wygrywa 80 tysięcy złotych. Idziecie dalej na zakupy, czy je przerywacie i idziecie celebrować, świętować ten wielki dzień?
3: Chyba do domu odpocząć w cieniu, posiedzieć i przemyśleć.
2: Przemyśleć, tak, to jest bardzo dobra strategia. Przemyśleć, gdzie jechać, co wyremontować w domu, jaki samochód kupić. No, marzenia zostawiamy wam. Robercie, Justyno, wygrywacie 80 tysięcy, raz jeszcze wielkie brawa.
1: Dzięki brawa. Śliczne, miłego. Ja cię, ale mamy dobry dzień. Co tu się dzieje? Proszę bardzo, przed chwilą Robert z Justyną wygrali 80 tysięcy złotych. Wcześniej Wiesiek wygrał 13 tysięcy złotych. A to nie koniec. Nie stawiamy kropki, tylko dopiero przecinek do tego, co będzie działo się jutro.
2: Żegnamy czwartek z apetytem na piątek. Oczywiście dzień, na który czekaliśmy cały miesiąc. Jutro... przecudowne rzeczy w sejfach. Wielki finał lipca i dwa finały z sejfami.
1: No i to oznacza, że jutro ktoś z was na pewno wygra albo 130 tysięcy złotych,
2: wow,
1: albo takiego luksusowego SUV-a, Lexusa LBX, lub rekordowe, zapnijcie pasy, 1 300 000 złotych. Poprosimy o wielkie brawa.
2: Brawo! Jutro spełniamy marzenia. Powiem tak, naukowcy mówią, żeby odkładać telefon przed snem, ale ja od kilku dni odpalam sobie na www.rmf.fm zdjęcia tego Lexusa. Przepiękny, nowoczesny, miejski SUV. Jaki to jest kolor? Passionate, yellow. Proszę państwa, to jest taki żółty, że ja takiego żółtego nie widziałem nigdy.
1: Piękny kolor, ale jaki lakier. Słuchajcie, my teraz z Mateuszem właśnie odpaliliśmy naszą stronę RMF FM.
2: Tak.
1: Wy też to zróbcie. Tam możecie sobie obejrzeć ten samochód, wyobrazić sobie tę sytuację, że kopiecie go w oponę, czy wszystko się zgadza. To cacko ma 136 koni, do tego napęd hybrydowy, zapewniający bardzo dynamiczną i oszczędną jazdę.
2: Świetny wóz, zagrajcie już teraz. Przez 5 minut pomnożymy razy 1300. Każde RMF, które wyślecie pod 7474, to jest 5 szczęśliwych minut dla was. W taki dzień jak ten piątek najbliższy po prostu trzeba dać sobie szansę. Gracie na www.rmf.fm albo śledźcie RMF pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: 5 minut razy 1300 RMF 7474.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
2: Gotowi na weekend? No to jazda!
1: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
2: Dobra, mordeczki, wszyscy łapki!

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
6: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: No mam nadzieję, że tak krzyczycie, kiedy wsiadacie do samochodu, wiedząc, że jedziecie nad polskie morze. A tu proszę bardzo, czytam właśnie w sieci, że pewna Wietnamka podzieliła się wrażeniami z nadbałtyku. Aha. Dziewczyna się zachwyciła plażami, klimatem, spróbowała polskiej ryby, ale jak się okazało, zaskoczyła ją lodowata woda w morzu.
1: O, ale fajnie, czyli Bałtyk zdobył jej serce, zanim zdążył odmrozić resztę ciała. Ej, w ogóle dojechaliśmy na Poland drogi. Za chwilę pierwsza relacja z naszego żółto-niebieskiego kampera. Bądźcie blisko RMF FM.

0: Holland Rock.
1: Rozśpiewałeś.
0: No słuchaj, no jak mam się nie rozśpiewać? W końcu dotarliśmy naszym kamperem RMF FM na obecnie najgłośniejszą imprezę w Polsce. Pewnie trochę inną muzę tam serwują niż piosenka, którą przed chwilą usłyszeliście. W każdym razie, co najważniejsze, jesteśmy tam dla was i nasza ekipa zbiera od festiwalowiczów zamówienia, więc jeśli czegoś potrzebujecie, o czymś zapomnieliście, coś wam się skończyło, dawajcie do nas, my to po prostu załatwimy.
2: Jesteśmy tam. Na terenie festiwalu jest też nasza redakcyjna koleżanka Amelka. O złotym sercu ona nikomu nie odmawia. Amela, komu pomagasz właśnie? Głośno.
3: No to przede wszystkim opowiadajcie, jak się bawicie, co robicie i tak dalej.
4: My się bawimy świetnie, chociaż z dziećmi jest ciężko.
3: Właśnie
4: nie?
3: Miałam pytać o to, jak dzieciaki, ale widzę tutaj jakieś kolorowe włosy.
4: To są dwa łobuzy. O, nie złobuz.
5: Ja jestem grzeczna, czasami jak się wkurzę, to jestem niegrzeczna.
3: Bo mamy taką akcję też, że zbieramy zamówienia od naszych festiwalowiczów, czego potrzebują. Mogą być naprawdę hardkorowe rzeczy.
4: Marzenia od dzieciaków to błyszczące tatuaże.
5: I gadżety.
4: I gadżety z RMF, tak?
5: Zabawka.
3: On chce zabawka. I jeszcze jedna zabawka, coś wymyślimy.
2: Zabawkę, no właśnie, bawcie się dobrze na Poland Rock oczywiście, a my tam wracamy, bo ten festiwal trwa w najlepsze, a kamper RMF FM jest na miejscu.
0: No i śledźcie naszego Instagrama.

0: chwili 18 i najnowsze fakty w RMF FM. Bądźcie bliska.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: 18. Czas na najświeższe fakty RMF FM, a te przedstawi Agnieszka Pietrzak.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśnia, dlaczego nie wysłało SMS-owych alertów po wybuchu rakiety na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy byli przerażeni.
4: Człowiek był taki zdezorientowany, nie wiedziałem, co się w ogóle dzieje.
3: Problemy na trasie S11 w zachodniopomorskim, w faktach też odkrycia dotyczące życia w epoce lodowcowej i moda na słuchanie muzyki z czarnych krążków. Syreny alarmowe najszybszym sposobem ostrzegania, przekonało kilkadziesiąt minut temu w mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ten pierwszy komunikat od ponad doby, jaki pojawił się na facebookowym profilu RCB, to odpowiedź na wątpliwości po uderzeniu rakiety w okolicach Tarnawy Kolonii.
4: Człowiek był taki zdezorientowany, nie wiedziałem, co się w ogóle dzieje.
5: A dostaliście jakieś alerty RCB? Bo na przykład w Lublinie zawyły syreny, kilkanaście minut trwał ten alarm, ale ponoć mieszkańcy Lubelszczyzny nie dostawali tutaj alertów RCB.
4: Ja osobiście na swój telefon nie dostałem, rodzice też nie.
3: Przyznał pan Mariusz z Tarnawy Kolonii, z którym rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski. A w faktach łączymy się teraz z dziennikarzem RMF FM Igorem Skrzypkiem.
6: Dzień dobry,
3: witam cię, Igorze. Co o działaniach podjętych przez służby mówią eksperci?
6: No ich zdaniem syreny to najlepszy sposób ostrzegania przed zagrożeniem. Problem w tym, że nie wiemy, co zrobić, gdy je usłyszymy.
7: Nikt nie mówi nam, co mamy robić, kiedy będzie taki sygnał. A to powinno być proste przesłanie dla każdego obywatela, żeby on po prostu wiedział, co robić.
6: Mówił w Radiu RMF 24 komandor Maksymilian Dura, prowadzący programu Teren Wojskowy. Są też wątpliwości dotyczące nie tylko ostrzegania przed zagrożeniem, ale również tego, jak z nim walczymy.
8: Wszystko, co dolatywało do polskich granic, a potem leciało, mieliśmy cały czas na tym przysłowiowym radarze, ale potem znowu gdzieś nam to uciekło. Powtarza się to gdzieś ten scenariusz nie po raz pierwszy.
6: Mówił Artur Dubiel, były żołnierz, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito. Zarówno rząd, jak i wojsko deklarują, że myśliwiec F-16, który śledził pocisk, był w gotowości, by w każdej chwili go zestrzelić.
3: Kierowcy, uważajcie na trasie S11 w zachodniopomorskim. Między węzłami Zegrze Pomorskie i Koszalin Zachód w ogniu stanął samochód. Na miejscu działają służby, mogą być problemy. Wielkie wyzwania stojące przed finansami publicznymi i pytania o inflację. O tym już za chwilę w Gospodarczym Tygodniu w Radiu RMF 24. Gościem Marka Tejchmana będzie profesor Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Warto słuchać naszej informacyjnej stacji. Kliknijcie ikonę playera na stronie rmf24.pl.
1: Tajemnice nauki w faktach RMF FM.
3: Nowoczesna technika analizy tak zwanego starożytnego DNA odsłania zagadkę życia naszych dalekich przodków i mamutów.
9: Okazuje się, że ludzie z epoki lodowcowej, jeśli polowali na mamuty włochate, to głównie na samice.
3: Doniesienia Międzynarodowego Zespołu Naukowców przynosi do Studia Faktów Grzegorz Jasiński.
9: Witam Cię, Grzegorzu, ponownie.
3: Czego się dowiadujemy?
9: Badacze m.in. ze Szwecji, ale też z Polski i Czech analizowali genom ponad 500 osobników ze stanowisk w Europie, Azji, m.in. w Krakowie. Okazało się, że w przypadku rozproszonych miejsc 2/3 kości należało do samców. W przypadku zbiorowisk kości związanych z działalnością człowieka 70% należało do samic.
3: Grzegorzu, jak to wytłumaczyć?
9: Uważa się, że samotne samce częściej wpadały w naturalne pułapki, natomiast żyjące w stadach samice częściej padały ofiarą polowań. Naukowcy nie sądzą, by wiązało się to z mniejszymi rozmiarami samic, bo fakt, że poruszały się w stadzie, sprawiał, że polowanie było bardziej niebezpieczne. Prawdopodobnie jednak stada poruszały się w bardziej przewidywalny sposób i to miało ostatecznie decydujące znaczenie.
3: Zobaczcie sami te badania kości, między innymi ze stanowiska w Krakowie. Ich zdjęcia mamy na rmf24.pl. Płyty winylowe przeżywają w Polsce renesans. Według danych Związku Producentów Audio-Wideo ich sprzedaż w ciągu ostatnich 2 lat wzrosła o 17%.
10: To chodzi o ten rytuał właśnie po położenia tego krążka na tym gramofonie. Może podświadomie nas to trochę spowalnia w tym szybkim życiu i jest to taki pretekst do tego, żeby sobie, że tak powiem, ten czas trochę zatrzymać.
3: Przyznał pan Sebastian, który handluje płytami we Wrocławiu, ma ich w swojej kolekcji już 15 tysięcy. W Polsce najlepiej sprzedaje się czarny krążek zespołu Kult. W faktach za niespełna godzinę zmiana. Nasze informacje będzie przekazywał Tomasz Weryński. Zapraszam w jego imieniu na 19.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Piątek w kratkę, no ale gorąc okrutny. Słuchajcie, 29 stopni. Nie, myślałem, że to minimum. Nie, są jednak mniejsze wartości. 23 stopnie na Pomorzu, natomiast 37 nawet na Dolnym Śląsku. No to niestety będzie tak wyglądał ten piątek. Burzowo na Mazowszu i na Kielecczyźnie. Kolega za nie mówił, słyszę, no nic, ale raczej nie słyszę.
11: Z wrażenia, z tego względu, że ja na przykład bardzo lubię upały, ale nie wiem jak wy, dajcie znać, jak znosicie to lato, które daje się czasem we znaki. Mateusz Opyrchał, Olek Sikora, jesteśmy dla was. Piszcie do nas na 3322. Co robicie i gdzie jesteście?

0: Fajny SMS pod 3322. Pozdrawiam całą zmianę. W pracy jestem, nie mam czasu na upały. Pozdrawiamy was gorąco oczywiście z RMF FM.
1: Ale jedno pozostaje niezmienne. Dobrze, że jesteście z nami.

0: Ależ to jest dzika muzyka na antenie RMF FM, Katy Perry i Roar. A tymczasem mamy dla was finansowe ciekawostki z sieci. Polacy chętnie korzystają z gotówki, proszę bardzo.
1: Tak, najczęściej kiedy nie mamy nic na karcie i szukamy po kieszeniach.
0: A, no tak.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Byle do lata.
1: W te wakacje gramy dla Was muzykę najlepszą pod słońcem.
2: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
0: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
3: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Po reklamie.
0: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: No i proszę bardzo, nasz kamper RMF FM ruszył w drogę na Poland Rock. Jesteśmy tam dla was, żeby spełniać wasze festiwalowe potrzeby. Jeśli czegoś zapomnieliście, coś wam się może skończyło, luz, spokojnie, wypatrujcie naszej ekipy i dawajcie znać. Zbieramy wasze zamówienia i działamy do roboty.
1: Na terenie festiwalu właśnie jest także nasza Amelka, takie redakcyjne nasze złote serce. Amelka, z czym można się do ciebie zgłosić, gdzie jesteście?
2: Mateusz, jak słyszysz, my jesteśmy pod główną sceną i tutaj gdzieś szukajcie mnie z żółtym mikrofonem. Cały czas zbieramy wasze zamówienia. Mogę zdradzić, że na jutro mamy już 2 baseny i parę innych rzeczy, także jeżeli czegoś potrzebujecie, dawajcie nam znać. Szukajcie nas tutaj, gdzieś przy słonecznikach.
1: O, powodzonka z pompowaniem basenu. No, pomoglibyśmy z Olkiem, ale no, zajęci jesteśmy, radio robimy, także
0: urobieni popachy.
1: Trzymajcie się tam na Poland Rocku, bawcie się dobrze. Tymczasem.

0: dobieramy takie przeboje, żebyście mogli do rytmu bujać się na hamaku na tej działce, skoro już macie urlop. No, jest pięknie, jest Modern Talking w RMF FM. Kwadrans, no takie 16 minut, będzie 19.
1: No dobrze, a my sprawdzamy też, co się dzieje u was. Napisała do nas nasza słuchaczka Ania pod 3322, że pozdrawia nas ze środka Europy, czyli z Suchowoli. I tutaj mogliby niektórzy się sprzeciwić, ponieważ niektórzy twierdzą, że środek naszego kraju jest w miejscowości Piątek. Ale Piątek to jutro, wiadomo, wszystko może się pomylić.
0: Ale Suchowola też piękne miejsce. Dzięki Aniu, że jesteś z nami, że możemy być razem z tobą gdziekolwiek tam koło grilla czy na leżaku. Fajnie po prostu. Skąd nas dziś słuchacie? To jest pytanie. No, dajcie znać koniecznie pod 3322.
1: A my już za chwilę, dokładnie o 19:00, przedstawimy wam najważniejsze fakty dnia, więc zostańcie z nami.
2: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25.

0: Tak obstawiam, Olek, że z geografii miałeś takie mocne plus 3.
1: Stary, ja z geografii to nie miałem nic, bo ja tę geografię to studiowałem.
0: No dobra, gdzie
1: jest? Się w Krakowie
0: gdzie
1: do słowa
0: środek
1: harcerza.
0: Europy, a gdzie środek Polski?
1: A tam, środek Europy, środek Polski do... Tyle tych środków. Środek Polski w piątku, a środek Europy w Suchowoli. Ale rozgorzała dyskusja.
0: Najważniejsze, że mamy środek lata, a więcej o upałach. W faktach o 19:00. Bądźcie blisko.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
2: Tu Dawid Podsiadło.
3: Hi, I'm Zara Larsson.
1: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
6: Marian, jakie zakupy mają sens?
7: No jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
6: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
7: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
6: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot. Nawet 4800 złotych.
7: Dokładnie. Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Dziękujemy Wam za dziś. Słyszymy się jutro o 15. Olek Sikora
10: i Mateusz Opyrchał. A najświeższe fakty o 19.00 przedstawi Tomasz Weryński.
11: Ambasador USA zapewnia, Stany Zjednoczone stoją po stronie Polski. To reakcja na uderzenie rosyjskiej rakiety w okolicach Tarnawy Kolonii. Na Ukrainie trwa dramatyczna akcja ratunkowa we Lwowie. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. UEFA ostrzega FIFA. Europejskie związki nie wykluczają bojkotu Mistrzostw Świata. Na zegarze 19 zaczynamy fakty RMF FM. Stany Zjednoczone stanowczo stoją po stronie Polski. Jesteśmy w stałym kontakcie z polskim rządem po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk, przekazał ambasador USA w Warszawie Tom Rose. W ten sposób odniósł się do uderzenia rakiety w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. We wpisie na platformie X ambasador zaznaczył, że każde naruszenie terytorium państwa sojuszniczego NATO Amerykanie traktują z najwyższą powagą. Mieliśmy szczęście, jesteśmy wdzięczni, że nie było ofiar. Pozostajemy zaangażowani w obronę terytorium sojuszu oraz utrzymanie zbiorowego bezpieczeństwa NATO, zapewnił Tom Rose. We Lwowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po przeprowadzonym kilkanaście godzin temu rosyjskim ataku. Ostatnie informacje mówią o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej. Spod gruzu w bloku wyciągnięte zostało ciało mężczyzny. Podczas ataku armii Putina we Lwowie uszkodzonych zostały budynki, przedszkola i szkoła. Dzisiaj w wyniku bezpośrednich rosyjskich uderzeń rakietowych uszkodzonych zostało 21 budynków mieszkalnych. Dwa budynki zostały niemal całkowicie zniszczone. Ranne zostały 34 osoby. 13 z nich przebywa obecnie w szpitalu. Jedna osoba jest w stanie krytycznym. Pod gruzami na ulicy Patona wciąż trwają poszukiwania dwóch kolejnych osób. Mówił wiceprezydent Lwowa Andrzej Moskałenko. Przy ulicy Wychowskiego odnaleziono niewybuch, część bojową rakietę, która nie eksplodowała. Został on już zneutralizowany.
8: Posłuchaj, takie są fakty.
11: Federacje piłkarskie zrzeszone w UEFA grożą bojkotem Mundialu. To efekt planów częściowej prywatyzacji piłkarskiego Mundialu przez FIFA i jej szefa Gianniego Infantino. UEFA wydała specjalne oświadczenie w tej sprawie. Zapoznał się z nim Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, z którym się właśnie łączymy. Dzień dobry.
12: Witam, dobry wieczór.
11: Witamy, Wojtku. Co znalazło się w tym oświadczeniu?
12: Odczytamy w nim, że żadna drużyna narodowa zrzeszona w UEFA nie weźmie udziału w żadnym turnieju FIFA tak długo, jak propozycje prywatyzacji turnieju będą aktualne. Taka decyzja zapadła dziś na nadzwyczajnym posiedzeniu członków Europejskiej Federacji Piłkarskiej. UEFA zarzuca również, że FIFA wszystkie decyzje o sprzedaży udziału w Mistrzostwach Świata podjęła bez konsultacji i stawia reprezentację pod ścianą, co jest, jak czytamy w oświadczeniu, zarządzaniem przez zastraszanie. Bojkot miałby objąć wszystkie turnieje organizowane przez FIFA, zarówno kobiet i mężczyzn, a poparło go jednogłośnie wszystkie 55 reprezentacji zrzeszonych w UEFA.
11: Przez Europę przetacza się kolejna fala upałów. We Francji, Hiszpanii, Niemczech czy Włoszech temperatura sięga, a nawet przekracza 40 stopni Celsjusza. Gorąco jest także w Polsce. W Legnicy temperatura w cieniu wyniosła prawie 37 stopni. Nasz kontynent ociepla się średnio dwa razy szybciej od reszty świata, mówi RMF FM geograf i przyrodnik Zbigniew Kania. Jak zauważa, na gwałtowne zmiany klimatu mają też wpływ tak zwane kopuły ciepła.
13: Tworzy się bardzo silny układ wysokiego ciśnienia.
2: ciśnienia, który zatrzymuje to zwrotnikowe powietrze z nad Afryki nad danym obszarem. Działa jak taka pokrywka, przytrzymując to powietrze przy powierzchni Ziemi i z dnia na dzień jest ono coraz bardziej nagrzewane.
11: Według prognoz IMGW w niedzielę w Polsce temperatura może być trochę niższa. Po weekendzie słupki rtęci znów jednak pójdą w górę. A w faktach za godzinę powiemy o miejscu, w którym można spotkać niezwykłe, rzadkie gatunki ptaków.
13: Mamy go w Polsce i nie więcej niż 40 par.
11: O jakim gatunku mowa i gdzie można go zobaczyć? Słyszymy się punktualnie o 20.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Ja już nie powiem, że pogodny Mateusz, ale upalny Mateusz.
9: Taki trochę rozgrzany faktycznie, no nawet nie tylko trochę. Pogoda nas nie rozpieszcza, jeśli chodzi o gorąc. Jutro termometry podskoczą raz jeszcze i to kilka kresek, bo nawet 36 na Dolnym Śląsku. Oczywiście to są dane na papierze, odczuwalna dużo wyższa, więc pijcie dużo wody i dbajcie o siebie.
15: Są takie też zygzaczki czerwone, czyli burza.
9: Tak, to jest burza. Mhm.
15: Centrum, Wielkopolska,
9: i te kropki takie błękitne, to jest deszcz na przykład w centrum, ale to, no, to będzie towar deficytowy.
15: No to mamy odpowiedź na taką aurę, nareszcie. Jak będzie za ciepło i będzie upalnie, to nareszcie deszcz. U nas ja też nareszcie.

0: to wiem.
1: Barometr uczuć w czwartek. Jaki jest humor a propos rozkmin w nagraniu Nareszcie? No taki przedpiątkowy zdecydowanie, biforkowy, idealny. Męskie granie orkiestra Nareszcie, czyli to jest hymn nadchodzącego weekendu i ustaliliśmy, jak się czujemy. Tu Poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie. Duszno, gorąco, upalnie, balladowo. I ciągle rozmawiamy o muzyce. Great Expectations, jedna z Pyro w propozycjach do waszej listy. Soulowo.

0: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Sponsorem Poplisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
2: Poplista numer 9.
3: Numer 9.

takim funkującym tematem przewodnimy nagrania, to my możemy gadać oj godzinami. Talk to you, another 54 Ultra. A teraz, no powiem szczerze, można się stopić od klimatu najnowszego nagrania. DJ i producent Topic BKG, Sorry Papi w propozycjach do waszej listy.

0: Słodko-gorzki, słodko-gorzki, smakie nagrania Dawida Podsiadło na błysk. No bo jak pięknie wygwizdać melodyjnie przegwizdane losy dwojga. Ale kocha mocno, trzeba zauważyć, bo dobrze życzy, szczerze, dobrej miłości z kimś innym. Inne opowieści bardzo przebojowe już za chwilę, poblista do was wraca z najpopularniejszymi obecnie nagraniami w Polsce. Za moment.
1: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem Poblisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
3: Reklama.
4: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Marian, a gdzie mogę kupić?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Po reklamie.
15: A wakacje z RMF FM brzmią tak.

są takie magiczne kropelki, które wszystko sklejają. Lecę do gwiazd dosłownie i w przenosi podczas koncertowego lata stadionowego Sanach. Lewitacje są wpisane w artystyczne widowisko. To najbliższe, to przypominamy, gwiezdne spotkanie z Sanach w Krakowie na stadionie Wisły Kraków. No, za 2 tygodnie, 14 sierpnia. Gdyby się zdarzyło, bo tak się może zdarzyć, że biletów na koncert już nie ma, to RMF dla swoich słuchaczy ma i odpali w odpowiednim czasie. Hania Kuzimowicz, Kaira. Szkoda na to łez w propozycjach.

0: Była taka teoria, że tytuł nagrania na hit mundialu Shakiry i Burna Boy Daj Daj pochodzi od Podaj Podaj. No ale jest też szansa, że Shakira, gdy będzie nagrywała hit kolejnego mundialu, to nauczy się kilku polskich nazwisk.
1: Reklama.
2: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo, albo cię uniesie, albo cię poniesie.
3: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.

0: i trwają poszukiwania przyszłego milionera.
1: Może jest we Włocławku.
2: Może w Kętach.
3: A może w Jaworznie.
4: Boże, jak się cieszę, super.
1: A ty? Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
5: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Sponsorem Poblisty jest Komputronik, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
10: W RMF FM gramy wakacyjnie. Poblista notowanie.

Kygo Khaled, Griffin, Save My Love. Jeszcze więcej miłości do pierwszego notowania, oczywiście zaklętej w muzyce, do pierwszego miejsca notowania. A teraz znamy nagranie Louisa Armstronga What a Wonderful Life. A w tym sezonie powstał z podobnym przesłaniem hymn pozytywny z Kubasa. Życie jest piękne w propozycjach do waszej listy.

Aniołku, aniołku, nie opuszczaj go, absolutnie. Angel, nie opuszczaj ich. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River to jedno z tych bardzo gorących nagrań. W stylu dowolnym można tańczyć i nawet nie znając rytmu. Na pierwszym miejscu wielka wakacyjna miłość trwa. Może nawet nie wakacyjna, Marisa, odkochaj.

0: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Sponsorem Poblisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
2: Reklama.
3: To będzie ekstremalne widowisko. Po raz pierwszy w Polsce Puchar Europy IXS Downhill Cup. Zobacz europejską elitę na legendarnej, znanej z Pucharu Świata trasie Bestyja w Szczyrk Bike Park by Trek. Prędkość, ekstremalne loty i potężna dawka emocji. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Szczyrk Mountain Resort. Wejdź na szczyrkowski.pl i dołącz do kolarskiego święta. Poleca RMF FM.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4.

0: promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Tomasz Weryński.
3: Na początek ważne informacje z polskich dróg. Wypadek w Makowie Podhaleńskim w Małopolsce na drodze krajowej 28. Potem krajowa 91 w Kujawsko-Pomorskim i trasa numer 63 na Mazowszu. Poza tym w faktach mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie wspominają poranny atak. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM i wieści z piłkarskiej Ligi Konferencji. Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej 28 w Małopolsce. W Makowie Podhaleńskim zderzyły się dwie osobówki. Droga jest zablokowana. Problemy z przejazdem także na krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskim. W miejscowości Przydatki Gołaszewskie, to trasa Kowal-Włocławek, osobówka zderzyła się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna, policja kieruje tam ruchem wahadłowo. I jeszcze droga krajowa 63 w pobliżu Wiśniewa na Mazowszu, na trasie Siedlce-Łuków. Tam zderzenie dwóch samochodów osobowych. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Błysk i wielki huk. Tak mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie wspominają wydarzenia z ostatniego poranka. Przypomnijmy, na polu kilkaset metrów od zabudowań rozbił się prawdopodobnie rosyjski pocisk H-101.
4: Ja w jasności czy nie widziałam, bo nakryto byłam, tylko usłyszałam taki huk i muszę co później myślę, co to się stało?
5: Ja stałem, to dwa F-16, tak? Zepchnęły go w ten i zgoniły go ze strachu, żeby poszedł w pole, a nie w budynki.
4: To, no, nawet niechby tu dzienne, w tej kukurydzy, to by jeszcze doszło do nas na tym pagórze. Przecież jeszcze tam jest dwa mieszkań za nami.
3: Usłyszał od pani Janiny i pana Roberta, mieszkających koło miejsca zdarzenia, reporter RMF FM Paweł Konieczny. Polska stara się o jedną z unijnych gigafabryk sztucznej inteligencji. Komisja Europejska rozpoczęła nabór wniosków na budowę 7 takich centrów, które mają zapewnić Europie własną infrastrukturę do trenowania najbardziej zaawansowanych modeli AI. Rząd zadeklarował na polską kandydaturę ponad 400 milionów złotych wkładu publicznego. Decyzje o przyznaniu finansowania mają zapaść na początku przyszłego roku.
1: Fakty RMF FM polecają.
3: W naszym wakacyjnym cyklu Dokąd chodzą lokalsi? Dzisiaj nieoczywiste miejsce spod Olsztyna. Polana nad jeziorem Kielarskim przy leśniczówce Zazdrość, to tam, wchodząc na wieżę widokową, można zobaczyć rzadki gatunek ptaków.
6: Możemy tu spotkać takie gatunki jak rybitwa czarna, perkos dwuczuby, kilka gatunków kaczek, ale chyba najciekawszym gatunkiem, który możemy zaobserwować na jeziorze Kielarskim, jest rybołów. Jest to ptak szponiasty, drapieżny, jak sama nazwa wskazuje, poluje na ryby i mamy go w Polsce i nie więcej niż 40 par. To oznacza, że naprawdę to miejsce jest wyjątkowe.
3: Mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. A już teraz zapraszam na kolejne fakty, w których powiemy o przełomowej operacji przeprowadzonej przez lekarzy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
7: Jest to pierwsza operacja na świecie przeprowadzona w takiej koncepcji dwuzespołowej, prawda? Czyli dwóch operacji jednocześnie.
3: Koniecznie zatem zostańcie z RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: Pierwsze wieczorne fakty sportowe zaczynamy od piłkarskiej Ligi Konferencji, a zaprasza Wojciech Marczyk. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór. Po 33 minutach Raków Częstochowa prowadzi 2-0 na wyjeździe z Valettą. To rewanżowy mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Pierwsze spotkanie polski zespół, przypomnę, wygrał 3-1. Raków mecz rozpoczął dobrze, gra pewnie, dominuje na boisku. Pierwszą bramkę w 22 minucie zdobył Amejał, potem w 31 minucie trafienie dołożył jeszcze Pieńko. Teraz 34. minuta gry i Raków prowadzi 2-0. A za niespełna pół godziny początek rewanżowego spotkania MŚK Żylina z GKS-em Katowice. Klub z Górnego Śląska musi odrobić straty z pierwszego przegranego 1-2 meczu na Słowacji. A tutem MŚK jest na pewno doświadczenie, podkreśla trener Gieksy Rafał Górak.
10: Żylina w ostatnich 10 latach zagrała 36 meczy w europejskich pucharach. To jest ogromne doświadczenie, ogromna siła. W ciągu ostatnich 10 lat z Żyliny odeśli piłkarze warcie około 40 milionów euro. My gramy drugi mecz w europejskich pucharach, a 23 lata nie było nas w ogóle na tym poziomie rozgrywkowym.
9: Katowiczanie w dwóch pierwszych meczach sezonu jeszcze są bez zwycięstwa, a dziś potrzebują go, by awansować. A do półfinału Ligi Narodów awansowali polscy siatkarze biało-czerwoni w ćwierćfinałowym meczu turnieju finałowego Ligi Narodów, który rozgrywany jest w chińskim Ningbo. Pokonali nie bez drobnych problemów 3-1 Ukrainę.
11: Chłopaki z Ukrainy popisali się zagrywką dzisiaj w tym meczu i to zrobiło różnicę na pewno w tym secie, który przegraliśmy. Na szczęście gdzieś tam w następnych setach udało nam się to odbić, troszkę lepiej pograliśmy też na bloku i to przyniosło efekty, no i ten czwarty set, no to już z ogromną przewagą.
9: Mówił środkowy naszej kadry Bartłomiej Lemański. W sobotę o 9 polskiego czasu biało-czerwoni o finał Ligi Narodów zagrają ze Słowenią, a w tym sezonie kadrowym na pewno nie zobaczymy już środkowego Jakuba Kochanowskiego. Jak poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej, uraz kolana naszego reprezentanta wymaga zabiegu i z tego powodu nie zagra on już w tym sezonie w reprezentacji.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Muzyka i pasja i wielkie wspomnienia wehikuł czasów. RMF FM już za chwilę startuje. Lata 90. z popkulturowymi wydarzeniami i największymi przebojami lata. Darek Maciej Wolek, zapraszamy.

0: brzmiało lato 90.
1: 1994, The Power of Love, jedna z najbardziej znanych ballad w karierze Celine Dion i utwór cover, który na początku lat 90. uczynił z niej światową gwiazdę. Power of Love nagrała wcześniej Jennifer Rush. W 1984 roku amerykańska piosenka pop-rockowa wersja Celine sprawiła, że utwór stał się znany na całym świecie bardziej niż oryginał Jennifer Rush. Lata 90. Cudowne wspomnienia, za chwilę do nich wracamy.
2: Woda na wodę nie przemija. Roadshow Małopolskich Wód Mineralnych. Zapraszamy nad małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
3: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmalki. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowid. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
15: Zdrowid. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
16: Po reklamie.
17: To było lato. Hity waszych wakacji w RMFM.

0: Tak brzmiało lato 90.
1: Rok 94, 1 lutego Polska przystąpiła do programu Partnerstwa dla Pokoju NATO. Był to pierwszy krok na drodze do członkostwa sojuszu, które nastąpiło w 99 roku. Teleturniej Familiada zadebiutował na antenie telewizji Dwójki. Prowadzącym od pierwszego odcinka niezmiennie jest Karol Strasburger.
2: Krótki żart, rzecz się dzieje u dentysty. Przychodzi facet w średnim wieku. Mówi: panie doktorze, mam taki problem, bo mam takie trochę żółte zęby. Co by pan mi radził, co powinienem zrobić? Tak się dentysta przyjrzał, mówi: najlepiej niech pan sobie założy do tego brązowy krawat.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, rok 94. W finale mistrza świata zdobywa Brazylia, pokonała Włochy 3-2 w rzutach karnych. Na tym samym mundialu Diego Maradona, piłkarz Argentyny, rozpoczął turniej świetnie, ale po meczu z Nigerią został wyrzucony z mundialu po wykryciu niedozwolonych substancji. Był to ostatni występ boskiego Diana na mistrzostwach świata. Polska nie zakwalifikowała się do turniejów USA. 1 maja 94 roku podczas Grand Prix San Marino na torze Imola zginął Ayrton Senna, legenda Formuły 1. Wypadek doprowadził do największej reformy bezpieczeństwa w historii Formuły 1. Wrześniu 94 roku stacja NBC wyemitowała pierwszy odcinek serialu Przyjaciele, który później stał się jednym z największych fenomenów w historii telewizji. Serial trwał 10 sezonów i miał 236 odcinków. Szaleństwo w popularności nagrania Crazy Aerosmith. 94 rok, jedna z najbardziej znanych ballad rockowych Aerosmith, jeden z największych hitów zespołu lat 90. W teledysku do nagrania wystąpiły Liv Taylor, córka wokalistki Aerosmith Stevena Taylora, i Alicia Silverstone, która po serii klipów Aerosmith zyskała ogromną popularność i została nazwaną Aerosmith Girl.

Sen, jedna z najbardziej znanych piosenek przebojów Edyty Bartosiewicz. Utwór pochodzi z albumu Sen, wydanego w 1994 roku. Autorką tekstu i muzyki jest Edyta Bartosiewicz. Piosenka do dziś kojarzy się z pokoleniem lat 90.

for Love. Piosenka została napisana specjalnie do filmu Trzej Muszkieterowy. Twórcy chcieli, aby utwór nawiązywał do słynnego hasła Muszkieterów: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Z tego motywu powstał tytuł All for Love. Wszystko dla miłości. Wyjątkowe nagranie trzech legend. Brian Adams, symbol rocka lat 80-tych, 90-tych, mistrz mocnych ballad. Rod Stewart, legendarny głos brytyjskiego rocka. I Sting, lider zespołu The Police. Wtedy już artysta solowy. All for Love.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
2: A co bystrzaki robią w te wakacje?
8: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
2: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
9: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
10: To każda chwila staje się dziką przygodą.
11: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Po reklamie.
2: To było lato. Hity waszych wakacji w RMF FM.

0: brzmiało lato 90.
1: Rok 94, najważniejsze filmowe premiery. Forrest Gump w reżyserii Roberta Zemeckisa. Tom Hanks zdobył Oscara za rolę główną.
2: Moja mama zawsze mówiła, życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiadomo, co ci się trafi.
1: Król Lew, animowana opowieść o lwie Simba. Film zdobył dwa Oscary, muzykę stworzył Hans Zimmer, a piosenkę przewodnią napisał Elton John. Can you

0: 1994 pojawia się Pulp Fiction w reżyserii Quentina Tarantino z gwiazdorską obsadą Johna Travolty, Samuela L. Jacksona, Umy Thurman i Bruce'a Willisa. W Polsce do kin weszły Psy 2, Ostatnia krew w reżyserii Władysława Pasikowskiego z Bogusławem Lindą, Cezarem Pazurą i Arturem Żmijewskim.
1: Nie mogliście przyjść do mnie do domu zamiast mi tych pajaców przysyłać?
2: Spokojnie, panie majorze.
1: Spokojnie, bo się pan zmęczy.
3: Tak na niego patrzę, to zawsze mnie nerwy biorą. Przez całe życie się nie mogę jego pozbyć.
1: Mogę wstać, czy będzie mnie pan dym?
3: Nie stop się, gadaj z nim, bo ja cierpliwości nie mam.
1: Mam się śmiać?
0: Otwarto Eurotunel pod kanałem La Manche, łączący Francję i Wielką Brytanię. Tunel ma ponad 50 km długości, z czego prawie 38 km biegnie pod dnem morza. Edyta Górniak dzięki utworowi To nie ja stała się pierwszą reprezentantką Polski w historii konkursu piosenki Eurowizji w 1994 roku. Jej występ zakończył się ogromnym sukcesem. Edyta zajęła drugie miejsce, muzykę skomponował Stanisław Syrewicz, tekst napisał Jacek Cygan. To nie ja.

0: mama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy.
8: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
9: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
5: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Tomasz Weryński.
17: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk potwierdza, że w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie spadła dziś rosyjska rakieta. To pocisk, który może przenosić nawet głowicę jądrową, o tym na początek. Potem tragiczne doniesienia z powiatu brzeskiego w Małopolsce. Kierowca wywrotki utonął po wjechaniu do zbiornika. Mamy też informacje ważne dla kierowców. Będą również fakty sportowe RMF FM. Rakieta, która spadła dziś rano w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, był rosyjską rakietą. Potwierdza to w rozmowie z reporterem RMF FM wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Chodzi o pocisk H-101, zdolny do przenoszenia nawet ładunków jądrowych.
18: Rozmawiałem z dowódcą operacyjnym, generałem Ireneuszem Nowakiem, który poinformował mnie, że z całą pewnością była to rosyjska rakieta CH-101, która przyziemiła niedaleko granicy z Polską i w oczywisty sposób ta reakcja świata dzisiaj będzie inna. Mamy już potwierdzenie, to też z punktu widzenia polskiego bardzo ważna rzecz. Oczywiście spodziewaliśmy się od samego początku, że pewnie tak ta historia się zakończy, ale to pewność, to pewność.
17: Mówi reporterowi RMF FM wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Przypomnijmy, pocisk na szczęście spadł z dala od zabudowań na pole uprawne. Zarówno rząd, jak i wojsko podkreślają, że myśliwiec F-16, który podążał za rakietą, był gotowy do jej zestrzelenia. Tragedia na terenie żwirowni w miejscowości Rylowa w powiecie brzeskim w Małopolsce. Jak poinformował RMF FM kapitan Hubert Ciepły, wywrotka wjechała tam do zbiornika wodnego i zatonęła. Na miejsce wezwano nurków, którzy poszukiwali kierowcy. Niestety życie około 40-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Samochód osobowy dachował na krajowej 10 w miejscowości Piecnik w zachodniopomorskiem. To jest odcinek Mirosławiec-Wałcz. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Ostrzegamy też kierowców na drodze krajowej 56 miejscowości Tuszyny między Koronowym a Kotomierzem w Kujawsko-Pomorskim. Tam zderzenie dwóch samochodów osobowych. Policja kieruje ruchem wahadłowo.
19: Mówimy o tym w faktach RMF FM.
17: Niezwykle skomplikowaną operację u 2,5-letniego Mikołaja przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Chłopiec trafił tam ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. Kwalifikował się do przeszczepu serca i płuc, ale specjaliści zdecydowali się na zabieg, zamianę pracy komór i właściwie przebudowę niemal całego serca.
19: Ile takich operacji wykonuje się na świecie?
20: Operacje tego przełożenia podwójnego to jest kilkanaście, może w tej chwili
0: chwili około 20 kilku operacji na świecie, ale operacje składające się z tych wszystkich elementów, czyli wielopoziomowa rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch. W tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie przeprowadzona w takiej koncepcji dwuzespołowej, prawda? Czyli dwóch operacji jednocześnie.
6: Jak Mikołaj czuje się, jak funkcjonuje po tej operacji?
14: Jak jesteśmy w domu, to po prostu zapominamy o tym, że on w ogóle ma wadę serca, że on jest po tej operacji, bo on naprawdę nie możemy za nim nadgonić. Naprawdę to jest bardzo wesołe i energiczne dziecko.
17: Z mamą Mikołaja i kardiochirurgiem z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka doktorem Grzegorzem Zalewskim rozmawiała Anna Kropaczek. A w faktach za godzinę opowiemy o nietypowym sposobie na upały w praskim zoo. No, zdradzę wam, że wykorzystano do tego 3 tony lodu. Do usłyszenia o 22 w RMF FM.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
17: Raków i GKS grają o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji, a w RMF FM czas na kolejne fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu, witamy ponownie. Panie. Wojtku, jak radzą sobie polskie zespoły?
21: No, Raków jest już właściwie niewiele ponad kwadrans od awansu do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji, dlatego że zespół z Częstochowy prowadzi w 76. minucie spotkania 3-0 na wyjeździe z maltańską Valettą, a pierwszy mecz, przypomnę, drużyna trenera Kroczka wygrała u siebie 3-1. W Katowicach 34. minuta meczu. GKS remisuje bezbramkowo z MŚK Żylina. Oba zespoły miały w tej pierwszej połowie już dogodne sytuacje. Gieksa trafiła w słupek bramki strzeżonej przez słowackiego bramkarza. No, ale jak na razie na tablicy wyników 0-0, a GKS musi odrabiać straty, bo przypomnę, ten wyjazdowy mecz na Słowacji przegrał 1-2. Europejska Federacja Piłkarska grozi bojkotem piłkarskiego mundialu. Wszystko z powodu planów FIFA, częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata i klubowych Mistrzostw Świata. Międzynarodowa Federacja chce stworzyć osobną spółkę do obsługi tych turniejów, a około 20% udziału ma mieć w niej prywatna firma. 55 narodowych federacji zrzeszonych w UEFA w czasie zwołanego dziś nadzwyczajnego posiedzenia podjęło decyzję o bojkocie turnieju, jeżeli FIFA nie zrezygnuje z tych planów. Gianni Infantino, szef FIFA, tłumaczy jednak, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła.
22: FFI
21: to w istocie propozycja, oferta. Jest częścią procesu demokratycznego, procesu konsultacji i przede wszystkim szansą, a nie obowiązkiem. Wyjaśnił szef FIFA Gianni Infantino. Polskie koszykarki z pierwszym zwycięstwem w turnieju towarzyskim na Litwie. Biało-czerwone, które przygotowują się do listopadowych decydujących meczów eliminacji Eurobasketu, pokonały 84-79 reprezentację Finlandii.
23: Rzucili nam dzisiaj 15 trójek, więc też się cieszę, że taki mecz wygraliśmy, mimo że przeciwnik grał na dobrej skuteczności. I faktycznie bardzo dużo rzeczy było spójnych, jeżeli chodzi o Finlandię i zespół Izraela.
21: Mówił Karol Kowalewski, trener polskich koszykarek, a reprezentacja Izraela będzie jednym z rywali Polek w listopadowych meczach.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
24: Giz. Wieczorową porą obowiązkowa dawka pozytywnych myśli, spotkań, najlepszej muzyki, emocji, czyli gry i zabawy dla dorosłych. Darek Maciborek, zapraszamy w tej godzinie do poznawania gwiazd na...

0: wasze telefony naładowane, bo nasze linie telefoniczne 12 2 miliony już czynne, specjalnie dla was w grach i zabawach dla dorosłych. Nasz numer SMS-owy też przypominam, 3322 w każdej sprawie. Poznaj gwiazdę po M. Znacie gwiazdę po ich przebojach, ale czy poznacie po charakterystycznym dla ułatwienia do słynnego dodaliśmy krótkie jest. Pierwsza prezentacja, 12 2 miliony. Kto tak pięknie robi? Mamy gwiazdę na wy odpowiadacie, co to za gwiazda, i mamy dla was koszulki na RMF FM. Gorące lato, 12 2 miliony, dzwońcie teraz.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Moda na wodę nie przemija. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Zapraszamy nad małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
6: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: O czym marzą bystrzaki tego lata?
8: Codziennie chcę lody.
7: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
9: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
10: To każda chwila staje się dziką przygodą.
11: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklamie.
13: A w te wakacje w RMF FM mamy dla was GIS, czyli gry i zabawy.

0: Tak, tak, to są gwiazdy na No i wasze poprawne dobry wieczór odpowiedzi.
1: Dobry wieczór, Andrzej z tej strony.
0: Hej Andrzej, kto to był na gwiazda?
1: A to ja właśnie. Andrzej.
0: Nie, nie, to nie był Andrzej. A kto to
1: czy
0: był?
1: To jest Margaret?
0: Niestety też nie. Dobry wieczór.
2: Myślę, że to była Edyta Górniak. Odpowiadając na pytanie.
0: Myślę, że to poprawna odpowiedź, ale sprawdźmy jeszcze. Halo? Halo?
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Tą gwiazdą w konkursie, pytaniu jest Edyta Górniak.
0: Strzelam wam doskonałe dwa brawka, bo dwie poprawne odpowiedzi. No i ciąg dalszy musi nastąpić. Obiecuję, że będzie trudniej. Miejcie gotowość telefoniczną.

0: Kiedy ostatnio usłyszeliście jego nową piosenkę? Ciągle nagrywa nowe, ale ostrzegam, że podpowiedzi prowadzącego pojawiające się w grach i zabawach dla dorosłych mogą być mylące. Dlatego podnosimy poprzeczkę. Idziemy na live'a z rozwiązaniami, jak to u nas czasami bywa. Za moment zaprezentujemy kolejną gwiazdę na M. Teraz tylko po jednej nutce, tak symptomatycznie. Kiedy po usłyszeniu gwiazdy na M usłyszycie całość, no to dzwońcie 12 2 miliony.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Byle do lata.
4: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
5: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
3: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Marian,
9: a
10: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara?
10: No.
9: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
10: No.

0: mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

jak to się mówi, kamera, akcja, no to gwiazda na M. W ruchu, w waszym radiu. O, w całości, 12,2 miliony. Koszulki na RMF FM, linie otwarte. Można próbować. Któż to taki?

0: To co, jeszcze raz poprosimy to takie piękne. Dobry wieczór, kto na M? Halo, dobry wieczór, kto na M?
1: Dobry wieczór.
0: No, kto to mógł być ewentualnie?
1: Moim zdaniem to będzie Marela Rodowicz.
0: Myślę, że niepoprawna odpowiedź, ale dziękujemy. Dobry wieczór, RMF. Gwiazdy na M szukamy.
2: No. Do mnie?
0: No tak, no teraz
2: tak,
0: czas na ciebie.
2: Tomasz Olbratowski.
0: Powiem ci szczerze, że nawet rocznikowo by się nie zgadzało, ale dziękujemy za odpowiedź. 12,2 miliony poszukujemy prawdopodobnie dobrej odpowiedzi. Kto na M? Halo, dobry wieczór. Tak? Teraz to już na pewno się słyszymy. Halo?
3: Halo, halo, do mnie, tak?
0: No tak, tak, tak. Do ciebie, jak masz na imię?
3: Damian.
0: Damian, no więc kto
3: Damian
0: to był?
3: Włoszczy.
0: Kto to był na M, powiedz, Damian?
3: No to bardzo proste. Moja gwiazda na literę M to moja żona Sylwia. Najwspanialsza kobieta na całym świecie.
0: I robi tak samo jak ten facet na literę J. To już podpowiadam. Powiem, że niekoniecznie. Trzymaj się. RMF gwiazda na M. Odpowiedź teraz twoja.
4: Tomasz Adamek.
0: Tomasz Adamek też nie, kurczę, zły strzał. Jeszcze mamy trzy możliwości do strzelenia, a potem musicie się poddać. Dobry wieczór, gry i zabawy dla dorosłych.
5: Czy to Muniek Staszczyk?
0: Bardzo blisko, wokalista polski rock'n'rollowy, ale nie Muniek Staszczyk. Tym razem mamy ostatni, no dobra, przedostatni strzał.
6: Dobry wieczór. Halo.
0: No halo, jesteśmy.
6: No, chciałem odpowiedzieć.
0: No bardzo proszę, właśnie na to czekamy.
6: No, to będzie, ja mam dwie możliwości, Dawid Kwiatkowski, a Michał Misiewski.
0: Obydwie możliwości powiem, że nie są poprawne. Mamy dwie jeszcze tak zwane szanse na dobre strzelenie. Kto da M? Halo?
7: Siema, to będzie mandaryna.
0: Chyba przed mutacją. Ale to nie mandaryna, trzymaj się. Halo, halo?
8: Halo?
0: No, trzymam za ciebie kciuki. Rock'n'rollowiec, facet, nie mandaryna, nie Muniek Staszczyk, nie Tomek Olbratowski. To kto to mógł być? No. Aha, bomba. Nie znam takiego artysty. Halo, halo? Ostatnia szansa.
6: Halo, no, to może Mrozu lub Madonna? Ewentualnie Maria Carey?
0: Bardziej myślę, że król rock'n'rolla polskiego niż Madonna. W tym momencie zamykamy linię telefoniczną i mam nadzieję, że odpowiesz bardzo prawidłowo. Halo?
4: Moim zdaniem był to Marek Piekarczyk.
0: Moim zdaniem, kurczę, nie trafiliście tym razem. Dobra, odkrywam karty. Janusz Panasewicz. Ale niczym się nie przejmujcie. Wracamy do was z grami i zabawami dla dorosłych po 22:00.

0: reklama.
1: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
2: Zawsze z wami.
3: Mamy dla was gorące newsy.
2: Relacje z naszych eventów.
4: Prognozę pogody.
5: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
12: Panie Pascalu, no jakby to...
11: A widziała pani?
12: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
11: I w niej pewnie jest więc

0: RadioExpert.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
3: W studiu Faktów RMF FM o 22 pojawił się już Tomasz Weryński. Zapraszamy na te najświeższe.
4: A zaczynamy od nowych informacji z miejsca upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Znaleziono tam liczne szczątki pocisku. Świat filmu żegna Igę Cembrzyńską. Aktorka miała 87 lat. Poza tym trasa S-14 w pobliżu Łodzi są utrudnienia. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM i awans Rakowa Częstochowa w Lidze Konferencji. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy przeszukiwali teren w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie dziś rano spadł pocisk, znaleźli wiele szczątków rakiety, w tym elementy napędu. Na jutro śledczy zaplanowali ich oględziny. Przypomnijmy, że wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował RMF FM, że to rosyjska rakieta. Lej, który powstał po uderzeniu pocisku, został już zasypany. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, co do tej pory wiadomo w tej sprawie?
5: Jak poinformował Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, która prowadzi śledztwo, w okolicy Tarnawy Kolonii rozbiła się rakieta H-101.
6: Zawierała ona materiał wybuchowy o znacznej ilości.
5: Do tej pory, zdaniem prokuratury, zgromadzono bardzo bogaty materiał dowodowy. Śledztwo natomiast prowadzone jest w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Dziś na miejscu obecny był m.in. premier Donald Tusk, który zapewnił:
7: nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Znaczy jeden na pewno, bo tutaj mamy jego ślady, a drugi w pobliżu polskiej granicy.
5: Z Tarnawy Kolonii Paweł Konieczny.
4: Ten temat wróci jutro w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Zapraszamy 7:58. Odeszła postać szczególna, nie tylko dla świata filmu, ale całej polskiej kultury. Tak Igę Cembrzyńską wspomina w rozmowie z RMF FM redaktor naczelny portalu Filmweb Łukasz Muszyński. Aktorka odeszła w wieku 87 lat. W swojej bogatej karierze występowała u takich reżyserów jak Wojciech Jerzy Has czy Tadeusz Konwicki.
8: Postać szczególna, zwłaszcza dla miłośników kina, tworzonego przez jej męża i szwagra, no myślę oczywiście o Andrzeju i Januszu Kondraciukach, no i całej masie filmów, o których mówi się dzisiaj, że są kultowe, bo to przecież jest Hydroza Gadka, Dziewczyny do wzięcia, Jak to się robi. Potem w latach 80. i 90. to seria takich bardzo poetyckich filmów, które też zapisały się w historii polskiego kina. Gwiezdny pył, Big Bang.
4: Iga Cembrzyńska zajmowała się również śpiewaniem. W latach 60. z sukcesami występowała m.in. na festiwalu w Opolu. Kierowcy, uważajcie, na trasie S-14 między węzłami Konstantynów Łódzki i Łódź Redkinia. Ciężarówka uderzyła w bariery, zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia.
9: To także są fakty.
4: 3 tony kostek lodu trafiły do niedźwiedzi polarnych w praskim zoo. No, to sposób na ochłodę podczas fali upałów, gdy temperatura w stolicy Czech sięga ponad 37 stopni. 2 samce, Gregor i Aleut, które przed 3 laty przyjechały z warszawskiego zoo, nie tylko chłodzą się w lodzie, ale też szukają ukrytych w nim przysmaków, m.in. zamrożonych kałamarnic. Akcja będzie powtarzana tak długo, jak utrzymają się tropikalne temperatury.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
4: Na ostatnie dziś fakty sportowe RMF FM zaprasza Wojciech Marczyk.
12: A zaczynamy od piłkarskiej ligi konferencji, bo awans do trzeciej rundy eliminacji wywalczył Raków. Zespół z Częstochowy pokonał 4-0 na wyjeździe Valletta z Malty. Jedynie na początku Raków grał trochę nerwowo, ale już po pierwszym trafieniu w 22 minucie dominował i miał to spotkanie w pełni pod kontrolą. Przypomnę, że pierwszy mecz polski zespół wygrał 3-1. O awans w Katowicach walczy GKS, rywalem Słowacka MŚK Żylina. Aktualnie aktualnie 78. minuta tego spotkania i jest remis 1-1. Gola głową dla GKS-u zdobył na początku drugiej połowy Zrelak, który był zupełnie niepilowany w polu karnym i on wykorzystał świetne dośrodkowanie Nowaka. No radość z tego trafienia nie trwała długo, bo niespełna 10 minut kosza wtedy zdobył bramkę wyrównującą dla słowackiego klubu. Przypomnę, że remis 1-1 nie daje awansu GKS-owi, bo pierwszy mecz zespół z Katowic przegrał na wyjeździe 1-2. A już jutro pierwsze mecze drugiej kolejki nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Po remisie w pierwszym spotkaniu o pierwszą ligową wygraną powalczy Widzew. Drużyna z Łodzi w Płocku zagra z Wisłą, która nowy sezon rozpoczęła od wyjazdowej wygranej z Rakowem. To jednak nie wpływa na ocenę rywala, przyznaje trener Widzewa Aleksander Wukowicz.
0: Niezależnie oczywiście od tego wyniku, to nic nie zmieniło. Jesteśmy na początku tej nowej drogi. Niezależnie jak potoczyłby się ten ostatni mecz, to wiemy, co nas czeka. Trudne spotkanie na wyjeździe.
12: Pierwszy gwizdek tego spotkania jutro o 18:00, a w piątkowy wieczór jeszcze mecz Motoru Lublin z Jagiellonią. My wracamy jednak do Katowic, bo Gieksa w 70. i w 80. minucie meczu zdobywa bramkę na 2-1. Więc taki wynik sprawia, że w tym meczu będzie dogrywka, o ile oczywiście jeszcze nie będzie tutaj trafienia słowackiego klubu. Znów świetnie piłkę z rzutu wolnego dośrodkował Nowak. No i potem jeden z graczy trącił ją jeszcze głową i skierował do siatki. Także Gieksa prowadzi 2-1. No i jeżeli już nie straci gola, no to w Katowicach czeka nas dogrywka. A na koniec jeszcze przenosimy się szybko za ocean. Awans do trzeciej rundy turnieju WTA w Waszyngtonie gra Magdalena Fręch, rywalką Polki. Najwyżej rozstawiona reprezentantka gospodarzy Jessica Pegula. Polka pierwszego seta wygrała 6-3. Druga partia rozpoczęła się jednak nie najlepiej, bo Amerykanka prowadzi 2-0.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: Ja wiem, że to zabrzmi bardzo odważnie, ale to może być wasz czas, może dzień, w którym otwiera się wielkie okno do kariery, gry i zabawy dla dorosłych w stylu bardzo dowolnym. Darek Maciborek, zapraszamy. Rozdajemy karty i najlepszą muzykę. Pod słońcem.

Nie musisz znać tekstu, absolutnie. Żeby zaśpiewać znany hit, który uczyliście wiele razy, nie wiem, pod prysznicem, za kierownicą, w kuchni, na plaży, gdy pojawił się w radiu RMF FM. Jest szansa zrobić to teraz na żywo. Kolejna nasza gra i zabawa, bardzo towarzyska, śpiewanie bez zrozumienia. Otwieramy casting, 12,2 miliony na głos wieczoru w śpiewaniu bez zrozumienia. Taki mamy już fragmencik gotowy dla was, wzorcowy. No a teraz fragment do zanucenia bez zrozumienia w języku jakimkolwiek sobie wymyślicie. Bazowy fragment należy do Shakiry.

W języku zdecydowanie dowolnym dzwońcie teraz, zgłaszajcie się. Chętni będą wybierani niekoniecznie według talentu, tylko według serca wyśpiewanego. 12,2 miliony. Ach, ręcznik plażowy, radiowy, kultowy, obiekt pożądania do zdobycia w tej zabawie.

0: najważniejszy jest pierwszy krok w śpiewaniu bez zrozumienia. Dobry wieczór, Kasia.
1: Dobry wieczór.
0: Mamy na bazie nagranie Shakiry Daj Daj. Nie wiem, czy znasz doskonale tekst, ale to w ogóle się nie liczy. Musisz powiedzieć. Więc śpiewamy bez zrozumienia i to jest ta zasada. Puszczę ci raz fragment dla przypomnienia taśmy takiej profesjonalnej. No i teraz wchodzimy już w taśmę taką, powiedziałbym, specjalnie przygotowaną dla ciebie. I możesz startować ze śpiewaniem bez zrozumienia.
1: Dobrze. To mówimy pan kiedy?
0: To znaczy się Darek i Darek? Kaśka, startuj od razu.
1: Startuję. Tariruram, pibiram, bubu. Ajajaj. Tra la la la. Eo, eo. O.
0: I chcę ci powiedzieć, że to jest bardzo terapeutyczne przeżycie. Nie wiem, czy ty zdajesz sobie z tego sprawy. Uwolniłaś swój talent, uwolniłaś swoje emocje. Słuchaj, no to powietrze po prostu było w tobie i iskry wokół.
1: Dałam z siebie wszystko, naprawdę.
0: Słuchaj, ja oddaję ten najbardziej kultowy ręcznik plażowy dla ciebie. Dziękuję pięknie. Czy masz pomysł na nazwanie języka, w którym śpiewałaś?
1: Po klingońsku.
0: Po klingońsku. A to nie znam, ale zapiszemy. Dziękuję. Pozdrawiamy.
1: Super, dziękuję.
0: I gratulujemy.
1: Ja również pozdrawiam.
0: Słuchaj, śpiewaj to terapeutycznie, koniecznie.
1: Raczej.

0: i trwają poszukiwania przyszłego milionera.
1: Może jest we Włocławku.
2: Może w Kętach.
3: A może w Jaworznie.
4: Wow!
1: A ty? Tak, ty!
3: Co powiesz, gdy już wygrasz?
2: Zastanów się i...
0: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Moda na wodę nie przemija. Roadshow Małopolskich Wód Mineralnych. Zapraszamy nad Małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
6: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Byle do lata.
10: W te wakacje gramy dla Was muzykę najlepszą pod słońcem.
11: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
9: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
12: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: Po reklamie.
9: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

0: Śpiewanie bez zrozumienia w RMF FM, gry i zabawy dla dorosłych. Mamy drugą odsłonę naszego dzisiejszego przesłuchania. Jest z nami Łukasz. Dobry wieczór. Łukasz, jak to na poważnym castingu? Powiedz, skąd do nas przyjechałeś?
1: Dobry wieczór. Jestem z Redutów.
0: Dobrze. A czy zajmujesz się muzyką zawodowo?
1: Nie zajmuję się.
0: Śpiewaniem tak tylko półprofesjonalnie, ale zaraz tak, się o tym przekonamy. Czy możemy spróbować, czy jesteś nastrojony w tonacji z Shakirą? Po pierwsze, uwaga, posłuchamy. Jak na to byś się dostroił w tonacji?
1: No, spróbujmy.
0: Dobrze, no to w takim razie. Mamy tonację, śpiewanie bez zrozumienia. I Łukasz. Słuchaj, Łukasz, muszę ci powiedzieć, że trochę wpuściłeś nas w maliny, bo mówiłeś, że nie zajmujesz się śpiewaniem zawodowo, a muszę ci powiedzieć, że pięknie zmieniałeś tonację i te wysokie też ci niezłe poszły.
1: Tak, dziękuję bardzo.
0: Jeżeli uprawiasz to pod prysznicem, to śmiało o 6 rano budzisz wszystkich sąsiadów. Chciałem tylko zapytać, czy znasz język, w którym śpiewałeś?
1: No powiedzmy, że to był chiński.
0: Chiński mruczący. Może tak. Tak. Pozdrawiam, trzymaj się, hej.
1: A ciebie ja mogę pozdrowić jeszcze żonę moją?
0: Twoją małżonkę?
1: Tak.
0: No to bardzo proszę, jakby nie było, to no to pozdrawiaj.
1: Dziękuję bardzo. Moja kochana żono, chciałem cię bardzo powiedzieć, że bardzo cię mocno kocham od 20 lat. Jesteś moją najlepszą małżonką, jaką mogę sobie wyobrazić. Dziękuję.

0: Jeżeli ktoś was zapyta, co robicie z RMF FM w grach i zabawach dla dorosłych, to możecie śmiało powiedzieć, że my rezonujemy. My rezonujemy w śpiewaniu bez zrozumienia. Paweł zatelefonował, odwrócił zasady, przesłał nam swoją propozycję śpiewania z lekkim zrozumieniem, z zapytaniem, czy rozpoznamy. Więc tu jest wersja Pawła.
1: And that's why I'm away, I'm out so every day. Na przykład jeszcze raz.
0: No właśnie, no i my to jest bardzo popularne i my to bardzo doceniamy. I my to zaprezentujemy w oryginale i nawet z wami możemy, no nawet zanucić możemy. The Beatles, All My Lovin', no od klasyki w muzyce. Nie, uciekniemy. Krzysztof Krawcz, bo jesteś ty.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski i Piotr Salak. Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Po reklamie.
7: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Tomasz Weryński.
8: A w faktach ważne informacje z trasy S5. Są problemy na dwóch odcinkach tej drogi, w Wielkopolsce i w Kujawsko-Pomorskiem. Potem śledztwo po tragedii w Otominie. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 52-latka i postrzelenia kobiety. Przed nami gorące dni. Najwyższe ostrzeżenia przed upałem obowiązują w kilku regionach Polski. Na koniec dobre wieści dla kibiców Raków i GKS Katowice grają dalej w lidze konferencji. Utrudnienia na ekspresowej piątce w Wielkopolsce między węzłami Śmigiel Północ i Kościan Południe. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Z kolei w Kujawsko-Pomorskiem na tej samej trasie między węzłami Swartowice i Nowe Marzy trwa gaszenie płonącego samochodu osobowego. Tam również w kierunku Gdańska kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. Prokuratura wszczyna śledztwo po tragedii w Otominie w województwie pomorskim. Wczoraj znaleziono ciało 52-letniego mężczyzny i kobietę z ranami postrzałowymi. Fakty w tej sprawie ustala nasza reporterka Anna Pałamar.
9: Śledztwo prowadzone będzie pod kątem usiłowania zabójstwa. Przesłuchani zostali pierwsi świadkowie. Przypomnę, wczoraj po południu w Otominie syn znalazł ciało ojca i matkę z ranami postrzałowymi. Kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala w Gdańsku. Jak przekazała prokuratura, na miejscu zabezpieczono 8 sztuk broni, z czego 2 należały do zmarłego mężczyzny, a 6 do pokrzywdzonej kobiety.
8: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk manewrujący. Zaapelował do sojuszników o zwiększenie presji na Rosję oraz przekazanie Ukrainie większej liczby rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej. Jak podkreślił, od tego zależy życie i ludzi i możliwość powstrzymywania kolejnych rosyjskich ataków. Przypomnijmy, że według prokuratury w Tarnowie Kolonii spadła rosyjska rakieta manewrująca H-101. Te informacje potwierdził też RMF FM wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Niemal cała Polska została objęta ostrzeżeniami przed upałem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Najwyższy obowiązuje m.in. w województwach lubelskim i świętokrzyskim oraz części Mazowsza, Wielkopolski, Małopolski i Dolnego Śląska. Na południowym wschodzie kraju temperatura może sięgnąć nawet 36 stopni Celsjusza. Dodatkowo dla zachodniej części Pomorza Zachodniego wydano ostrzeżenie przed burzami. Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że winyle odejdą do historii. Dziś przeżywają drugą młodość. Czarne krążki kupują nie tylko kolekcjonerzy i audiofile, no ale też osoby, które wychowały się w epoce streamingu. Reporterka RMF FM Martyna Czerwińska odwiedziła jedno z wrocławskich stoisk z płytami. Pan Sebastian handluje w różnych miejscach starymi wydaniami.
10: Sięgamy po perełkę.
11: Najbardziej popularna The Wish, Pink Floydów, stare Rolling Stonesy.
10: Pamięta pan moment, kiedy się zakochał w winylach?
11: W domu rodzinnym już była ta tradycja, żeby sobie jakąś płytę puszczać. Zacząłem od Natalii Kukulskiej, Puszę go kruszek.
10: I przerodziło się w taką pasję. Ile ma pan płyt w swoim zbiorze?
11: Około 15 tysięcy.
10: O rany, to naprawdę pokaźna kolekcja.
11: Tak, tak, tak. Staram się wzbogacać, bo jednak mówię, gusta są bardzo szerokie. Trzeba mieć szeroki repertuar.
8: W zeszłym roku rynek sprzedaży winyli przekroczył w Polsce 72 miliony złotych. Na koniec jeszcze dobre informacje ze świata piłki nożnej. Dwie polskie drużyny awansowały do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa rozbił na Malcie Valletta 4-0 i pewnie wygrał cały dwumecz. Awans wywalczył także GKS Katowice, który pokonał u siebie Żylinę 3-1, odrabiając straty z pierwszego spotkania. W kolejnej rundzie Raków zmierzy się ze szwedzkim Hammarby, a GKS Katowice z HPL-em Berszewa z Izraela. Zapraszam już także na kolejne fakty w RMF FM. Punktualnie o północy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: pijcie dużo wody, nie opalajcie się. Chociaż aura doskonała, tak o 12 do 14 schodźcie z słońca, szukajcie chłodu. Obecna fala upałów potrwa dłużej. Temperatury zmienne, pojawiają się burze, alerty MGW, jak słyszeliście w faktach RMF FM, nawet 36 stopni. W niedzielę przejściowe nieznaczne ochłodzenie, ale już na początku kolejnego tygodnia znów będzie upalnie w całym kraju. Gry i zabawy dla dorosłych. Pojawi się brakująca piosenka i wielkie pieniądze, i wielka polityka, i jeszcze więcej. Darek Maciborek, zapraszamy. Znaczy więcej to, jeżeli chodzi o te

No i pojawiła się pewna niedogodność. Czytam w SMS-ach 3322. Gry i zabawy dla dorosłych, ale pozdrawiamy z gorącego Kołobrzegu i domagamy się w całości Shakiry konkursowej bazowej. No to jak na zamówienie Shakira i Burna Boy ze suplementem. Away, away, away, away, away.

0: Czujecie ten powiew afrobitu, Hugely przyjaciele, moving to the sun. Wielka polityka, wielkie pieniądze, wielkie wpływy, to też jest element gry w RMF FM.
1: Donald Trump po powrocie do Białego Domu porzucił dawną ostrożność w kwestii wzbogacania się podczas prezydentury. Z jego zeznań finansowych wynika, że jego majątek tylko w zeszłym roku powiększył się o ponad 2 miliardy dolarów. A jak to wyglądało w przeszłości? Ile właściwie posiadał?
0: Już za moment, wszyscy ludzie Trumpa.

0: Ja nazywam się Andrzej Kochut i zapraszam na program Wszyscy Ludzie Trumpa, w którym opowiadam o najważniejszych wydarzeniach politycznych za oceanem, analizuję i przybliżam sylwetki najważniejszych amerykańskich polityków. Dziś gorący temat, na czym Donald Trump w czasie swojej drugiej kadencji buduje swoją prywatną fortunę. Jego majątek bije bowiem rekordowe wzrosty.
1: Największe afery, tajne interesy, kontrowersyjne wypowiedzi. Wszyscy Ludzie Trumpa w RMF FM.
0: Donald Trump po powrocie do Białego Domu porzucił dawną ostrożność w kwestii wzbogacania się podczas prezydentury. Z jego zeznań finansowych wynika, że jego majątek tylko w zeszłym roku powiększył się o ponad 2 miliardy dolarów. A jak to wyglądało w przeszłości? Ile właściwie posiadał? Donald Trump ma poczucie, że w pierwszej kadencji sam siebie ograniczał, bo nie tylko przekazał swoje biznesy pod kontrolę synów, ale także dbał o to, by jego rodzina nie bogaciła się nadmiernie na fakcie, że został prezydentem. Wszak właśnie o to republikanie później przez całe lata oskarżali Huntera Bidena, że robił biznesy, wykorzystując fakt, że jego ojciec był wówczas wiceprezydentem u boku Baracka Obamy. Donald Trump starał się, by jego rodzina tego nie robiła i, jak sam twierdzi, nie zyskał w ten sposób uznania. Nikt nie pamiętał mu tej zasługi. W związku z tym, jak stwierdził w jednym z wywiadów, dlaczego właściwie miałby to dalej robić? No i trzeba przyznać, że w tej drugiej kadencji, jeżeli chodzi o bogacenie się rodziny Trumpów, rzecz wygląda zupełnie inaczej niż w pierwszej. Ale żeby porozmawiać o bogaceniu się rodziny Trumpów, trzeba by najpierw zadać pytanie, jak bogaty właściwie jest Donald Trump, a z tym od zawsze były problemy, bo Donald Trump, krótko mówiąc, przez lata starał się uchodzić za bardziej majątnego niż był. Po pierwsze, zawsze bardzo lubował się we wszelkich oznakach bogactwa. Wszystko miało być złote, wszędzie miało być jego nazwisko, miało aż kapać od luksusu wszędzie, gdzie tylko pojawiła się jego noga. Po drugie, Donald Trump dbał o to, żeby w rozmaitych rankingach zawyżano wartość jego majątku. Jonathan Greenberg, dziennikarz, który jeszcze na początku lat 80. odpowiadał za przygotowywanie listy najbogatszych Forbesa, opowiada, w jaki sposób do tego dochodziło. Opowiada m.in. o rozmowie telefonicznej, kiedy niejaki John Barron, jak się później okazało, sam Donald Trump, zadzwonił do niego, by przedstawić niewyobrażalne kwoty, jakie mają być w dyspozycji pana Trumpa. Taktyka była prosta. Suma musiała być astronomiczna po to, żeby niedowierzający dziennikarz trochę ją pomniejszył, podzielił, a uzyskany rezultat przedstawił publiczności. Najprawdopodobniej ten rezultat i tak był sporo wyższy od tego, co miało miejsce w rzeczywistości. Greenberg twierdzi, że po latach oszacował, że właśnie wtedy, na początku lat 80. Donald Trump dysponował mniej więcej 5 milionami dolarów, nie zaś 100 milionami dolarów, jak stało w rankingu Forbesa, który przecież sam pomagał opracować. Ale te kilka milionów zamiast 100 milionów to jeszcze nic w porównaniu z tym, co dzieje się z majątkiem Trumpa po 1989 roku. Bo jeszcze w tym roku Trump pojawia się na liście Forbesa z fortuną szacowaną na, uwaga, 1,7 miliarda dolarów, co daje mu wówczas miejsce w pierwszej trzydziestce. Rok później Trump przestaje, i to na kilka następnych lat, pojawiać się w tym zestawieniu. Najprawdopodobniej dlatego, że jego majątek topnieje i to topnieje niemal do zera. Dzieje się tak za sprawą kryzysu, ale także za sprawą nietrafionych, przeskalowanych inwestycji, których Donald Trump miał na koncie kilka. Te nieruchomości traci mnóstwo pieniędzy, kolejne jego interesy ogłaszają bankructwo, a Donald Trump prosi własne rodzeństwo o kilka milionów pożyczki po to, żeby pokryć bieżące wydatki. Miał wtedy żartować, że jego majątek to minus 900 milionów dolarów w tak wielkie długi. Jego własnym zdaniem popadł, choć może i w drugą stronę zdarzała mu się przesada. Donald Trump ten trudny moment przetrzymał, porozumiał się z wierzycielami i stopniowo zaczął ponownie odbudowywać własny majątek.
1: Wszyscy ludzie Trumpa w RMF FM.
0: Zmiana podejścia do bogacenia się w czasie prezydentury spowodowała, że dziś już nie ma wątpliwości, że Trump jest miliarderem. Otóż w ostatnich tygodniach poznaliśmy sprawozdanie finansowe prezydenta za rok 2025, z którego wynika, że jego fortuna urosła wzrosła o ponad 2 miliardy dolarów. To jest czterokrotnie szybsze tempo bogacenia się niż rok wcześniej. No i również te szacunki dotyczące majątku Trumpa sugerują, że dziś jest posiadaczem około fortuny o wartości około 6 miliardów dolarów. W zarabianiu tej nowej fortuny Trumpowi bardzo pomogło nawrócenie. Nie chodzi tutaj o nawrócenie religijne, tylko o nawrócenie na kryptowaluty. Trzeba pamiętać, że Donald Trump, może to nie będzie zbyt delikatne, ale ma już swoje lata i jego wyobrażenie o świecie nie jest już najświeższej daty. Bardzo często mówi się o tym, że wiele takich z tego sposobu patrzenia na świat prezydenta Trumpa ma swoje korzenie w latach 80., że Donald Trump jako ten najlepszy biznes zawsze postrzegał branżę deweloperską, krótko mówiąc beton, rzeczywistość materialną. Kiedy myśli o tym, jak Stany Zjednoczone mogłyby znowu powrócić do lat swojej potęgi, w jaki sposób znów odnieść sukces gospodarczy, mówi o fabrykach, mówi o kominach, mówi o wydobywaniu węgla. Zostawmy na inny odcinek rozważania, czy to słuszne podejście do gospodarki, czy nie. Tutaj chodzi mi tylko o pewien sposób patrzenia na świat charakterystyczny dla prezydenta i właśnie z tego sposobu patrzenia na świat wynika również pewien sceptycyzm wobec technologii. To może wydawać się paradoksalne, bo przecież rozmawiamy o prezydencie, który wręcz obsesyjnie korzysta z mediów społecznościowych. Ale tak jest. Donald Trump nigdy nie palił się do największych nowinek technologicznych. Jeszcze w 2007 roku w jednym ze sądowych zeznań mówił o tym, że nie posiada skrzynki mailowej. Jego współpracownicy opowiadali na przykład o ciekawym procesie, kiedy Trumpowi drukowało się taką próbną wersję jakiegoś tweeta, który miał być opublikowany. Trump długopisem nanosił poprawki i później całość z powrotem wprowadzano do komputera. Donald Trump, jeżeli chodzi o źródła informacji, preferuje telewizję, czasami prasę, raczej nie internet. Jego współpracowniczka, bardzo bliska współpracowniczka Natalie Harp, podobno miewa ze sobą drukarkę, żeby w razie potrzeby wydrukować Trumpowi pochlebny artykuł albo post na jego temat. Nie dziwi więc, że tak nastawiony do technologii prezydent postrzegał kryptowaluty raczej negatywnie. Jeszcze w rok po zakończeniu swojej pierwszej kadencji mówił, że cała ta sprawa z kryptowalutami pachnie mu jakimś oszustwem, że to wszystko prawdopodobnie skończy się jakąś katastrofą. Tymczasem w 2024 roku objawił się jako ktoś zupełnie inny i dlatego mówię o pewnym nawróceniu, bo nagle Donald Trump stał się zwolennikiem, orędownikiem kryptowalut, człowiekiem przekonującym, że należy je regulować w znacznie mniejszym stopniu, aby się rozwijały, że to one mogą stanowić o przyszłej potędze Stanów Zjednoczonych. Donald Trump być może jest sceptykiem, jeśli chodzi o nowoczesne technologie, natomiast nigdy nie był sceptykiem, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy. I tutaj komuś udało się skutecznie go przekonać, że na kryptowalutach da się po prostu bardzo dobrze zarobić.
1: Kto pomógł mu w drodze na szczyt? Wszyscy ludzie Trumpa w RMF FM.
0: 3 dni przed inauguracją swojej drugiej kadencji Trump postanowił dobitnie pokazać, że czasy, kiedy przejmował się, miał jakieś skrupuły, czy należy zarabiać na własnej prezydenturze, czy nie, odeszły w niepamięć, bo właśnie wtedy zainaugurował działalność swojej własnej kryptowaluty Trump z takim znaczkiem dolara z przodu. Moment był idealny, wartość Trumpów wystrzeliła w górę, no i wkrótce Trumpy, których lwią część posiadał właśnie prezydent, stały się warte miliardy dolarów, co oznaczałoby, że Donald Trump przez moment był jednym z najbogatszych ludzi na Ziemi. Oczywiście ta gorączka złota nie trwała długo i wkrótce kryptowaluta Trump zaczęła tracić na wartości i to bardzo zdecydowanie. Wiele osób straciło na tym pieniądze, natomiast sam Donald Trump mimo wszystko jest do przodu i to bagatela o jakieś 600 milionów dolarów. Do wątpliwości, czy prezydent powinien zarabiać w ten sposób, wkrótce dołączyły jeszcze inne. W kwietniu 2026 roku do Mar-a-Lago rezydencji Trumpa zaproszono ludzi, którzy szczególnie dużo zainwestowali w jego kryptowalutę. Oczywiście wiele pytań dotyczyło tego, czy jest to etyczne, czy można zostawiać taką furtkę, gdzie wystarczy zapłacić odpowiednią ilość pieniędzy, by spotkać się z prezydentem. Natomiast tutaj też trzeba pamiętać o kontekście amerykańskim, gdzie regularnie politycy organizują rozmaite wydarzenia dla swoich darczyńców, prywatne bale, kolacje, gdzie po prostu za określoną kwotę, za określoną wejściówkę można się z tym politykiem spotkać, się zbliżyć do niego, porozmawiać, więc no, w tej rzeczywistości należy oceniać ten zarzut. Większe znaki zapytania towarzyszą innemu przedsięwzięciu spod znaku kryptowalut. Chodzi o World Liberty Financial, czyli o, można powiedzieć, rodzinne przedsięwzięcie Trumpów i Witkoffów, tego młodszego pokolenia, bo zostali w nie zaangażowani synowie Donalda Trumpa i synowie Steve'a Witkoffa, jego bliskiego przyjaciela oraz wysłannika na wiele zagranicznych misji, którego obserwowaliśmy między innymi podczas negocjacji z Rosjanami czy negocjacji z Irańczykami. World Liberty Financial przyniosło rodzinie Trumpów kolejne kilkaset milionów dolarów. Natomiast wątpliwości dotyczą nie tyle tego, że na tym zarobili, ale tego, że ten sukces World Liberty Financial miał dwa bardzo wątpliwe filary. Po pierwsze, otrzymała wsparcie od giełdy kryptowalut Binance. Jeżeli może wydawać się dziwne, że mała, nieznana firma, krótko po tym jak powstała, otrzymuje wsparcie od jednego z gigantów branży kryptowalut, to może wydać się jeszcze ciekawsze, że kilka miesięcy później Trump ułaskawia jednego z współzałożycieli Binance, który został skazany na więzienie jeszcze w czasach Joe Bidena. Drugim takim motorem napędowym okazuje się fundusz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich MGX, który inwestuje w stablecoina USD1, stablecoina wypuszczonego przez World Liberty Financial, 2 miliardy dolarów. Dlaczego? Odpowiedź brzmi: nie wiem, ale prawdopodobnie z tego samego powodu, z którego Katarczycy postanowili podarować Trumpowi Boeinga. Oczywiście kryptowaluty to nie jedyne źródło nowego bogactwa Donalda Trumpa. Innym przedsięwzięciem są media społecznościowe, a konkretnie jego własna platforma Truth Social. Trump ma udziały w spółce, która jest właścicielem tej platformy i w każdej chwili, kiedy akcje notowania tej spółki rosną, Trump zyskuje. A ponieważ jest jednocześnie najważniejszym użytkownikiem tej platformy, powodem, który właściwie skłania ludzi do tego, by się na tej platformie pojawić, więc jest w stanie za pomocą swoich własnych wpisów generować jeszcze większe zainteresowanie, jeszcze wyższe wyceny akcji i jeszcze więcej pieniędzy dla akcjonariuszy, w tym wypadku dla samego siebie. Ale to może nie być wszystko, bo ostatnio pojawiła się informacja, że Trump Media and Technology, czyli właśnie ta spółka odpowiedzialna za Truth Social, rozważa nową wersję, nowy sposób zarabiania, mianowicie płatne subskrypcje dla inwestorów z Wall Street, którzy za jakąś skromną kwotę w rodzaju 100 tysięcy dolarów mogliby otrzymywać z takim niewielkim wyprzedzeniem, być może to będą jakieś ułamki sekund, nowe wpisy prezydenta Trumpa. Ponieważ te wpisy czasami bardzo istotnie wpływają na to, co dzieje się na amerykańskiej giełdzie, to jeżeli otrzymają je odpowiednio wcześniej, być może będą mogli podjąć lepsze decyzje inwestycyjne. W tym kontekście wrzucenie w prezydencką firmę 100 tysięcy dolarów nie będzie ceną przesadnie wygórowaną. Trump oczywiście zarabia również na wielu innych rzeczach, na których zarabiał już wcześniej. Na nieruchomościach, na rozmaitych produktach ze swoim własnym nazwiskiem, buty, zegarki, Biblię, o tym wszystkim już wspominałem we wcześniejszych odcinkach, ale właśnie to te nowe formy związane z rzeczywistością cyfrową są szczególnie ciekawe, bo to także one otwierają rozmaitym podmiotom z zewnątrz, lobbystom, ale także przedstawicielom innych państw, docierać do Trumpa z jakąś atrakcyjną, również biznesowo, ofertą. Ten wzrost fortuny Trumpa rodzi wiele wątpliwości etycznych, zwłaszcza w kontekście ułaskawień i dostępu do najważniejszych osób w państwie. Każe stawiać pytanie, czy Donald Trump ma jeszcze skrupuły, ale na odpowiedź będziemy musieli jeszcze poczekać. To tyle na dziś. Polecam poprzednie odcinki Wszystkich Ludzi Trumpa na YouTubie Radia RMF24 i na platformach streamingowych.
1: Ameryka pod rządami 47. prezydenta. Wszyscy ludzie Trumpa w RMF FM.

0: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Tomasz Waryński.
1: Nowe działania prokuratury po dramatycznym zdarzeniu w akwaparku w Łodzi. Chłopiec topił się podczas zajęć. Prokuratura zapowiada eksperyment procesowy. Włochy chcą zamknięcia strefy Schengen z Hiszpanią. To efekt sporu o politykę migracyjną. We Francji są pierwsze oznaki poprawy po wielkich pożarach. Powiemy też, jak niski poziom rzeki Ren może wpłynąć na ceny paliw w Niemczech. Łódzka prokuratura planuje przeprowadzić eksperyment procesowy w akwaparku Fala. Chodzi o dramatyczne zdarzenie z poniedziałku, kiedy 7-letni chłopiec topił się podczas zorganizowanych zajęć. Dziecko przebywało pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Od 3 dni lekarze walczą o jego życie. Informacje w tej sprawie zebrała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
2: Chłopiec nadal jest w skrajnie ciężkim stanie. Śledczy wyjaśniają, jak doszło do tragedii. Do tej pory zabezpieczono i przeanalizowano nagrania z monitoringu pływalni, zatrzymano umowy między firmą prowadzącą zajęcia a akwaparkiem i przesłuchano pracowników. Teraz śledczy chcą sprawdzić, czy ratownicy mogli zauważyć tonącego 7-latka i zareagować na czas. Dlatego chcą przeprowadzić eksperyment procesowy.
3: Będzie on polegał na tym, że w wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
2: Mówi nam Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Z zapisu monitoringu wynika, że dziecko najpierw przez 3 minuty na przemian wynurzało się i zanurzało pod wodą. Później przez 6 minut znajdowało się pod powierzchnią wody.
1: Spór między Włochami a Hiszpanią w sprawie migracji. Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani opowiedział się za zamknięciem strefy Schengen z Hiszpanią. To reakcja na napływ tysięcy migrantów z Maroka do hiszpańskiej Ceuty oraz decyzję władz w Madrycie o przyznaniu obywatelstwa ponad 500 000 nielegalnych migrantów. Zdaniem Tajaniego zachęca to do przemytu ludzi i zagraża bezpieczeństwu. Hiszpania ostro odpowiedziała na te słowa. Minister spraw zagranicznych zapowiedział wezwanie ambasadora Włoch i zarzucił szefowi włoskiej dyplomacji partyjną demagogię. Po raz pierwszy od ponad tygodnia pojawiły się dobre wiadomości z południowo-zachodniej Francji. W rejonie Bordeaux tysiące ewakuowanych mieszkańców stopniowo wracają do domów. O szczegółach korespondent RMF FM Marek Gładysz.
4: Francuskie media podkreślają, że straż pożarna walczy z istną plagą pożarów lasów w różnych regionach, ale w ciągu ostatnich dni strażakom udaje się coraz skuteczniej stawiać czoła płomieniom. W rejonie Bordeaux coraz więcej ewakuowanych wcześniej mieszkańców wraca do domów, ale dosyć poważny problem sprawia dym, który z powodu wiatru zagraża zdrowiu mieszkańców nawet obszarów relatywnie oddalonych od płonących lasów. Chodzi na przykład o wiele dzielnic samego Bordeaux. Na polecenie rządu do aptek regionu Akwitanii dostarczono ponad 5 milionów maseczek ochronnych typu FFP2, bardziej skutecznych niż maseczki chirurgiczne. Rozdawane są one darmowo mieszkańcom.
1: Rekordowo niski poziom wody w Renie może doprowadzić do problemów z dostawami paliw w Niemczech. W najbliższych dniach poziom rzeki może spaść do najniższej wartości od początku prowadzenia pomiarów. Oznacza to, że większość barek nie będzie mogła pływać z pełnym ładunkiem, a koszty transportu już gwałtownie rosną. Eksperci ostrzegają, że może to przełożyć się na wzrost cen benzyny i oleju napędowego na niemieckich stacjach. Ponad 37 stopni na Dolnym Śląsku, ponad 35 w Zachodniopomorskim pokazały termometry. Do Polski wróciły zatem upały. Cały kraj objęty jest alertami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak radzić sobie z bardzo wysokimi temperaturami?
5: Byliśmy w bunkrach, na dworcu tam. Zwiedziliśmy trzy szlaki. No, żółty, czerwony i niebieski.
6: Niebieski.
5: Właśnie. Super.
7: Mamy chłodnego, odwiedzaliśmy. Lody są do zjedzenia.
5: Najsmaczniejsze w Polsce.
1: Na wałach Chrobrego w Szczecinie reporterka RMF FM Anna Pałamar rozmawiała z turystami. To wszystko w tym wydaniu Faktów. Za godzinę przywita się z wami Mateusz Bożek. Ja już dziękuję za uwagę. Tomasz Waryński, kłaniam się. Życzę wam spokojnej nocy. Do usłyszenia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Pozwólcie, że teraz zajrzymy do najnowszego numeru Tygodnika Powszechnego. Bardzo ciekawy temat. Koniec mitu twardziela. Mężczyźni w Polsce chcą rozmawiać. Mężczyźni mieli być silni, mieli być samowystarczalni i niewzruszeni, ale dzisiaj rozmawiają więcej o emocjach, o potrzebie wsparcia. Razem z nami pani Martyna Pietrzak-Sikorska. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Dziennikarka Tygodnika Powszechnego, oczywiście autorka tekstu o tej właśnie sprawie. Pani zadaje sobie to pytanie, w tym tekście. Dlaczego mężczyźni zdecydowali się wreszcie mówić o swoich emocjach? Dlaczego?
2: Myślę, że to jest kwestia tego, że ten mit twardziela, o którym pan wspomniał na samym początku, przestał być takim dominującym wzorcem męskości dzisiaj. I dzieje się to ze sprawą kilku czynników, głównie właśnie ze sprawą zmian ról społecznych, no, które dzisiaj wyglądają zupełnie inaczej niż kilkadziesiąt lat temu. No swoje też dołożyła do tego pandemia,
1: W jaki sposób?
2: Która była takim czasem na zastanowienie się, bo często myślę, że nie tylko mężczyźni, wszyscy byliśmy zamknięci w czterech ścianach i to był taki czas, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać nad różnymi rzeczami i też zaczęliśmy zwracać większą uwagę na kwestie zdrowia psychicznego też. Takim czynnikiem, który otworzył mężczyzn, jest też takie widoczne od kilku lat zaangażowane ojcostwo. Więc tych wątków jest sporo.
1: A czy to dotyczy tylko młodych mężczyzn, czy to dotyczy mężczyzn w ogóle, pani zdaniem?
2: No myślę, że jest to bardziej widoczne zdecydowanie wśród pokolenia młodszego, które było wychowywane przez ojców, którzy właśnie wyznawali raczej ten tradycyjny wzorzec męskości i oni właśnie zastanawiają się,

Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Wracamy teraz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Przypomnę, Trybunał orzekł, że rozporządzenie ministra cyfryzacji dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niekonstytucyjne. Dodam jeszcze, że orzeczenie Trybunału zapadło jednogłośnie i w trzy osoby

0: osobowym składzie pod przewodnictwem prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. A z nami teraz jest pełnomocnik rządu do spraw równości, pani poseł Katarzyna Kotula. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Pani poseł zaskoczona taką decyzją Trybunału? Jak pani przyjęła tę decyzję?
1: Chyba właściwie mogliśmy się tego spodziewać, to znaczy wiemy, że Trybunał Konstytucyjny jest dzisiaj upolitycznioną instytucją. Instytucją, którą trzeba zwrócić obywatelom prędzej czy później. Mam nadzieję, że będzie to politycznie możliwe, żebyśmy oddali obywatelom Trybunał Konstytucyjny, bo on dzisiaj niestety służy głównie politykom. W tym przypadku posłużył politykom Prawa i Sprawiedliwości, którzy dzisiaj w tym Trybunale zasiadają do tego, żeby wydać coś, co dla tego rządu koalicji 15 października dla demokratów nie jest prawem wiążącym, bo wciąż obowiązuje uchwała z marca 2024 roku, która jasno stwierdza, że Trybunał Konstytucyjny w takim, a nie innym składzie właściwie stracił zdolność funkcjonowania w taki sposób, w jaki powinien funkcjonować.
0: I tak dobrze, pani poseł, dzisiaj... ale czy po tej decyzji TK te osoby ponownie znajdą się w stanie takiej niepewności prawnej?
1: Dzisiaj wiemy też z tego, że przed chwilą Krzysztof Gawkowski potwierdził, że mamy około 200 par, które już otrzymały polski dokument. My też staramy się mieć nad tym jakąś kontrolę w takim sensie, żeby zobaczyć, jak ta tendencja będzie wyglądała po 23 sierpnia. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wchodzi de facto właśnie w życie to rozporządzenie, które było przedmiotem rozważań Trybunału. I wiemy, że samorządy czekają, urzędy stanu cywilnego też czekają, bo się z nami także często kontaktują. I tak naprawdę dzisiaj nic już nie zatrzyma tej zmiany, która się dokonała. 23 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie, które pozwoli na systemowe tak naprawdę rejestrowanie, można powiedzieć, zagranicznych par, małżeństw zawartych za granicą i wydawanie polskiego dokumentu, który potwierdzi, że w Polsce małżeństwo zawarte za granicą też jest uznane za małżeństwo. My nie zmieniamy polskiego prawa, my nie zmieniamy konstytucji, my nie zmieniamy artykułu 18, my nawet do polskiego prawa nie wprowadzamy małżeństwa. My tylko na podstawie wyroku TSUE z listopada 2025 roku, wyrok ten mówił, bazował na artykule 21 Traktatów o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który mówi o prawie do swobodnego przemieszczania się. Jest ten element transgraniczny w tych aktach małżeństwa. I tak naprawdę my wykonujemy wyrok TSUE tym rozporządzeniem, ale przypomnę, że też wyroki NSA i WSA. Bo tych wyroków
0: Ale krytycy twierdzą, pani poseł, że ta transkrypcja była próbą wprowadzenia uznawania małżeństw jednopłciowych tylnymi drzwiami.
1: Panie redaktorze, ja trochę dzisiaj straciłam cierpliwość do prawicy, dlatego że ja 2 lata poświęciłam na pracę nad ustawą, kolejnymi jej wersjami, ustawą, która nie była kontrowersyjna. Ustawą, która pierwotnie była ustawą o rejestrowanych związkach partnerskich, potem była ustawą o statusie osoby najbliższej. Ta ustawa dopiero co niedawno została zawetowana. Nie zagłosowała za nią prawica, nie zagłosowali politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy wciąż w jakiś sposób kontrolują politycznie Trybunał Konstytucyjny i tak naprawdę zabrakło dobrej woli po prawej stronie sceny politycznej. Gdybyśmy 2 lata temu wprowadzili na przykład rejestrowane związki partnerskie i prezydent by taką ustawę podpisał, to nie byłoby w ogóle wyroku TSUE. Dzisiaj jest tak, że to europejskie trybunały jakiejś części polskich obywateli, jakąś część polskich obywateli otaczają ochroną w takim sensie, że mówią, na poziomie minimum należy po prostu te małżeństwa za granicą uznawać. I żaden komunikat, nie chcę nazywać tego wyrokiem, żaden komunikat upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego nie zatrzyma dzisiaj tej zmiany. Dość dzielenia ludzi na lepszych i gorszych, dość dyskryminowania ludzi ze względu na ich orientację seksualną. Dobrą wolę wykazał i rząd koalicji 15 października i ja, kiedy przez 2 lata pracowaliśmy nad ustawą, która nie miała w sobie ani grama ideologii, była naprawdę ustawą, za którą każdy prawicowiec, każdy konserwatysta mógł zagłosować, była ustawą, którą powinien był podpisać pan prezydent. Jeżeli przez lata było bardzo wiele prób zmiany polskiego prawa i to się nie udało nawet na poziomie właśnie statusu osoby najbliższej. To było minimum godności, bezpieczeństwa, pewnej ochrony prawnej i to jest niemożliwe, bo klasa polityczna, jakaś część klasy politycznej nie dorosła do tego, żeby wznieść się ponad te podziały i pomyśleć o swoich obywatelach, no to ratunkiem, ponieważ jesteśmy częścią Unii Europejskiej i stanie po stronie praworządności oznacza, że będziemy wykonywać wyroki tych europejskich trybunałów, no one są dzisiaj ratunkiem dla jakiejś części polskich obywateli.
0: Wrócę, pani poseł, jeszcze do tego.
1: Wyprowadzi nas z Unii Europejskiej, to nie będziemy przestrzegać pewnie tych wyroków, ale dopóki rządzimy my, dopóki rządzą demokraci, będziemy przestrzegać.
2: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: porcji informacji w RMF FM.
1: Pani poseł wspomniała o tym wyroku NSA, to jak pogodzić ten wyrok z orzeczeniem Trybunału? Czy rząd w ogóle ma jakieś rozwiązania prawne?
2: Znaczy, rząd nie będzie stosował tego wyroku, to mogę Państwu powiedzieć. Podtrzymujemy to, że ta uchwała, którą Sejm podejmował w marcu roku 2024, jest absolutnie wiążąca i to niczego nie zmienia. Zgodnie z tą uchwałą właśnie TK w tym składzie straciło możliwość wykonywania swojej funkcji. Wszystkie składy są obarczone wadą, w związku z czym ta decyzja, ten komunikat uznaję ja za partyjny, za polityczny i nie będzie on brany pod uwagę w polskim systemie prawnym. My będziemy robić swoje. 23 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie. Zobaczymy, jaka będzie skala wtedy tych małżeństw, które wyjadą za granicę. Powiem dlaczego, bo ze względu na to, że rząd też długo zwlekał, może nie zwlekał, tylko trwały prace, ale rozmawialiśmy, negocjowaliśmy, jak to rozporządzenie ma wyglądać finalnie. To też NSA, czyli Polski Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny się w tej sprawie wypowiedział i to nie jednokrotnie, tylko wielokrotnie. Te pary są bardzo różne. Są tam także pary, które na przykład tylko na weekend de facto wyjechały i wróciły.
1: A macie jakieś dane, ile jest takich par, ile jest takich małżeństw?
2: Powiem tak, dzisiaj transkrypcję otrzymało 184 pary, ale my liczyliśmy ręcznie, ile było małżeństw zawartych za granicą w Departamencie do Spraw Równego Traktowania rok temu i tych małżeństw było wtedy 2000.
1: I dzisiaj
2: trudno powiedzieć, jaka będzie ta skala, bo dzisiaj te pierwsze pary, które otrzymują ten polski dokument, właściwie nie mają pewności, jaki rodzaj prawa, ochrony prawnej będzie dla nich dostępny. Dzięki pracy Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, wszystko, co jest dostępne w zakresie świadczeń ZUS-u. Wiemy, że pierwsze pary obejmują partnera ubezpieczeniem zdrowotnym, to znaczy, że NFZ też działa, to o co ja chcę walczyć i to, do czego chcę przekonać ministra finansów, czyli Andrzeja Domańskiego, to jest to, żeby one mogły też wspólnie się na przykład rozliczać.
1: No a to nie wpłynie tak jakoś na przyszłe prace nad ustawą o związkach partnerskich?
2: Nie będzie pracy nad ustawą o związkach partnerskich, powiedziałam to ostatnio. Dlaczego? Dlatego, panie redaktorze, w mojej ocenie, na dzisiaj, to może być też pod wpływem emocji takich, które nami dzisiaj targają, ale jeżeli, powiem dlaczego te emocje są, bo ja naprawdę zrobiłam wszystko, żeby prezydent dostał na biurko ustawę, do której po prostu no trudno się przyczepić. Nic kontrowersyjnego, żadnych symbolicznych uroczystości, nie było tam zmiany nazwiska, nie było dzieci, czyli właściwie zrobiłam na tyle dwa kroki wstecz, żeby na biurku prezydenta była ustawa, która nie jest kontrowersyjna.
1: To dlaczego prezydent nie podpisał?
2: Powiem panu dlaczego. Zabrakło odrobiny odwagi, żeby wznieść się ponad podziały polityczne, ponad własny interes polityczny. Ja wtedy, kiedy robiłam krok wstecz i byłam bardzo krytykowana z lewej strony i także przez część organizacji, robiłam to dlatego, że uważałam, że jeżeli dowieziemy na biurko pana prezydenta ustawę, taką, która ma zmienić realnie życie wielu osób żyjących w związkach nieformalnych, to że to jest warte spróbowania. I zabrakło odrobiny odwagi, żeby być w stanie wyjść i swojemu elektoratowi powiedzieć, to jest naprawdę minimum, pary hetero, pary jednopłciowe mają prawo tu żyć, mieszkać, tworzyć rodziny, wspólnie prowadzić gospodarstwo domowe. Warto pokazać tym wszystkim ludziom, szczególnie parom jednopłciowym, że oni nie są obywatelami gorszej kategorii. Naprawdę, pary jednopłciowe żyją tu, opiekują się sobą, płacą podatki, pracują na polskie PKB, bardzo często służą w armii, proszę mi wierzyć, znamy takie pary. Bardzo dużo ludzi czekało na to, czy pan prezydent podpisze tą ustawę i dzisiaj ci ludzie mówią, wyjeżdżamy za granicę, do Berlina, do Kopenhagi.
1: A doczekają się, że prezydent podpisze kiedyś?
2: Nie wiem tego. To znaczy, jestem oczywiście w każdym momencie tak naprawdę gotowa wrócić do rozmów, ale takich, które nie będą chowały par jednopłciowych do szafy, bo prawica mówi nic poza małżeństwem. To jeśli nic poza małżeństwem, no to równość małżeńska. A z drugiej strony prawica mówi tak, ale nie dla par jednopłciowych. No,
1: to prawica, a prezydent, ludzie prezydenta?
2: No myślę, że środowisko prezydenta jest dużo bardziej konserwatywne niż pan prezydent, ale z drugiej strony, no jeżeli nie ma dobrej woli u pana prezydenta, no to mi pozostaje tylko powiedzieć, panie prezydencie, bardzo mi przykro, ale w takim razie już tylko równość małżeńska, a pana weto prędzej czy później, a myślę, że prędzej, właśnie doprowadzi do równości małżeńskiej. My się nie cofniemy, rząd się nie cofnie. Tu już naprawdę do oddzielenia ludzi na lepszych i gorszych trzeba zrealizować ten wyrok i pozwolić ludziom wyjeżdżać za granicę, zawierać małżeństwa, a po powrocie pozwolić im otrzymywać polski dokument. Ta zmiana, ten ten wyrok TSUE według mnie jest już nie do cofnięcia i oczywiście trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać wybory i wygrać wybory prezydenckie i kiedyś do polskiego prawa równość małżeńską wprowadzić, żeby ci ludzie mogli tu te małżeństwa zawierać. Prawie w większości państw europejskich funkcjonują jakieś rozwiązania, jeśli nie równość, to związki partnerskie, a u nas nie było nawet możliwości ze względu na straszny opór prawicy, która, umówmy się, najbardziej chyba tak naprawdę obnażyła hipokryzję dotyczącą takich haseł o świętości małżeństwa, o tym, że małżeństwo trzeba chronić, no bo tam jest najwięcej jednak rozwodów i rozwodów także kościelnych. Żałuję bardzo. Dzisiaj skupiamy się całkowicie i przestawiamy wajchę na walkę o równość małżeńską i o wspólne rozliczanie i wierzę, że rząd, który dzisiaj też jasno mówi, nie uznajemy tego wyroku, transkrypcje będą działy się nadal, będzie ich pewnie więcej. Będziemy konsekwentnie realizować to, co obiecaliśmy naszym wyborcom, bo z takimi wartościami szliśmy do wyborów.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pełnomocnik rządu do spraw równości, pani poseł Katarzyna Kotula. Jeszcze raz dziękuję.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF 24.

0: Petrze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Misja specjalna w RMF FM. Biała śmierć. Jak Simo Hajcha stał się postrachem czerwonoarmistów.
1: Grudzień 1939 roku. Na terenie Finlandii toczą się krwawe walki pomiędzy Armią Czerwoną a broniącymi się Finami.
2: Związek Radziecki dysponuje ogromną przewagą liczebną, a Józef Stalin liczy na szybkie i łatwe zwycięstwo.
1: Jednak następne kilka tygodni przynosi ogromne zaskoczenie. Finlandia, której nikt nie dawał zbyt dużych szans, nadal się broni i zadaje wrogowi dotkliwe straty.
2: Ogromne spustoszenie sieją zwłaszcza fińscy snajperzy, którzy operują na tyłach wroga i z ukrycia eliminują sowieckich żołnierzy.
1: Podczas tych walk ogromną sławę zdobywa Simo Hajcha, który do dziś jest uznawany za najlepszego snajpera w historii.
2: Co sprawiło, że był tak śmiertelnie skuteczny? I jak potoczyły się jego losy po zakończeniu wojny zimowej? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: Simo Hajcha urodził się 17 grudnia 1905 roku w małej wiosce Kiskinen, gdy Finlandia znajdowała się jeszcze pod panowaniem carskiej Rosji.
2: Jak większość mieszkańców tego regionu, jego rodzina utrzymywała się z rolnictwa, wycinki drzew oraz łowiectwa.
1: Młody Simo bardzo często towarzyszy ojcu w czasie polowań. Podczas licznych wypraw łowieckich doskonali swoje umiejętności strzeleckie i uczy się, jak bezszelestnie poruszać się po lesie.
2: W wieku 17 lat, po tym jak Finlandia uzyskuje niepodległość, Hajcha wstępuje do Ochotniczej Służby Obrony Cywilnej.
1: Później w latach 1925-1927 odbywa zasadniczą służbę wojskową w batalionie cyklistów.
2: Już wtedy oficerowie dostrzegają jego nieprzeciętne umiejętności strzeleckie, które udowadnia podczas licznych konkursów.
1: Major Tapio Sarilainen, który kilka razy spotkał Hajchę, wspominał:
3: Hajcha potrafi doskonale ocenić, jak daleko od niego znajdują się obiekty. Na dystansie do 150 metrów mylił się co najwyżej o 1 metr.
2: Po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej Hajcha wraca do swojej wioski i spokojnego życia, choć nadal uczestniczy w ćwiczeniach obrony cywilnej. W 1938 roku po raz pierwszy przechodzi szkolenie snajperskie.
1: Zdobyte umiejętności będą niezwykle użyteczne już rok później. W 1939 roku stosunki między Finlandią a Związkiem Radzieckim znacznie się pogarszają.
2: Rząd w Helsinkach, uznając widmo wojny za coraz bardziej realne, przygotowuje się do obrony, a rezerwiści, w tym Hajcha, zostają wezwani do służby. O samych przyczynach wybuchu wojny zimowej mówiliśmy dokładnie w poprzednim odcinku Misji Specjalnej Starcie Dawida z Goliatem. Jak Finowie zatrzymali Armię Czerwoną?
1: W skrócie, Związek Radziecki próbuje wymusić na Finlandii oddanie części terytorium, na co rząd w Helsinkach się nie zgadza.
2: 26 listopada 1939 roku w miejscowości Mainila ginie kilku żołnierzy radzieckich. Moskwa oskarża Finlandię o atak, choć w rzeczywistości ostrzał został zaaranżowany przez Sowietów, aby dać im pretekst do ataku.
1: 30 listopada ogromne siły radzieckie wkraczają do Finlandii. Jednak mimo przytłaczającej przewagi zostają zatrzymane przez doskonale zorganizowaną fińską obronę.
2: Umocnienie na linii Mannerheima okazują się niezwykle trudne do przełamania, ale także na innych odcinkach frontu Sowieci poruszają się bardzo wolno.
1: Związek Radziecki jest zupełnie nieprzygotowany do wojny. Przede wszystkim w Armii Czerwonej brakuje doświadczonych oficerów.
2: Był to rezultat ogromnej czystki, którą Józef Stalin przeprowadził w latach 1937-1938.
1: Sowieci w odróżnieniu do Finów nie posiadają też białych maskujących mundurów, które pozwoliłyby im na lepszy kamuflaż.
2: Armia Czerwona ma też problemy z logistyką, a konwoje z zaopatrzeniem często mają trudności z poruszaniem się po zaśnieżonych drogach.
1: Fińskie dowództwo postanawia wykorzystać liczne słabości przeciwnika i zaczyna stosować taktykę wojny podjazdowej.
2: Małe oddziały Finów, które doskonale znają teren i potrafią sprawnie poruszać się po śniegu, przedostają się za linię frontu i zakłócają dostawy zaopatrzenia oraz likwidują pojedyncze cele, siejąc popłoch w szeregach wroga.
1: Simo Hajcha początkowo służy jako żołnierz piechoty i walczy w okolicach rzeki Kola. Jednak jego umiejętności strzeleckie sprawiają, że zostaje wkrótce wyznaczony na snajpera. Dostaje też swoje pierwsze zadanie.
4: W naszym rejonie działa radziecki snajper, który zabił już 4 naszych ludzi. Waszym zadaniem jest jego likwidacja.
2: Hajcha udaje się na miejsce, gdzie miał działać wrogi snajper. Wybiera dogodną pozycję, po czym kładzie się w wykonanej przez siebie kryjówce i dokładnie obserwuje okolice.
1: Przez cały dzień nie dostrzega jednak śladów wroga. Jednak mimo to cierpliwie czeka.
2: W końcu, gdy słońce zaczyna zachodzić, Hajcha widzi w oddali błysk promieni słonecznych, odbijających się od jakiegoś szklanego obiektu.
1: Finn wytęża uwagę, podejrzewając, że jest to odbicie z soczewki lunety radzieckiego żołnierza.
2: Wtedy wrogi snajper popełnia błąd. Zanim opuści pozycję, lekko wychyla głowę. Hajcha natychmiast pociąga za spust.
1: Radziecki żołnierz pada martwy. Jest to jednak dopiero początek legendarnych dokonań fińskiego snajpera.
2: Podczas kolejnych kilku tygodni regularnie zabija wrogich żołnierzy, wywołując wśród czerwonoarmistów coraz większe przerażenie.
1: Sowieci starają się kilka razy bezskutecznie zlikwidować zabójczo skutecznego snajpera przy pomocy artylerii oraz lotnictwa.
2: Hajcha wychodzi jednak z licznych misji bez szwanku i nadal kontynuuje swoją służbę. Jego dowódca, kapitan Arne Jutilainen, widząc skuteczność snajpera, postanawia:
4: dostaniesz swobodę działania. Od teraz jesteś zwolnionym z pełnienia wart czy uczestnictwa w odprawach.
1: Hajcha korzysta ze swobody i niejednokrotnie pod osłoną nocy wyrusza na akcję i przygotowuje swoje stanowiska.
2: 21 grudnia w przeciągu jednego dnia miał zlikwidować aż 25 wrogów. Przypisuje się mu ponad 500 śmiertelnych trafień. Na krótszym dystansie wykorzystywał również pistolet maszynowy Słomi oraz pistolet Lahti L-35, które również miały swój znaczny udział w liczbie zlikwidowanych celów.
1: Bardzo trudno jest jednak oszacować precyzyjną liczbę zastrzelonych wrogów, biorąc pod uwagę fakt, że w warunkach wojennych prowadzenie dokładnych statystyk jest niemal niemożliwe.
2: Co jednak pozwoliło mu na osiągnięcie tak spektakularnych rezultatów? Wielkie znaczenie miało jego ogromne doświadczenie łowieckie i umiejętność sprawnego poruszania się na nartach.
1: Był też przyzwyczajony do radzenia sobie w niskich temperaturach, a noszony przez niego biały strój doskonale pozwalał mu wtopić się w otoczenie.
2: Co ciekawe, podczas swoich misji Hajcha nie korzystał nigdy z lunety czy innych przyrządów optycznych. Tłumaczył:
3: jeżeli ktoś korzysta z lunety, musi bardziej unieść głowę, co czyni go lepiej widocznym dla przeciwnika. Co więcej, błysk światła odbitego od soczewki może zdradzić pozycję.
1: Hajcha zawsze bardzo starannie wybiera miejsce na stanowisko. Zwykle ubija też wokół siebie śnieg, aby po wystrzale śnieżny pył nie uniósł się do góry i nie zdradził jego pozycji.
2: Owija też karabin białymi bandażami, by pozostać jak najbardziej niewidocznym. Dzięki tej taktyce podczas poszczególnych wypadów likwiduje z jednego miejsca kilku żołnierzy, którzy nie są w stanie ustalić, skąd padają strzały.
1: Finn zyskuje przydomek Biała Śmierć. Choć niektórzy uważają, że Sowieci używali tego określenia na opisanie fińskiej zimy i niskich temperatur, a nie zabójczego snajpera.
2: Jego dokonania stają się wręcz legendarne wśród broniących się Finów i są wykorzystywane przez władze do podbudowywania morale żołnierzy i społeczeństwa.
1: Jednak sukcesy Hajchy i innych snajperów to zbyt mało, żeby wygrać wojnę. Pod koniec lutego 1940 roku sytuacja zaczyna się zmieniać na niekorzyść obrońców.
2: Na front docierają kolejne sowieckie oddziały. Z kolei zmęczona i wykrwawiona armia fińska z coraz większym trudem stawia opór. Hajcha nie może już kontynuować swoich samotnych akcji i dołącza do regularnych oddziałów.
1: 6 marca 1940 roku walczy w okolicach lasu Ulisma. Wtedy zostaje poważnie ranny.
2: Sowiecki pocisk trafia go w szczękę, a Hajcha traci przytomność, choć według niektórych opowieści miał jeszcze zdążyć zabić radzieckiego żołnierza, który go postrzelił.
1: Rana fińskiego snajpera jest tak rozległa, że zostaje uznany za zmarłego i położony na stosie ciał poległych.
2: Jednak jeden z żołnierzy zauważa, że noga Hajchy wciąż się rusza. Wydobywa snajpera i ten natychmiast zostaje przetransportowany do szpitala, gdzie zostaje mu udzielona pomoc.
1: Przytomność odzyskuje dopiero 13 marca 1940 roku. W tym dniu zostaje też podpisany traktat pokojowy, który kończy wojnę zimową.
2: Finlandia musi oddać Związkowi Radzieckiemu sporą część swojego terytorium, ale udaje jej się zachować niezależność.
1: Z kolei Moskwa nie jest w stanie uznać tego konfliktu za swój sukces. W końcu dużo liczniejsza Armia Czerwona poniosła ogromne straty w walce ze słabszą armią fińską.
2: Hajcha pozostaje w szpitalu jeszcze przez wiele miesięcy, podczas których przejdzie 26 operacji.
1: Cudem udaje mu się przeżyć, choć jego twarz do końca życia pozostanie zniekształcona, a sam snajper będzie musiał mierzyć się z różnymi dolegliwościami.
2: Jego dokonania w czasie walk zostają docenione przez fińskich dowódców. Otrzymuje liczne odznaczenia, a 28 sierpnia 1940 roku sam marszałek Karl Gustav Mannerheim ogłasza:
3: Z uwagi na ogromne zasługi, Simo Hajcha zostanie awansowany do stopnia podporucznika.
1: Hajcha wychodzi ze szpitala dopiero w maju 1941 roku. Miesiąc później Finlandia ponownie znajduje się w stanie wojny z ZSRR, wspierając Niemców w ramach operacji Barbarossa.
2: Snajper zgłasza chęć do służby, ale ze względu na obrażenia nie dostaje zgody na dołączenie do oddziałów frontowych.
1: Zamiast tego zostaje zatrudniony jako klasyfikator koni, które miały być wykorzystywane przez wojsko.
2: Po zakończeniu II wojny światowej Hajcha wraca do swojego poprzedniego życia i zajmuje się hodowlą psów oraz myślistwem.
1: Nigdy się nie żeni i trzyma się na uboczu, a mieszkańcy wioski uważają go za spokojnego i cichego człowieka.
2: Często jednak odwiedzają go dawni towarzysze broni, a podczas jednej z jego wypraw łowieckich towarzyszy mu nawet prezydent Finlandii, Urho Kekkonen.
1: Hajcha niechętnie opowiada o swoich wojennych dokonaniach, choć kilka razy zgadza się na udzielenie wywiadów.
2: Gdy był pytany o to, co pozwoliło mu na osiągnięcie tak spektakularnych rezultatów, odpowiedział krótko:
3: praktyka.
1: W grudniu 2001 roku dziennikarz gazety Helsingin Sanomat pytał go:
3: czy kiedykolwiek czuł pan wyrzuty sumienia czy żal, że tylu ludzi poległo z pana ręki?
2: Były snajper odpowiedział:
3: robiłem to, co mi kazano, najlepiej jak umiałem. Nie byłoby dzisiaj Finlandii, gdyby inni też tak nie postępowali.
1: Simo Hajcha ostatnie tygodnie życia spędził w domu opieki dla weteranów w miejscowości Hamina. Zmarł 1 kwietnia 2002 roku w wieku 96 lat.
2: Do dziś jest uznawany za bohatera narodowego Finlandii i najskuteczniejszego snajpera w historii.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii. Dobranocka latem w RMF FM. Tu zabawa się nie kończy.

0: RMF FM, czas teraz na fakty. Zbliża się powoli godzina druga. Przy mikrofonie Mateusz Morzek. Zapraszam. Uwaga kierowcy, utrudnienia na krajowych 28 i 9 na Podkarpaciu. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Później o reakcjach Europy i NATO na uderzenie rosyjskiej rakiety na teren Lubelszczyzny. Zagraniczne komentarze zebrał dziennikarz RMF FM. A na koniec dobre wieści dla fanów siatkówki w walce o finał Ligi Narodów. Zobaczymy biało-czerwonych. Aż 4 osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 28 na Podkarpaciu. W Krośnie dachowało auto osobowe. Droga w tej chwili jest zablokowana. Utrudnienia także na krajowej 9, również na Podkarpaciu. W Lipowicy na odcinku Dukla-Barwinek zderzyły się dwie osobówki. Ruch odbywa się tam wahadłowo. W wypadku ucierpiały dwie osoby. NATO pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zaznaczono, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Przypomnę, że w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta, zawierająca materiał wybuchowy w znacznej ilości. To nie jedyne zagraniczne komentarze i reakcje na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Do Warszawy płyną słowa wsparcia, a w stronę Moskwy słowa potępienia. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że wsparcie dla Polski nie osłabnie, bo jest to kwestia wspólnego bezpieczeństwa. Wtargnięcie rosyjskiej rakiety w polską przestrzeń powietrzną skomentowała także przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen określiła zdarzenie jako niedopuszczalne, podkreśliła, że naród polski jest znany jako nieustraszony i myślami wszyscy są teraz z Polakami. Są reakcje także ze wschodu. Ukraina słowami szefa dyplomacji Andrija Sybichy deklaruje, że udzieli wszelkiej pomocy w ustaleniu okoliczności incydentu na Lubelszczyźnie.
0: Rada Pokoju osiągnęła porozumienie dotyczące całkowitego rozbrojenia palestyńskich bojowników Hamasu oraz innych zbrojnych grup w Strefie Gazy. Ogłosił na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump. Stwierdził, że to ważny kamień milowy w realizacji jego 20-punktowego planu pokojowego. Wraz z rozbrajaniem bojowników armia Izraela ma się stopniowo wycofywać z zajętych terenów. Jak informują jednak medycy pracujący w Strefie Gazy, izraelskie wojsko nie przerwało nalotów. Przekonują, że tylko wczoraj zginęło w nich 6 Palestyńczyków, w tym 2 dzieci. Dla mieszkańców Kłodzka czwartek 30 lipca był szczególnie ważnym dniem. Do użytku oddano most Kościuszki. Przeprawa została wyremontowana i wzmocniona po niszczycielskiej powodzi sprzed 2 lat. Ponownie połączy dwie części miasta. O szczegółach dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: Odbudowa była kompleksowa. Przede wszystkim została wzmocniona konstrukcja mostu. Prace remontowe pochłonęły łącznie 10 milionów złotych, ale most Kościuszki jest główną przeprawą przez Nysę Kłodzką w samym centrum miasta i przywrócenie komunikacji w obu kierunkach znacząco usprawnia ruch w mieście. Inwestycja miała też symbolicznie zamknąć jeden z najważniejszych etapów odbudowy Kłodzka po skutkach powodzi.
0: Dodam tylko, że oficjalne otwarcie mostu zaplanowano na poniedziałek. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. Biało-czerwoni w ćwierćfinałowym meczu turnieju rozgrywanego w chińskim Ninbo pokonali 3-1 Ukrainę.
3: Chłopaki z Ukrainy popisali się zagrywką dzisiaj w tym meczu i to zrobiło różnicę na pewno w tym secie, który przegraliśmy. Na szczęście gdzieś tam w następnych setach udało nam się to odbić, troszkę lepiej pograliśmy też na bloku i to przyniosło efekty, no i ten czwarty set to już z ogromną przewagą.
0: Mówił środkowy naszej kadry Bartłomiej Lemański. Jutro o 9 naszego czasu biało-czerwoni o finał grają ze Słowenią.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Jaka przyszłość czeka Stowarzyszenie Rozwój Plus? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, posła parlamentarnego ugrupowania Pawła Jabłońskiego. Posłuchajmy.
5: Ja wrócę do tego pytania. Pan powiedział, że zostaliście politycznie wykluczeni. No ale kilka dni później okazało się, że to jednak profesor Karol Karski będzie decydował. Może tylko naganę pan dostanie, albo upomnienie. No nie wiadomo, co się stanie przecież.
6: Wie pan,
5: ja rozumiem oczywiście, że można, no to jest trochę tak, że w zależności od tego, kto otwiera to pudełko, pan jest członkiem PiS-u albo pan nie.